0: 3 miesiące aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. odpowiedzą za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
2: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
0: Ponad 70 miliardów złotych. Tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych było niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
5: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
4: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
0: Policjanci z Zakopanego prowadzą kontrolę quadów, które w wakacje wyjeżdżają na pola i do lasów. Tylko w ubiegły weekend skontrolowali 48 takich pojazdów. Nałożyli na kierujących 5 mandatów i udzielili 3 pouczeń. Fani piłki nożnej nie zobaczą już Neymara w brazylijskich barwach. 34-letni napastnik ogłosił koniec występów w reprezentacji. Mój czas dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy. Zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak nie chcę w niej więcej występować, mówił brazylijskim dziennikarzom. Już po przegranej Canarinhos z Norwegią w 1/8 finału mundialu Neymar sugerował, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata. Według brazylijskich mediów napastnik przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypominają, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Co z wojskami dronowymi, które miały powstać w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE, o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotka się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nieprodukcji dronów, bo ich można wyprodukować w krótkim
7: tylko
6: czasie bardzo dużo. Dlatego strażacy ochotnicy i kursy dla nich z obsługi dronów. Dlatego WOT, który bardzo mocno idzie w drony. Dlatego klasy mundurowe, no i jednostki, laboratoria dronów, drukarki 3D. Najprostsze drony, uproszczenie również zakupu, zmiana prawa. Bo ja zastałem prawo, które mówiło o tym, że zniszczenie drona to jest zniszczenie statku powietrznego, czyli Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych miała być uruchamiana. Zmieniamy to, to już zostało wszystko
7: to
6: zmienione.
7: Ilu mamy żołnierzy, którzy umieją już obsługiwać drony, tak procentowo?
6: W każdej jednostce jest to grupa coraz większa i zwiększająca się z dnia na dzień. De facto tych kursów, to weszło do podstawowego elementu działania wszystkich jednostek. Nie ma jednostki, która nie będzie się posługiwać dronami. Logistyczne drony, drony w służbie medycznej, w wojskach medycznych. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie gdzie no, każdy będzie przeszkolony.
7: A jak wygląda nasza współpraca z Ukrainą w tej sprawie? No bo tam
6: różne są momenty. Różne momenty. Był taki moment, że zaczęliśmy fajnie i szkolenia na poligonie Lipa w Camp Jonsberg razem z naszymi skandynawskimi, bałtyckimi przyjaciółmi. I to miało miejsce. Emocje oczywiście polityczne wpływają nie na przekazywanie informacji i nie na strategię związaną pomiędzy wojskowymi, bo chciałbym powiedzieć, że te emocje polityczne na ten poziom się nie przeniosły. Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję migi za drony.
7: Ale rozumiem, że to się nic nie zmieniło, nie mamy żadnych...
6: Nie, zmieniło się po tych takich momentach i też twardych wypowiedziach z naszej strony. Przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. No to powiedzieliśmy, dajcie nam konkrety z waszej strony, pojawiają się. Jest lepszy moment, też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane, czyli przyspieszenie decyzji w sprawie ekshumacji.
7: Bo na razie tych decyzji jeszcze nie ma, przynajmniej wczoraj nie było. Była zapowiedź, ale wielu decyzji jeszcze nie było.
6: Ucieszyły, może to nie jest najlepsze słowo, ale dają szansę bardziej słowa szefa IPN-u, bo on powiedział, na każdą wniosek Polski będziemy odpowiadać. Więc teraz oczekuję od IPN-u wniosków ze strony Polski.
7: Ale wróćmy do migów i dronów. To znaczy, dostaliśmy tę technologię, czy jeszcze nie dostaliśmy? Są jakieś...
6: Nie, część instruktorów i współpracy w dziedzinie szkolenia już się rozpoczęła. Jeżeli chodzi o migi za drony, to się nie wydarzyło. Ta oferta jest na stole, jest bardziej zaawansowana niż była miesiąc temu, ale nie mogę powiedzieć jeszcze, że zostanie sfinalizowana.
7: Czyli nie będziemy Bułgarii przekazywać tych migów.
6: Bułgaria chce od nas kupić.
7: No właśnie, nie będziemy jej sprzedawać.
6: Dobrze, że wystąpiła, bo to pokazuje, bo Ukraińcy mówią, a to już taki sprzęt, to wcale nie jest taki sprzęt beznadziejny, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni.
7: Czyli dostaliśmy mocny argument w ręce teraz.
6: Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc chyba Ukrainie też na tym zależy.
7: Panie premierze, wczoraj był rząd, posiedzenie. Co z CPN? Będzie powrót CPN-u?
6: No niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem.
7: Czyli nie ma pieniędzy na ten program.
6: I spółkami zagranicznymi, bo to już tego kompletnie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu patriotyzm gospodarczy. I pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN.
7: Czyli nie ma tych pieniędzy i nie będzie CPN-u.
6: Ja wierzę w zdolności ministra Domańskiego. Więc nie przekreślałbym szans na taki projekt, ale to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja wspólnie z ministrem energii, z Miłoszem Motyką, żeby dać szansę na lepsze, korzystniejsze warunki. Gdybyśmy mieli ustawę, prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tą skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rolników.
7: Ale to rozumiem, panie premierze, że gdyby były te pieniądze, to by
6: gdyby
7: był
6: prezydent, na pewno byśmy spożytkowali tak jak pierwsze 5 miliardów pochodzące z podatków na to, żeby były niższe ceny paliwa. Polska jako jedno z państw masywnie udzieliła wsparcia w najtrudniejszym momencie. Chcielibyśmy udzielić tego wsparcia dalej. Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. Nikt kompletnie tego nie rozumie.
7: Panie premierze, ale mamy sytuację, ja rozumiem oczywiście ten spór, rozumiem brak pieniędzy, ale mamy sytuację wakacyjną, mamy
6: ale
7: coraz
6: wyższe... Proszę apelować razem ze mną do prezydenta. My chcemy, zgłosiliśmy ustawę. Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, którym też każdy pewnie jest emocjonalnie czasem zainteresowany, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje dokładnie. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, rodzinom polskim, i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem, że ma powody czasem do politycznych wet, do ideologicznych wet, ale nie rozumiem powodów do weta ekonomicznego.
7: Panie premierze, dostał pan burę, albo przynajmniej rozmawialiście panowie wczoraj na rządzie z premierem o ustawie o najmie krótkoterminowym przygotowanej przez wiceministra Ireneusza Rasia z PSL-u?
6: Ale to jest ustawa, która w obszarze wolnej Amerykanki wprowadza regulacje. Będziemy wprowadzać do niej autopoprawkę, ale zrobiliśmy to, co jest w regulaminie Rady Ministrów. Dokładnie przepisy unijne wprowadzamy na minimalnym poziomie.
7: No ale pojawiły się zarzuty wobec Ireneusza Rasia, że on przygotowywał tę ustawę poniekąd, no już nie pod siebie, ale pod swój wcześniejszy biznes. Nie rozmawialiście o tym w ogóle?
6: Premier się do tego odniósł i powiedział, że po pierwsze, jeszcze raz wszystko zostanie zweryfikowane, nie ma powodów sądzić, żeby jakiekolwiek zaniedbania pod względem legalności procesu, czystości procesu tutaj zachodziły. I ja nie mam wobec posła i ministra Rasia żadnych wątpliwości o jego uczciwość.
7: Czyli nie będzie dymisji wiceministra nie Rasia. Będzie. A wczoraj premier jeszcze powiedział, że oczekiwanie jednak było, że umożliwimy samorządom i lokatorom skuteczniejszą ochronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. No to jest jednak zarzut do tego projektu samego premiera.
6: To jest, znaczy, że podejmujemy decyzję po wysłuchaniu stron, że wzmocnienie w obszarze samorządowym jest potrzebne i to jest rząd, który słucha ludzi, wsłuchuje się w głosy i podejmuje odpowiednie decyzje. Przyjęliśmy ustawę, która była możliwa. Niestety czasem w rządzie, jak są cztery partie, to tych głosów jest wiele i trzeba szukać tego wspólnego mianownika. Wspólny mianownik okazał się możliwy na tamtym etapie, na poziomie przyjęcia prawa europejskiego bez ozdobników, bez dodatków. Tak jak jest zapisane w regulaminie Rady Ministrów, na co umówiliśmy się już wiele miesięcy temu wszyscy ministrowie naszego rządu.
7: Ale powiedział pan o autopoprawce, to znaczy będzie jednak...
6: Będzie autopoprawka.
7: Dotycząca?
6: Ja jestem za tym, żeby ona dotyczyła wspólnot samorządowych. Nad taką pracowaliśmy tylko z przyczyn raczej ambicjonalnych jednego, nawet nie ugrupowania, no bo to nie całe ugrupowanie, tylko jednej pani minister. Nie doszło to do skutku.
7: Panie premierze, problemy, mówiliśmy o Wołyniu i mówiliśmy o pracach ekshumacyjnych. Czy brak prezesa IPN-u wpływa na postęp w tej sprawie?
6: Uważam, że Mateusz Pytma byłby bardzo dobrym prezesem.
7: No ale czy Koalicja Obywatelska tak uważa?
6: Nie.
7: Nie, czyli nie będzie poparcia Mateusza Szpytny w Senacie.
6: Tego nie wiem. Premier zapowiedział, że nie będzie w głosowaniu, jak zawsze wszystko się okaże. Nie mam tutaj wielkich nadziei.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: trzecia na zegarze, a to oznacza, że nocne fakty są przygotowane. Przedstawi je Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Armia Stanów Zjednoczonych po kilku dniach przerwy wznawia ataki na Iran. Na początek najnowsze informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie. W faktach ostrzegamy też przed upałami w Polsce. Powiemy też o niezwykłej aukcji z Eminemem w roli głównej. Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran, poinformowało o tym dowództwo Centralne Sił USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku. Wtedy prezydent Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Jednak już wczoraj zagraził wznowieniem ataków w odwecie za irański ostrzał sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów. Taką informację przekazały władze miasta. W stolicy Ukrainy było słychać syreny alarmowe i silne eksplozje. Rosjanie tej nocy zaatakowali również kilka innych miast, m.in. Charków, Czerkasy i Krzywy Róg. W związku z tymi uderzeniami polska armia poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. Synoptycy ostrzegają przed nową falą upałów w Polsce. Będzie nawet 36 stopni. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
2: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
1: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. O szczegółach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
4: Są i takie fakty.
1: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli się o dokładnie 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super w 2022 roku. Sneakersy, które miał wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową naszywkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Records. Aukcję, z której dochód trafi na szczytny cel, zaplanowano na 25 sierpnia. Dawniej była to stajnia w sercu Bieszczad. Dziś to kawiarnia, kino i pracownia artystyczna. To tam powstały kultowe filmy Jerzego Janickiego, a magia regionu inspiruje kolejne pokolenia twórców. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce. Kina Konkret nie znajdziecie jednak przy głównych ulicach. Żeby się tam znaleźć, trzeba się nieco postarać. Tak o tym miejscu mówią jego właściciele.
5: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie w czasach PRL-u I jednocześnie no w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino, i pracownia, głównie ceramiczna. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego Parku Konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki. Jerzy Janicki to był taki Lwowiak, który później mieszkał w Warszawie, a bardzo lubił Bieszczady. I często przebywał tutaj z tymi wozakami przede wszystkim, którzy tutaj pracowali, i miał taki świetny słuch właśnie do tych ich dyskusji, do tych ich rozmów, i w tych, zarówno w jego opowiadaniach, jak i w tych filmach nakręconych na podstawie opowiadań są niesamowite dialogi. I te filmy pokazują też pracę wozaków i kręcone są właśnie na terenie tego Parku Konnego, tutaj między innymi we wnętrzach tej stajni, w której siedzimy obecnie.
6: To miejsce wyjątkowe, miejsce filmowe. Dlaczego właśnie Jerzy Janicki sobie wybrał to miejsce?
5: No jakoś tak z żoną zawsze mieliśmy takie podejście, że czasami to miejsce wybiera nas, że to nie my wybieramy miejsce, ale miejsce wybiera nas i może tak było też w przypadku Jerzego Janickiego. Po prostu tutaj trafił i coś w nim utkwiło tutaj i bardzo chętnie tutaj wracał. Sporo takich osób zresztą jest w Bieszczadach, którzy tak właśnie mają jakoś.
6: No właśnie Bieszczady są takim świetnym miejscem do pleneru filmowego i serialowego. Sporo dobrych produkcji było tutaj kręconych.
5: Tak, to prawda. Zresztą mieliśmy jakieś 2-3 lata temu mieliśmy też tutaj otwarcie szlaku filmowego i mamy tutaj przed wejściem do kina taki kubik informujący też o filmach, które były kręcone na terenie Bieszczad, więc rzeczywiście sporo tych filmów powstało.
6: Dlaczego Bieszczady właśnie inspirują filmowców?
5: No myślę, że te krajobrazy dookoła. Te krajobrazy, no i ta dzicz trochę. Bo jednak tym się Bieszczady wyróżniają, że głównie widać roślinność, zieleń, drzewa, że nawet jak wyjdziemy na szczyty, to tych domów prawie w ogóle wszędzie nie widać, tylko jest po prostu gąszcz zieleni. I to jest chyba takie najbardziej właśnie wyróżniające Bieszczady.
6: Bieszczady też stają się czasami jak taką krainą zagraniczną. Zagrały Jugosławię, zagrały także inne kraje.
5: Tak, to prawda. Był ostatnio kręcony odcinek serialu tutaj. Zatwornica była bośniacką wsią, która była okupowana, oblężona i mieliśmy tak tutaj przy wjeździe zamiast znaku Zatwornica, to mieliśmy niebieski znak z napisem bośniackiej wsi.
6: Macie tutaj kino wewnątrz, kino niewielkie, ale kino przyciągające turystów, bo też widać to chociażby po opiniach, które można znaleźć w internecie. Co to kino charakteryzuje? Dlaczego ono cieszy się taką popularnością?
5: No poza tym, że to są właśnie te 3 filmy, które były kręcone tutaj na terenie tego Parku Konnego, czyli oglądając film w tych wnętrzach, widzimy te same wnętrza kilkadziesiąt lat temu. Jednocześnie są to bardzo stare wnętrza, których historia cały czas tkwi w tych ścianach tutaj. Ale dodatkowo jeszcze prezentujemy tu takie kino trochę inne, kino niszowe, kino autorskie, płynące trochę innym rytmem, które nie jest kinem łatwym, a jednak sporo osób tutaj przyciąga i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem.
6: Artystów tutaj także Bieszczady przyciągają?
5: Tak, no bo poza tym właśnie, że tutaj jeszcze mamy projekcje filmowe, to mamy też występy artystów, mamy występy muzyków, także sporo takich rzeczy się tutaj dzieje też.
6: Ale właśnie, bo Bieszczady także stały się takim miejscem, oczywiście związane z piosenką turystyczną, to jest normalna sprawa i też wiadomo, dlaczego tak jest, ale też skąd ci artyści właściwie mogą w Bieszczadach czerpać, bo wiele utworów na podstawie właśnie tych widoków, tego co tutaj mamy, powstało w kręgu Ukrainy Łagodności, ale nie tylko. Jak to jest właśnie, że te Bieszczady tak przyciągają w ten magiczny sposób ludzi z gitarą, z piórem, artystów w postaci śpiewających, piszących? Jak to jest?
5: Wydaje mi się, że to jest ten spokój taki, który tutaj panuje. Jednak ta wszechobecność przyrody dookoła, nie tylko roślinności, ale też dzikich zwierząt, sprawia, że żyje się tutaj w innym rytmie po prostu. Zresztą taki był też powód właśnie, by stworzyć tutaj kino, które prezentuje właśnie to kino autorskie, które też płynie właśnie innym rytmem, trochę jak ta przyroda dookoła. Więc myślę, że to ma największy wpływ właśnie, że mamy poczucie dzięki tej dzikiej przyrodzie, że nie musimy pędzić, że możemy żyć trochę innym rytmem, trochę spokojniejszym i to chyba jest czymś, co najbardziej nas powoduje jakieś natchnienie takie do tworzenia, do wymyślania historii.
6: Mimo XXI wieku Bieszczady się zmieniają, idą troszeczkę już tak z duchem czasu?
5: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ja tutaj mieszkam w trochę innej części Bieszczadów. Zatwarnica to jest taki trochę koniec świata, gdzie nie ma żadnej drogi przejazdowej, więc nie można tutaj być przejazdem, trzeba przyjechać specjalnie. Jest to miejsce mało komercyjne, spokojne. I jednak mocno broni się przed komercyjnością. To, że w pobliżu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, że cała Zatwarnica jest w pobliżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powoduje, że i dużo terenów chronionych też jest, powoduje, że nie ma możliwości, żeby stworzyć jakieś takie duże kompleksy turystyczne. Aczkolwiek rzeczywiście jakieś takie pomysły ja często słyszę, się pojawiają. Wydaje mi się, że to by było z dużą szkodą dla Bieszczadów jednak, że głównym najmocniejszym elementem i główną atrakcją Bieszczadów jest właśnie ten spokój, cisza i ten inny rytm. Jak tu wprowadzimy zbyt mocno rozbudowaną infrastrukturę, to po prostu zginie. No, staniemy się tacy sami jak cała masa innych miejsc na świecie.
6: Czyli Bieszczady nadal są taką oazą spokoju, takiego wytchnienia, takiego miejsca, gdzie można wyjechać, zapomnieć o wszystkim.
5: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i bardzo często prowadzimy też tutaj miejsca noclegowe, więc bardzo często jak rozmawiam z gośćmi, no to bardzo szybko to czują właśnie, że ten rytm jest zupełnie inny, sen jest zupełnie inny. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo mocno to wpływa na samopoczucie, na odczuwanie.
6: Na koniec chciałem cię zapytać, dlaczego, bo są takie osoby, które nigdy nie były w Bieszczadach, dlaczego w Bieszczady dziś, w XXI wieku warto przyjechać?
5: Chyba ja jestem w ogóle zakochany w przyrodzie bieszczadzkiej, więc na pewno po to, żeby pobyć wśród tej przyrody tutaj i poczuć właśnie ten rytm. To inne tempo. My w ogóle, jeśli chodzi o to nasze miejsce, staramy się jak najmniej reklamować. Nie mamy żadnych jakichś krzykliwych szyldów. Jesteśmy trochę ukryci wśród roślinności. I to jest chyba właśnie istotą Bieszczadów. Właśnie ten spokój, cisza, prowadzący do jakiegoś natchnienia też, do przemyśleń, do zmiany trochę swojego podejścia do życia.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wszyscy idziemy na Plac Wolności.
1: Godzina czwarta, zatem mamy najnowsze fakty. Wszystkie najważniejsze informacje zebrał i przedstawi RMF FM Mateusz Bożek.
2: Trzy osoby zginęły, pięć jest rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W Sejmie pojawi się nowy klub parlamentarny. Chcą go politycy popierający Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W faktach także wieści z eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety, Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o awans. Do trzech wzrosła liczba zabitych w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. Przypomnę, w Kamionnej czołowo zderzyły się dwa samochody. Oprócz ofiar śmiertelnych aż pięć osób jest rannych. Droga w tej chwili jest zablokowana. W kierunku Poznania policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
3: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę, bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentując działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówią o zdradzie.
4: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
2: Powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Przypomnę, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia o charakterze politycznym, albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Uwaga turyści, dzisiaj w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz. Nie będzie można więc wejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren, te łańcuchy są ciężkie, jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami, w związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozioł Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
2: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Fakty prosto z kina w RMF FM.
2: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
2: Polskie kluby żegnają się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali dwumecze z duńskim Orchus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. W sierpniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy z grupy Ground Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem małopolskich strażaków.
7: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
8: Przede wszystkim 105 polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom, i jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii. Mhm.
7: Dobra, ale mamy jeszcze drugi moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
8: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję... Też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji, dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy, i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu, i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach, i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód, południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
7: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
8: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia, i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przechodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana, i my te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
7: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
8: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wieczorów, fizycznych. Natomiast my tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych. Natomiast my, jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany. I uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych. Też podsycamy tym powietrzem z różnych stron. No i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie. Próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach. I przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego, po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy i właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
7: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
8: Tak, to też są piły do cięcia drewna, to też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
7: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
8: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
2: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od Huberta Ciepłego, rzecznika małopolskich strażaków.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

się taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i z

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: zawsze warto być na bieżąco, dlatego zachęcam do wysłuchania nowych faktów o godzinie 5. Najważniejsze informacje przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od pilnej informacji ze wschodniej Polski. Mieszkańców tej części kraju obudziły w nocy syreny alarmowe. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry niemal w całej Polsce pokażą dziś ponad 30 stopni. W faktach zajrzymy też do Szczawnicy, która zamieniła się we francuską Prowansję. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
2: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie. Poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. Najlepsza piosenka oryginalna znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
3: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd. Szczawnica. Uzdrowisko na południu Małopolski ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
4: No już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
5: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
1: Nic tylko oglądać. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówimy też często w faktach. Od naukowców dowiadujemy się jednak, że niektóre aktywności fizyczne są lepsze. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
6: Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer, przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie.
1: To oznacza, że taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer może zdziałać cuda.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie szósta na naszych zegarach, co to oznacza, że mamy dla was w tym momencie fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Niespokojny poranek. Syreny alarmowe zawyły nad ranem na terenie niemal całego województwa lubelskiego.
2: System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
1: Po czwartej ten alarm odwołano, a w Sejmie nowa polityczna formacja.
2: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub. W nim 40 posłów i jeden senator.
1: Liga Mistrzów znów nie dla polskich klubów.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o tych rozgrywkach. Około 10 minut trwał w Lublinie alarm powietrzny.
1: Odrębne ostrzeżenie dla ludności otrzymali mieszkańcy w większości powiatów lubelszczyzny.
2: Alert ogłoszono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: Krzysztof Zasada, o poranku razem z nami w Faktach RMF FM. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: O której zabrzmiały syreny?
3: W Lublinie sygnały ostrzegawcze uruchomiono mniej więcej o 3.50. Sygnał odwołania alarmu zabrzmiał natomiast koło 4.00. Natomiast w poszczególnych powiatach te terminy mogą się nieznacznie różnić. Ostrzeżenie nie objęło jedynie północy województwa. Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syrenę uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wydanego dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla powiatowych centrów w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
4: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb i śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
3: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie Dowództwa Operacyjnego Rozwojów Sił Zbrojnych poderwano m.in. myśliwce. Samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
2: Wiemy, że w wyniku uderzeń rosyjskich rakiet balistycznych na Ukrainie zginęło co najmniej 7 osób.
1: W tej chwili trwa akcja ratunkowa we Lwowie. Tam osoby uwięzione są pod gruzami zniszczonego budynku. Rannych w tej chwili według ukraińskich służb jest co najmniej 15 osób.
2: W Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny.
1: A zakłada go były premier Mateusz Morawiecki. W skład tego klubu wejdzie grupa 40 posłów i jeden senator.
2: O nowej politycznej rzeczywistości w parlamencie reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Chociaż politycy Rozwoju Plus nie są już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż formalnie są częścią partii Jarosława Kaczyńskiego. Decyzję o ich usunięciu z ugrupowania podejmie już rzecznik dyscyplinarny PiSu, czyli Karol Karski, ale to może wydarzyć się nawet za kilka miesięcy.
6: Ci prawdziwi rozłamowcy wśród tych intrygantów pewnie doprowadzą do swego, ale my w tę grę, gierkę, w ten Sejm ptasi nie chcemy się wpisywać.
5: Powiedział Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus. Politycy Prawa i Sprawiedliwości swoich byłych już kolegów nazywają zdrajcami.
7: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało. W związku z tym przykre to jest to, co robi pan Mateusz Morawiecki.
5: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z moich informacji wynika, że do klubu parlamentarnego Rozwój Plus ma dołączyć jeszcze co najmniej 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości.
8: Polityka w faktach RMF FM.
1: W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa.
2: Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
1: A w porannych faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze wiadomo w sprawie tych wyborów?
9: Poznaliśmy m.in. planowany kalendarz wyborczy, a z niego wynika, że utworzenie i zgłoszenie komitetu powinno nastąpić do 17 sierpnia. Do 3 września potencjalni kandydaci będą mieli czas na zgłoszenie się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Sama kampania potrwa do piątku 25 września. To jest na razie projekt rozporządzenia premiera, który teraz trafi do konsultacji i opiniowania. Ja tylko przypomnę, że 24 maja w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. We wtorek sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego protestu referendalnego, co otworzyło drogę do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów.
1: Liga Mistrzów, niestety, znowu nie dla Polski, chociaż do eliminacji przystąpiły aż 2 kluby ekstraklasy, to Lech Poznań i Górnik Zabrze wyłożyły się już na pierwszej przeszkodzie.
2: Kompromitująco wypadł mistrz Polski. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
1: A w faktach o poranku Wojciech Marczyk.
10: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wojtku. No to po kolei, bo to w jaki sposób Lech żegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów wydaje się aż nieprawdopodobne.
10: I jest to pierwszy przypadek w historii, gdy zespół, który po wyjazdowym meczu miał 3 bramki przewagi, odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po 90 minutach Lech przegrywał już 0-3. Na początku dogrywki nadzieję dało trafienie rodzinie Jagieły. Goście jednak trafili jeszcze raz do siatki i potrzebne były karne, a w nich więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce 0-1 i remisie u siebie 1-1, to wczoraj w wielu momentach meczu z Fenerbahce dominował.
11: Grali na utrzymanie po 60 minucie. Myślę, że możemy być dumni od siebie, ale wynik jest nie dla nas.
10: Mówił po spotkaniu pomocnik Górnika Maksym Chłań. Lech i Górnik powalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.
1: 35 podejść, tylko 3 sukcesy polskich klubów w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź. Na razie kolejny, 10. rok. Poczekamy.
2: Czekamy i zbieramy informacje na temat uruchomionego w nocy przed 4 systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie niemal całej Lubelszczyzny.
1: W Lublinie, przypominamy, syrenę zawyły około 3.50. Po kilku minutach ten alarm został odwołany zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Nowe fakty o 6.30. Zapraszamy.
1: Sprawdzajcie je również na stronie rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Powiem wam jedno, będzie dzisiaj naprawdę gorąco, ale póki co na Suwalszczyźnie 14, w centrum kraju 18, na cieple 19 stopni mamy we Wrocławiu i w Opolu. Na Śląsku może delikatnie teraz o poranku pokropić, ale potem godzina 14, na termometrach 26 w Suwałkach, 32 stopnie w centrum kraju, 36 kresek wzdłuż granicy zachodniej, wszędzie gigantyczna lampa, zero chmurek. No i tak dziś będzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 6.30, czas na fakty. Zapraszamy.
1: Zaczynamy od informacji z polskich dróg. 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 24 w Wielkopolsce.
2: W Kamiennej chodzi o trasę Gorzyń-Kwilcz. W nocy zderzyły się 2 samochody osobowe.
1: Ta droga wciąż jest zablokowana. Służby kierują auta o poranku na objazdy.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Tutaj już chodzi o Cierpice na trasie Toruń-Bydgoszcz. Tam samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką.
2: Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają do 9.
1: A teraz w faktach aktualne informacje dotyczące alarmu ogłoszonego przed 4 w Lublinie i na dużej części województwa lubelskiego, poza jego północnymi krańcami. Jak mówił już w faktach Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, przez całą noc nad województwem lubelskim działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
2: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie otrzymało polecenie uruchomienia syren alarmowych od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Sprawdzamy o poranku te informacje i przypominamy, że właśnie w Lublinie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych wczoraj, spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
2: O czym rozmawiali? O tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
1: Przypomnijmy jeszcze, że prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
2: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, przed 3 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: O efektach tych nocnych ataków na Ukrainę usłyszycie na pewno w faktach o 7.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: 3 bramki przewagi nie wystarczyły Lechowi Poznań do pokonania duńskiego Aarhus i awansu do 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Mistrz Polski przegrał po rzutach karnych i od tego pechowego meczu zaczynamy fakty sportowe. W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
7: Witam.
2: To jak doszło do tej katastrofy?
7: Trudne pytanie, wielowątkowe, ale spróbuję. Myślę, że Lech od straty gola, pierwszego gola, po pierwsze nie wytrzymał presji, to chyba najważniejsza kwestia. Po drugie zagrał fatalnie w obronie, krycie na radar, złe decyzje, błędy indywidualne. Czasami też brak szczęścia. 4 stracone gole. Tym razem momentami to Lech wyglądał, jakby grał w dziesiątkę. Przecież nie grał. Przy karnych presji natomiast nie wytrzymali Sayad Manesz i Kozubal, nie trafiając do siatki. Klęska gotowa. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłem to już wiele razy i powiem i jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Trener Lecha, Nils Frederiksen. W Lidze Mistrzów nie zagra też Górnik, który zremisował w Zabrzu z Fenerbahce 1-1. Ale rywale mieli bramkę przewagi z pierwszego meczu. Szkoda tym bardziej, że rywal wcale nie okazał się taki straszny. Przyznaje to skrzydłowy Górnika, Maksym Chłani.
8: Poczuliśmy na Fenerbahce i to nie było widać, że oni jest drużyna lepiej od nas. My lepiej grali, lepiej wyglądali, tylko nie skończyli swoich akcji.
7: Żegnaj Ligo Mistrzów, witajcie eliminację Ligi Europy. To w nich zagrają teraz Lech i Górnik. W Lidze Konferencji wieczorem natomiast powalczą Raków o 19.30 i GKS Katowice o 20.30.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli ktoś ma urlop, to dzisiaj zapowiada się po prostu dzień jak marzenie. Temperatura w okolicach 30 stopni, praktycznie zero deszczu, zero chmur, słońce i po prostu jedne wielkie wakacje. Na przykład nad morzem, na Warmii, na Mazurach i Podlasiu, czyli tam, gdzie ostatnio było trochę chłodniej. Dziś nawet 26-27 stopni. Wyjątkowo ciepło będzie też we Wrocławiu i w Zielonej Górze, tam nawet 35 stopni.
10: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: prywatne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina 7. Tomasz Kadlikowski, witam Was serdecznie w tym porannym programie radia RMF 24. My dziś oczywiście skupimy się nad alarmem w Lublinie i nad dronami, które nadleciały, ale teraz zaczynam od faktów o 7, a w nich Magdalena Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
1: W okolicach Lublina po odgłosach eksplozji trwa zabezpieczanie niezidentyfikowanego znaleziska.
2: Z powodu możliwego uderzenia z powietrza syreny alarmowe przed 4 nad ranem obudziły mieszkańców niemal całej Lubelszczyzny.
1: O nowe fakty zapytamy za chwilę dziennikarza RMF FM, a potem ważne informacje z dróg Mazowsza
2: i Kujawsko-Pomorskiego.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego z nowym klubem w Sejmie.
2: I porażka w Lidze Mistrzów, niestety.
1: Niezidentyfikowane znalezisko w okolicach Lublina. Od niego zaczynamy. Służby wezwano w związku z odgłosami eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego.
2: W województwie około 4:00, przypominamy, zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza. Tej nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
1: Przypominamy o tym razem z Krzysztofem Zasadą. Teraz Krzysztof z najnowszymi informacjami w faktach o 7:00. Krzysztofie, o jakim znalezisku mówimy?
3: To trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie około 2 kilometrów od zabudowań natrafiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji, a tak opowiadał nam o nim pan Dominik z pobliskiej miejscowości.
4: W okolicy godziny 4:00 był słyszany mocny huk jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna i było widać kłęb dymu. Słychać było huk i no i tak jakby był słyszany dźwięk jakby seryjny strzelania. Ciężko to określić, czy jakby z karabinu maszynowego kilka strzałów było słychać, a potem właśnie ten wybuch był.
3: Tuż przed 4:00 w województwie lubelskim rozbrzmiały syreny alarmowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem z powietrza. Ostrzeżenie objęło większość powiatów poza północną częścią regionu. Alarm trwał mniej więcej kilkanaście minut.
1: Sprawdzamy w tej sprawie najnowsze fakty. One oczywiście w faktach RMF FM, na naszej antenie, w radiu informacyjnym RMF 24 i na stronie internetowej rmf24.pl.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Jeszcze 2 godziny zablokowana może być Krajowa 10 po wypadku w Cierpicach koło Torunia w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek Toruń-Bydgoszcz.
1: Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku, jak już informowaliśmy, zginęła jedna osoba. 3 osoby ranne, natomiast w porannym wypadku na ekspresowej S17 w miejscowości Ruda na Mazowszu auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką.
2: O poranku na pasie w stronę Warszawy tworzą się korki. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę.
1: W przyszłą środę, 5 sierpnia, w życie wchodzi tak zwana ustawa PESEL-owa.
2: Przepisy pozwolą zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.
1: Ta ustawa pomóc ma w rozwiązaniu problemu bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy. Przypomina o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Do wszystkich podmiotów mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia już trafiły pisma uprzedzające, że nowe przepisy wchodzą w życie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dziś otrzymuje informacje o wynagrodzeniach w formie zanonimizowanej, przygotowuje się do zbierania ich w szerszym zakresie. Pierwsze dane trafią do systemu w połowie października, za wrzesień.
7: Jednocześnie już przy tej zbiórce za wrzesień będziemy chcieli też od stycznia do sierpnia, ten okres tego roku bieżącego, uzupełnić i zebrać te informacje.
6: Zapowiada Daniel Rutkowski, prezes agencji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła analizować łączne dochody osiągane z różnych miejsc zatrudnienia i różnych form współpracy.
1: Od dziś stronnicy Mateusza Morawieckiego występować będą i głosować w Sejmie już jako przedstawiciele klubu Rozwój Plus. Tworzy go 40 posłów oraz jeden senator Włodzimierz Bernacki.
8: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Tyle lider tego nowego klubu, ekspremier Mateusz Morawiecki.
2: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński. Zapraszamy 7:50. Koniec marzeń naszych klubów o Champions League.
1: Powtarzamy, z dotychczasowych 35 prób awansu do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów polskim klubom powiodły się zaledwie 3. Ostatnia 10 lat temu dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź, a teraz w drugiej rundzie eliminacji odpadły mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze.
2: To był pierwszy przypadek, gdy w kwalifikacjach do najbardziej prestiżowych i lukratywnych rozgrywek rywalizowało dwóch przedstawicieli ekstraklasy. Zaczęli od drugiej rundy i do trzeciej nie zaawansowali.
1: Tak jest, Górnik Zabrze przegrał wieczorem dwumecz z faworyzowanym Fenerbahce Stambuł na wyjeździe 0-1, no i wczoraj w Zabrzu 1-1.
2: Mistrz Polski Lech roztrwonił w rewanżu u siebie trzybramkową zaliczkę zdania.
1: Tam wygrana 4-1, a wczoraj emocje aż do rzutów karnych i ostatecznie porażka z Orchus GF. Kibice Orchus triumfują. No a my możemy się przysłuchiwać na Ligę Mistrzów. Poczekamy kolejny rok.
2: Na koniec faktów przypominamy, od rana służby działają na Lubelszczyźnie. Wyjaśniają, co spadło na polach w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Mowa jest o niezidentyfikowanym znalezisku.
1: Zgłoszenie dotyczyło odgłosów eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego. W województwie, przypominamy, około godziny 4:00 zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza.
2: W nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tarlikowski, a ponownie kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy oczywiście od wydarzeń z Lublina i okolic z lubelskiego i od niezidentyfikowanego wciąż pojazdu powietrznego, który uderzył gdzieś na terenie Polski. Zostańcie z nami.

Słuchajcie, Radia RMF 24. My zaczynamy od zmasowanego nocnego ataku Rosjan na Ukrainę. W Kijowie zginęła jedna osoba, a dwie kolejne zostały ranne. W rodzinnym mieście Włodymyra Załańskiego, Krzywym Rogu, zginęło 6 osób, a 8 odniosło obrażenia. Ciemna noc, napisał Aleksandr Wilkul, szef Miejskiej Rady Obrony w Krzywym Rogu na Telegramie. Dodał, że rakieta wystrzelona z rosyjskiego Woronerza trafiła w dom wielodzietnej rodziny i ostrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, gdy służby ratunkowe usuną gruz. Ratownicy działają także we Lwowie, by dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami dwóch bloków mieszkalnych. W związku z atakami na Ukrainie syreny alarmowe zawyły o 3:50 także w Polsce, w Lublinie i w Krasnymstawie. Po kilku minutach alarm odwołano. Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono rano w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, podał rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Tomasz Stachyra. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Na polecenie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych poderwano myśliwce. Samoloty nie wróciły jeszcze do baz. A do tych wydarzeń będziemy wracać w relacjach naszych reporterów.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz wracamy do wydarzeń, kluczowych wydarzeń dzisiejszego poranka. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Jest z nami rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jak długo trwał alarm? W ilu miejscowościach Lubelszczyzny włączone zostały syreny?
1: Alarm trwał około 11 minut. Został uruchomiony tuż po godzinie 3:50, a zakończył się po godzinie 4:00. Dyspozycje i obowiązek uruchomienia syren alarmowych dotarł do nas z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych w kilkunastu powiatach województwa lubelskiego. Alarmy nie zostały uruchomione w północnej części naszego województwa, w powiecie bialskim, w mieście Biała Podlaska, w powiecie radzyńskim czy łukowskim.
0: Przypomnijmy, jakie są procedury w takich wypadkach, bo no, Polacy nie są jeszcze przyzwyczajeni do takich wydarzeń. Co powinni zrobić mieszkańcy, kiedy słyszą syreny alarmowe?
1: Przede wszystkim zachować spokój. Ten sygnał oznacza, że to jest moment, w którym musimy zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę, ale przede wszystkim też słuchać i wypatrywać komunikatów służb. Te komunikaty docierają do mieszkańców oficjalnymi kanałami i staramy się tam przekazywać możliwie rzeczową i jak najszybciej sprawdzoną, zweryfikowaną informację. W tym przypadku, w przypadku ogłoszenia takiej syreny alarmowej, która rozpoczynała właśnie alarm w województwie lubelskim, dotyczyło to bezpośredniego zagrożenia uderzenia z powietrza. Ta sytuacja, tak jak powiedziałem przed momentem, ten moment zagrożenia trwał około 11 minut. Zlokalizowaliśmy już miejscowość, w którym doszło do upadku tego niezidentyfikowanego obiektu i nasze służby już zabezpieczają to miejsce.
0: I może pan potwierdzić, że to jest miejscowość Tarnawa Kolonia?
1: Tak, potwierdzam, że jest to Tarnawa Kolonia. To jest miejscowość oddalona od stolicy województwa, czyli od Lublina, około 50 kilku kilometrów.
0: Wiemy, co mogło uderzyć, co tam się znajduje?
1: Nie, na obecnym etapie trwają zabezpieczania tego miejsca. Miejsce zabezpiecza Państwowa Straż Pożarna oraz Polska Policja. Na miejsce wysłane są już też zespoły rozpoznawcze Wojska Polskiego i oczywiście stosowne wyjaśnienia i procedury, które pozwolą nam na już szerszy komentarz w tym zakresie. Na pewno w niedługiej przyszłości będziemy mogli już tu szerzej coś więcej powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec pytanie. Wiadomo, czy mieszkańcy Lubelszczyzny zareagowali na te alarmy?
1: Tak, mieszkańcy Lubelszczyzny bardzo świadomie. Oczywiście ten sygnał był dosyć dobrze słyszany. Ja mieszkam w Lublinie, więc ten sygnał był słyszany w wielu miejscach miasta Lublin, ale też w powiatach, czego dowodem są nie tylko działalność w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim telefony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do naszych służb, czyli Policji Straży Pożarnej. Także ta sytuacja przez nasze służby była wyjaśniana. Wszystkie zgłoszenia też stosownie są poważnie traktowane, więc mieszkańcy zareagowali i ten system też był sprawdził się. Został po prostu przetestowany tydzień temu, więc też mieszkańcy wiedzieli, jak zareagować i co oznaczają konkretne sygnały dźwiękowe.
0: Bardzo dziękuję. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i życzę państwu spokojnego dnia.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem za 9 minut kolejne najnowsze informacje w faktach Radia RMF FM. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dziś są fakty RMF FM. Jest Magdalena, jest Anna Wachowska, jest Tomasz Staniszewski.
1: A w faktach wraca niezidentyfikowany obiekt, jaki pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Przypominamy, F-16 w akcji. Przed przechwyceniem ten obiekt zniknął z radarów.
2: Nad ranem służby natrafiły na miejsce upadku tego obiektu w terenie niezabudowanym koło miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem.
1: W tej sprawie oficjalny komunikat wydało po 7:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W faktach z nami ponownie Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tym obiekcie?
3: Pojawił się na radarach o 3:40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W celu rozpoznania i przechwycenia tej jednostki wysłano dyżurny myśliwiec F-16. O 3:46 przed rozpoznaniem tego obiektu on znikł z ekranów radarów. W rejon wysłano śmigłowiec Mi-24, który zlokalizował miejsce upadku tego obiektu. Na polu około 2 kilometrów od zabudowań znaleziono krater i porozrzucane metalowe elementy. Ten teren jest teraz zabezpieczony przez służby. Straż pożarną, policję, żandarmerię wojskową. Wysłano tam też kontrterrorystów, którzy badają znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego.
1: W tej sprawie sprawdzajcie fakty w RMF FM. A bilans nocnych ataków Rosjan na Ukrainę to w tej chwili 8 ofiar, 30 osób rannych.
2: 6 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim.
1: Tych co najmniej 30 rannych to już następstwo ataków na Kijów, Lwów i obwód połtawski.
2: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy razem z Tomaszem Terlikowskim, ta rozmowa 7:40.
2: I jeszcze aktualne informacje z dróg. 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki zdarzyły się na trasie S8 w Łódzkiem.
1: Kolizja miała miejsce w Emilianowie między węzłami Wieluń i Złoczew. Zablokowany tam jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej przez godzinę. Kolizja 2 samochodów osobowych z busem natomiast na Krajowej 14, także w Łódzkiem.
2: W Michałówku na trasie Łódź-Stryków jedziecie wahadłowo. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz na chwilę zajmiemy się sportem. Tylko 3 razy przy 35 próbach polski zespół zdołał awansować do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj po raz pierwszy jednego dnia odpadły aż 2 polskie kluby. Czyli jest jakiś... Nie wiem, czy
1: progres w tym regresie?
0: Znaczy, no coś się zmieniło, no to znaczy coś jest po raz pierwszy. Chodzi oczywiście o Lech Poznań i Górnik Zabrze. Porażki w bardzo różnym stylu. O czym więcej teraz powie, jak słyszeliście, nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Czarku. Jak wytłumaczyć klęskę Lecha skazywanego wcześniej na sukces?
1: No tak, jakby nie patrzeć.
0: Być skazani na sukces i nagle, no jest sukces, bo po raz pierwszy w historii 2 zespoły odpadły jednego dnia.
1: Zwał jak zwał. Panie redaktorze, ja oczywiście nie mam czasu na jakąś pogłębioną analizę, więc spróbuję tak hasłowo. Klęska, katastrofa, kompromitacja i to wszystko w wykonaniu kolejorza, czyli 4K, nawiązując do powiedzenia jednego z naszych komentatorów, no, Liga Mistrzów 4K.
0: Jak słyszę 4K, niestety, to mi się kojarzy jeszcze 5K, ale nie użyję tego słowa.
1: Cisną się mocne słowa na K.
0: Uważane za obelżywe.
1: Ja myślę, że Poznań huczał wczoraj, ale no może lepiej nie cytować.
0: Dobrze, ale katastrofa, tak, powiedzieliśmy szukając, już tak dalej. Co się stało?
1: Co się stało? Już w faktach sportowych wymieniłem takie podstawowe przyczyny, ja to teraz tylko postaram się rozwinąć. Lech przede wszystkim źle był nastawiony do tego meczu, bo chciał obronić przewagę. Zamiast grać swoje, grać o zwycięstwo, zamiast po prostu zagrać tak jak w pierwszym meczu, czyli odważnie, czyli z jakimś polotem. Oczywiście ja liczyłem się z tym, że mistrz Danii, też porządna, jakby nie było drużyna, mistrz Danii Aarhus jest w stanie pokonać Lecha, ale żeby 3 bramkami od razu. No, tak to się dzieje, jeżeli po prostu obrońcy popełniają fatalne błędy, a tak dokładnie wczoraj było. Niestety młodzież, która jest w obronie Lecha, nie zdała egzaminu, ale nie tylko młodzież. Wojciech Mońka to... Wciąż uważam, że jest wielki talent i dla niego to jest wczorajszy występ taki trochę zimny prysznic, ale pozostali zawodnicy, no niestety, Robert Gumny, który zagrał za Joela Pereirę, nie jest podstawowym zawodnikiem Lecha, wczoraj zagrał mecz fatalny. Generalnie Lech po prostu wyglądał w obronie dramatycznie, jeszcze do tego psychicznie nie wytrzymał, szczególnie po drugiej bramce, jak Aarhus zaczął prowadzić 2-0, to już widać było, że Lech po prostu chce doczołgać się do końca tego spotkania, do końca regulaminowego czasu gry. Duńczycy poczuli krew, jak to się mówi, no i grali do końca, zostali wynagrodzeni za to i Lech został pierwszym w historii w ogóle klubem, który w eliminacjach Ligi Mistrzów, mimo że miał 3 bramki przewagi, to awans stracił.
0: 38 lat w eliminacjach Ligi Mistrzów nie grał Górnik dla odmiany, Górnik Zabrze, mimo tak, trudniejszego rywala, wychodzi na to, że spisał się jednak zdecydowanie lepiej, choć...
1: Tak. Znaczy ja wiem, rezultat jest ten sam. W tym sensie, że Górnik także nie zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale no przegrał, było nie było, z honorem. Czy tam odpadł, no bo wczoraj był remis 1-1, Fenerbahce, Stambuł. Klub o wiele bogatszy, na pewno na papierze lepszy. Nie zagrał wczoraj wcale wielkiego spotkania. Te wielkie gwiazdy, jak na przykład Taliska, który strzelił wczoraj także bramkę, podobnie jak w pierwszym meczu, wcale nie sprawiły, że Górnik się przestraszył. Górnik zagrał dobre spotkanie, szczególnie końcówka pierwszej połowy mógł strzelić Górnik tak naprawdę kilka bramek temu wielkiemu Fenerbahce, którego kadra jest warta kilkaset milionów euro. Kadra Górnika, no ledwie kilkadziesiąt. Świetnie przede wszystkim wyglądali skrzydłowi, Maksym Chłań i Kiadimi. To jest duży talent. Coraz bardziej podoba mi się Kacper Urbański, który tutaj przychodzi do Zabrze, żeby się odbudować. I tego mu życzę, żeby wrócił do reprezentacji Polski, bo jeśli będzie dalej tak progresował, to coś z tego może być. No niestety, rezultat jest jaki jest. Górnik, wydawało się wcześniej, że nie ma prawa nawet zagrozić Fenerbahce, a jednak zagroził i wcale tak dużo nie zabrakło do dogrywki. Szkoda, że nie udało się więcej z tego wyciągnąć, ale na pewno Górnik z podniesioną głową odpada z Ligi Mistrzów, no i dalej będzie grał już w innych rozgrywkach.
0: No właśnie, to powiedzmy teraz o tych innych rozgrywkach. Kielcach Lechowi i Górnikowi zostaje, jak rozumiem, eliminacja Ligi Europy.
1: Tak jest, trzecia
0: z
1: runda.
0: Z kim teraz zagrają?
1: Lech na papierze ma łatwego rywala, chociaż po tym, co pokazał wczoraj, to nawet takie Klaksvik z Wysp Owczych wzbudza respekt, powiem szczerze, a Lech ma długą historię kompromitacji w europejskich pucharach, nawet taką 21-wieczną, także mam nadzieję, że do niej nie nawiążę, krótko mówiąc, bo na papierze będzie zdecydowanym faworytem. No, ale na papierze. Górnik zagra natomiast ze zwycięzcą pary Twente Ferencvaros, którzy do teraz grają w eliminacjach Ligi Europy. I myślę, że z jednymi i z drugimi raczej Górnik faworytem tutaj niestety nie będzie. Ferencvaros, zespół węgierski, wygrał pierwszy mecz 2-1, więc na razie wygląda na to, że z nimi Górnik zagrać może. No i przypominam, że dzisiaj o 19.30 także Liga Konferencji, czyli nasze ulubione rozgrywki, w których to jako jedynych regularnie wygrywamy. Raków Częstochowa będzie bronił z potężną maltańską Waletą przewagi dwóch bramek z pierwszego meczu. Bardzo ładne, tak. No, znaczy potężny tam jest chyba zamek templariuszy. No,
0: tak, no ale mówimy. Nie.
1: Tylko, że oni muszą teraz atakować, a nie bronić.
0: Joanitów,
1: a widzisz, przepraszam.
0: A nie, no to chylę czoła. Kawalerów maltańskich,
1: tak jest,
0: dokładnie.
1: Kawalerów maltańskich. Zobaczymy, jak tam kawalerowie z Częstochowy się popiszą. GKS Katowice musi odrabiać straty z MSK Żylina. Przegrał ze słowackim zespołem 1-2 w pierwszym meczu. O 20.30 spróbuje straty u siebie na szczęście odrobić. Na koniec tak jeszcze słowem podsumowania powiem, że my wciąż zajmujemy mimo tego fatalnego wieczoru 10. miejsce w rankingu UEFA, ale powiem szczerze, jeżeli utrzymamy je na koniec sezonu, bo to oznaczałoby pewne miejsce w Lidze Mistrzów, to byłby jakiś cud. No ale może wtedy uda się w końcu zagrać w Lidze Mistrzów, jak będziemy ją mieli z urzędu. Także pracujmy na te punkciki w naszej ulubionej Lidze Konferencji. Może coś z tego będzie.
0: Bo gra tak. Życzymy Rakowowi powodzenia w walce z...
1: I GKS-owi, i Lechowi.
0: Również wszystkim tak życzymy. Wyspy Owcze, piękne
1: tak,
0: wyspy.
1: Ale niestety nie w Lidze Mistrzów.
0: No nie, no w Lidze Mistrzów. No bo mamy takich mistrzów, jakich mamy. Więc nie grają w Lidze Mistrzów. Jak są za mali mistrzowie, to
1: Liga prawie mistrzów.
0: Lidze Europy.
1: Dla nas. Tak jest.
0: Prawie. Ale jak wiemy, prawie robi różnicę. Cezary Dziwiszek z najnowszymi informacjami o sporcie, a w Radio RMF 24. Za chwilę wrócimy do wydarzeń z Lubelskiego.

0: słuchacie Radia RMF 24. My wracamy do wydarzeń dzisiejszego poranka. Polskie systemy radarowe obrony powietrznej zaobserwowały w nocy aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą. Ze względu na trajektorię lotu mogły one stanowić potencjalne zagrożenie dla naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak przekazało wojsko, jeden z obiektów zbliżył się do granicy Polski na odległość około 5 kilometrów o godzinie 3:29, po czym zmienił kierunek i skierował się na wschód. O godzinie 3:40 w przestrzeni powietrznej Polski wykryto kolejny obiekt lecący na zachód. W celu jego identyfikacji i przechwycenia skierowano tam myśliwiec F-16. Po 6 minutach, zanim dokonano ostatecznej weryfikacji i identyfikacji, obiekt ten zniknął z radarów. Na miejsce poleciał wojskowy śmigłowiec Mi-24. Jego załoga zlokalizowała prawdopodobnie miejsce upadku na teren niezabudowany w pobliżu wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejscu, jak już informowaliśmy, działają służby. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24. Już za chwilę fakty, a po nich poranna rozmowa naszego radia.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu pytamy was, czy wakacje lepiej spędzać w Polsce, czy za granicą.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24. Let's go!

0: Jest ósma, są fakty RMF FM, Radio RMF 24, jest Anna Wachowska i jest Tomasz Staniszewski.
1: Po porannym alarmie systemu wczesnego ostrzegania w Lubelskiem w związku z atakiem Rosjan na Ukrainę służby zabezpieczają krater, jaki znaleziono koło miejscowości Tarnawa Kolonia.
2: Wcześniej służby odbierały sygnały, że doszło tam do eksplozji.
1: A w Ukrainie rosyjskie pociski spadały na Krzywe Róg i Lwów, tam najwięcej ofiar i rannych.
2: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, za chwilę będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy, jest ósma, to fakty RMF FM. Ponad 10-metrowej średnicy krater odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
2: To, jak mówiliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed czwartą nadleciał zza wschodniej granicy z nad Ukrainę.
1: W nocy, przypominamy, Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. Dowództwo operacyjne poderwało samoloty dyżurne. Krzysztof Zasada z najnowszymi informacjami. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili w miejscu upadku tego niezidentyfikowanego jeszcze obiektu?
3: To miejsce zabezpieczają służby, policja i straż pożarna. Policyjni kontrterroryści badają znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Powiadomiono żandarmerię, wojskową i służby specjalne. Jak mówił mi Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej, funkcjonariusze zabezpieczają pokaźny obszar na polu, znajdującym się około 2 kilometrów od zabudowań.
4: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
3: Obiekt, który rozbił się koło Tarnawy przed zidentyfikowaniem i przechwyceniem przez samolot F-16 zniknął z radarów. Wcześniej parę dyżurną wysłano na granicę, bo o 3:29 jeden z obiektów powietrznych zbliżył się na 5 kilometrów do polskiej przestrzeni powietrznej. Zmienił jednak kierunek i odleciał na wschód w stronę Lwowa.
2: Właśnie Lwów, leżący 70 kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy, znalazł się na celowniku Rosjan. Jakie są skutki tego ataku?
3: W tej chwili wiadomo o 26 osobach rannych. Do szpitali przewieziono 15, ale to nie jest ostateczny bilans. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ludzie wydobywani są spod gruzów bloków zniszczonych przez atak rakietowy. Najbardziej ucierpiały 2 czteropiętrowe budynki mieszkalne na ulicach Patona i Wychowskiego. W sumie uszkodzonych jest ponad 20 domów, także szkoła i 2 przedszkola.
1: Aktualne fakty na temat rosyjskich ataków na Ukrainę oraz tego, co znaleziono na Lubelszczyźnie, sprawdzać możecie na stronie rmf24.pl.
2: Ostrzegamy kierowców. 2 osoby ucierpiały w wypadku na trasie S17 na Mazowszu.
1: W Michałówku, to jest odcinek Garwolin-Kołbiel, zderzały się 2 samochody osobowe.
2: W kierunku Warszawy przejechać można teraz tylko jednym pasem ekspresówki.
5: Polityczna rozmowa w RMF FM.
1: Poranna rozmowa RMF FM. Tomasz Terlikowski, jego gość.
2: Witamy.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam, panie pośle.
6: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: To pana zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj rano na Lubelszczyźnie, to jest jakiś element eskalacji rosyjskiej, kolejny szczebel eskalacyjnej drabinki?
6: Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, nie wiemy, co spadło na polskim terytorium, natomiast wiemy, że w nocy były kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę.
0: No, i na Lwów,
6: że najprawdopodobniej było. Też mamy informacje o ofiarach śmiertelnych na przykład w Krzywym Rogu. No, są to informacje bardzo, bardzo oczywiście złe, natomiast to są rzeczy, które też od już co najmniej kilku tygodni, w zasadzie co noc, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu tego typu ataki mają miejsce. Ja liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i czy jesteśmy zabezpieczeni przed tego rodzaju atakami, jeżeli one, nie daj Boże, byłyby skierowane na tereny, gdzie mieszkają ludzie. Tutaj na całe szczęście nikomu nic się nie stało, przynajmniej to wszystko wskazuje.
0: Panie pośle, panie ministrze, no ale tutaj mamy takie doniesienia, na razie nie doniesienia. Pojawiły się takie sugestie w niektórych telewizjach, że to mógł być, że to mogła być rosyjska rakieta.
6: No taką informację też ktoś podał w mediach społecznościowych. Ja nie będę spekulował na ten temat, bo mamy zbyt mało informacji na ten moment, żeby tutaj coś jednoznacznego powiedzieć. Mogę jedynie wyrazić bardzo duże rozczarowanie, że rząd nie zrobił zupełnie nic w zakresie ostrzegania.
0: No, bo no nie, no były alarmy przecież.
6: No właśnie, tylko wie pan, były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski, z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
0: Powinniśmy dostać taką informację tekstową, co się dzieje?
6: Można stworzyć taki system. Tak, Ukraina taki system wprowadziła z konieczności, no bo jest w stanie wojny. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli nigdy. Natomiast takie ryzyko realnie istnieje. Postulowaliśmy, aby wykorzystać istniejące narzędzia. Ta aplikacja pozwala, to co zostało stworzone przez rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński tym zajmował. Ta aplikacja ma takie możliwości, można ją tak rozbudować, żeby każdy, kto ma ją zainstalowaną, nam to już jest w tej chwili, jeśli dobrze liczę, 10 milionów osób, takie statystyki podawało ministerstwo, no to można wprowadzić tego typu mechanizm, że natychmiast, kiedy jest zagrożenie, no to pojawia się taki komunikat, że ludzie wtedy mają trochę większą wiedzę, są instruowani, co robić. No bo to też, jak jest alarm, jak wyje syrena, no to nie do końca wiadomo, co to jest. To jest system z czasów, kiedy jednak łączność komórkowa czy internetowa była na dużo mniej zaawansowanym poziomie i trzeba to rozwijać, póki mamy na to czas. Bo może być tak, oby się to nie wydarzyło, ale obyśmy byli przygotowani do tego.
0: A co się powinno teraz stać? Jeżeli rzeczywiście jest to obiekt rosyjski, możemy tak zakładać, ale pewności nie mamy oczywiście, to co powinno się wydarzyć w najbliższych godzinach?
6: Jeżeli jest to obiekt rosyjski, to znaczy, że doszło do ataku. Czy on był teraz, pytanie, czy był celowy, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na szczeblu służb, i na szczeblu dyplomatycznym również w takich sytuacjach. No absolutnym minimum jest wezwanie kierownika placówki ambasady rosyjskiej, które powinien otrzymać notę z protestem dyplomatycznym. Podkreślam, jeśli to jest rakieta rosyjska, bo tego dzisiaj nie wiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Jest pan członkiem PiS-u?
6: I wie pan co, to jest ciekawe pytanie, bo polityczna decyzja została podjęta w zeszłym tygodniu, że zostaliśmy wraz z grupą ponad 40 osób usunięci z partii. No, ale to nie, mówił pan prezes Kaczyński. Ja traktuję jego słowa z bardzo dużą powagą. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, że nasze członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości zakończyło się, zostaliśmy wypchnięci, usunięci, on mówił, że zrezygnowaliśmy, to raczej z nas zrezygnowano w moim przekonaniu, no, a pan rzecznik Rafał Bochenek powiedział we wtorek, że teraz jeszcze, prawda, tam jakieś formalne procedury, że to na jakiejś formatce coś niewłaściwej. To są rzeczy, które mnie już tak strasznie nie interesują. Dobrze, bo decyzja polityczna była kluczowa. Decyzja polityczna została podjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
0: Teraz wrócimy do tego problemu. Kota Szredinger.
6: A będziemy mogli wrócić jeszcze do bezpieczeństwa?
0: Wrócimy do bezpieczeństwa oczywiście, ale jeszcze za chwilę pytam o ten PiS. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, za chwilę wrócimy do bezpieczeństwa zgodnie z obietnicą, ale jeszcze pytanie o to Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jeśli pan pozwoli, bo ja rozumiem, że życie partyjne, życie wewnętrzne jest super ciekawe, personalne kwestie,
0: ale jednak
6: o jednej rzeczy ja chciałem powiedzieć, to co dzisiaj Onet
0: ujawnił. Czy jest nie A?
6: Zaraz wrócimy do spraw partyjnych, ale nasi słuchacze, część miała pewnie możliwość przeczytania tego artykułu, który dziś rano opublikował Onet, o tym, jak wygląda budowa tak zwanej Tarczy Wschód. Jeżeli państwo tego nie czytali, serdecznie do tego zachęcam. Dziennikarz Onetu przejechał wzdłuż całej granicy i co ujawnia? Na całej długości ponad 740 km granicy naszej z Rosją i z Białorusią. Wiecie państwo, na ilu zbudowali realne zabezpieczenia? Na 4 kilometrach. Na 4 kilometrach. Tam, gdzie jest jakiś drut kolczasty, ale realne zabezpieczenia, te jeże żelbetowe, tam, gdzie Tusk się fotografował, to była tylko pokazówka. I to jest realny skandal. Bo
0: no dobrze,
6: rząd,
0: ale czy pana zdaniem jest zagrożenie bezpieczeństwa w tej chwili? Rzeczywiście, bo to jest kluczowe pytanie.
6: Oczywiście, że jest zagrożenie. Ono nie jest jeszcze bezpośrednie, tak jak dzisiaj Ukraina, która jest co nas atakowana, no ale to przecież sam rząd Tusk to mówi osobiście co kilka tygodni, że za chwilę może nastąpić atak, że żyjemy w czasach przedwojennych.
0: I to nie jest,
6: ja to traktuję też śmiertelnie poważnie. Od 2 lat, on to ogłosił w maju 2024 roku, ta Tarcza Wschód jest w teorii budowana, a w praktyce, to jak przyjechała tutaj delegacja z Komisji Europejskiej, to oni robili w Warszawie makietę, żeby pokazać im, jak to będzie wyglądało. No przepraszam bardzo, jak można przez 2 lata nic nie zrobić?
0: Malowali trawę na zielono?
6: No przecież zrobili, to pan Tomczyk, wiceminister obrony, oprowadzał urzędników Komisji Europejskiej, takie specjalne wykopali okopy, jakieś tam właśnie poustawiali te jeże, no to przecież się śmiała z tego cała Polska wtedy. To było jeszcze, zdaje się, tam pod koniec 24 albo na początku 25 roku. To wyglądało tak, oni mówią, no to na razie tylko makieta, ale tak to będzie wyglądało. Od tego czasu, od tej makiety już, minęło 1,5 roku. Od ogłoszenia Tarczy Wschód minęły ponad 2 lata. I dzisiaj jesteśmy w lesie. Totalnie nic nie zrobiono. Zrobiono pokazówkę, wydano pieniądze na propagandę, na promocję tego, ale realnie tam są rozmowy z ludźmi z tamtych terenów, strażnikami granicznymi. Oni mówią, tam się nic nie dzieje. Przyjechali, zrobili pokazówkę, pojechali. Nic, cisza. To jest realne zagrożenie.
0: No to jest oczywiście realne zagrożenie, ale realnym zagrożeniem są również latające jakieś obiekty latające.
6: No właśnie.
0: I zapowiedzi, które się pojawiają bardzo regularnie, także służb zachodnich, które mówią, Rosja wchodzi na drabinkę eskalacyjną i możemy się na jesieni spodziewać, niekoniecznie w Polsce, to może być również Rumunia, Finlandia albo państwa bałtyckie, no, przeniesienia tej wojny na trochę wyższy poziom. To
6: oczywiście,
0: niekoniecznie znaczy
6: oczywiście,
0: kinetyczne.
6: Że trzeba się z tym liczyć i tutaj najbardziej zagrożone rzeczywiście są państwa bałtyckie z uwagi na swój rozmiar, z uwagi na to, że są też dość mocno niestety zinfiltrowane w taki sposób organiczny, naturalny. No, tam jest spora populacja po prostu pochodzenia rosyjskiego, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii. No jeśli Rosja ma tego typu narzędzia, no to w naturalny sposób też rekrutuje swoich agentów, szpiegów. No musimy być gotowi na to, że albo na nasze terytorium, albo na terytorium naszych sojuszników mogą być kierowane tego rodzaju ataki. Musimy być na to przygotowani.
0: Przygotowani, to znaczy również gotowi do tego, żeby, jeśli będzie taka potrzeba, wysłać tam swoich żołnierzy?
6: Musimy być gotowi na to, żeby przede wszystkim zapobiec i odstraszyć Rosję od tego. Natomiast jeżeli do tego ataku by doszło, to oczywiście, że trzeba jako sojusz północnoatlantycki odpowiedzieć tak, żeby zatrzymać eskalację. No, Rosja się boi tylko siły. Rosja zatrzyma tylko siłę, nie żadna dyplomacja, bo oni dyplomację traktują wyłącznie jako narzędzie, na które się powołują w swojej propagandzie, a realnie ich może powstrzymać tylko siła. Jeżeli będą mieli przekonanie, że ta wojna im się nie opłaci, to wtedy tego nie zrobią. A jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to wtedy jest ryzyko, że to zrobią.
0: Ale jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to Polska jest, przepraszam za wyrażenie, lepszym obiektem niż państwa bałtyckie, bo wymusza, jeżeli nie będzie reakcji w Polsce, no to nie będzie już reakcji w ogóle.
6: Dlatego
0: to jest testowanie na to.
6: My też jesteśmy zagrożeni. Tutaj zagrożona jest cała wschodnia flanka NATO i niewykluczone, że w ogóle te ataki będą na większą liczbę krajów. Niekoniecznie ataki pełnoskalowe od razu. Rosja też stosuje bardzo różne metody, no ale musimy się z tym liczyć, bo to jest realne niebezpieczeństwo. Jeśli ktoś uważa, że nie, no to
0: ale
6: albo przez ostatnie 4,5 roku.
0: System na przykład elektrowni czy coś innego? Co to
6: Panie
0: może?
6: Panie redaktorze, są bardzo możliwe ataki na infrastrukturę krytyczną. Mieliśmy zamachy na nasze pociągi przecież, na linie kolejowe.
0: Wiemy, tak.
6: Mieliśmy próby podpaleń, próby nawet niestety skuteczne. W Warszawie do takich podpaleń dochodziło i to zostało, jak rozumiem, bez żadnych wątpliwości ustalone, że za tym stali po prostu szpiedzy czy agenci rosyjscy. No jeżeli mamy potem informację, że ludzie skazani są za szpiegostwo na jakieś, przepraszam, żałosne, symboliczne wyroki, rok, dwa lata więzienia, potem wychodzą, a jeszcze niektórzy z nich mają polskie obywatelstwo i nie można z tym nic zrobić, no to mamy naprawdę poważną sytuację. To jest jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed naszym państwem.
0: Wróćmy teraz jeszcze do życia partyjnego, na chwilę chociaż. Ja wrócę do tego pytania. Pan powiedział, zostaliście politycznie wykluczeni. No ale kilka dni później okazało się, że to jednak profesor Karol Karski będzie decydował. Może tylko naganę pan dostanie, albo upomnienie. No nie wiadomo, co się stanie przecież.
6: Wie pan,
0: bo no ja rozumiem oczywiście, że można, no to jest trochę tak, że w zależności od tego, kto otwiera to pudełko.
6: Można
0: pan jest członkiem PiS-u, albo pan nie jest.
6: Można oczywiście to przedłużać i cały czas ogniskować uwagę naszego całego społeczeństwa nie na sprawach ważnych, o tych, których rozmawialiśmy, za co bardzo dziękuję, że od tego zaczęliśmy ten program, o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach również innych ważnych, takich jak gigantyczny kryzys w służbie zdrowia, o skandalach korupcyjnych, na przykład z udziałem pana Wojciecha Króla.
0: To jest dla mnie fascynujące. Że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sytuacji, kiedy miało polityczne złoto.
6: No właśnie.
0: Postanowiło zająć się wykluczaniem Mateusza Morawieckiego.
6: Ja bym nie użył słowa fascynujące. Dla mnie to jest załamujące, że ktoś postanowił w tą środę ponad dwa tygodnie temu po prostu przykryć wszystkie problemy rządu, przykryć całą poważną dyskusję.
0: A to Konrad Wallenrod Koalicji Obywatelskiej w PiS-ie?
6: Co ja mam panu powiedzieć? No, dla niektórych polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie ważniejsze było to, żeby usunąć Mateusza Morawieckiego i 40 ponad osób, niż to, żeby skutecznie walczyć z Donaldem Tuskiem.
0: Pan mówi niektórych, ale, znaczy kogo?
6: No to ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. No, jest kilka osób, które tutaj wręcz wychodziły frontem do mediów i o tym mówiły. No, Jacek Sasin był takim symbolem. Jacek Kurski, który w tą niedzielę
0: no,
6: już po prostu
0: dał
6: pokaz. Wie pan, jak to jest z tymi nakazami. On będzie przez kilka dni milczał, a potem znowu coś powie i coś napisze.
0: Bo się w nim
6: i...
0: nazbiera, no to wie pan.
6: Niestety, jak... niestety problem polega na tym, że Jacek Kurski dzisiaj znów stał się głównym, mam wrażenie, i może nawet nie twarzą, czy nie liderem, bo to on się czasami tam gdzieś schowa, no ale on odpowiada za ten generalny plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości, tej części przynajmniej,
0: znaczy,
6: która chce odsunąć, no już to zrobiła, usunąć Mateusza Morawieckiego, która chce, żeby partia Prawo i Sprawiedliwość była partią węższą, ciaśniejszą, ciasna, ale własna, żeby nie było tam żadnych elementów, nad którymi ta grupa nie panuje, których nie kontroluje.
0: Jacek Sasin, Jacek Kurski, tak ktoś jeszcze?
6: No, jest tam jeszcze kilka osób, które bardzo mocno się w to zaangażowały. Na pewno w jakimś sensie też symbolem tego, z czym dzisiaj ta partia niestety zaczyna się kojarzyć, jest Dariusz Matecki, jest Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, ale znowu, bo pan mnie wciąga w dyskusję partyjną, co też rozumiem, że jest interesujące, tylko ja też podkreślam, że nasza decyzja wczorajsza, czy właściwie przedwczorajsza, ale wczoraj ogłoszona, o tym, że
0: wychodzicie.
6: Zakładamy klub parlamentarny, no bo nas odcięli, to też pan pytał, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Decyzję polityczną pan prezes ogłosił w poprzedni piątek. O, natychmiast nas odcięto od wszystkich narzędzi klubu parlamentarnego. Nie przysyłali już nam żadnych, nawet tak prozaicznej rzeczy, jak rozpiska głosowań.
0: Czy chce pan powiedzieć, grupy... z WhatsAppa was wykluczono. To jest element wykluczenia.
6: No ale to jest kanał, którym partia przekazuje swoim członkom, swoim posłom informacje. Klub parlamentarny zgłasza przedstawicieli do debat. To też już się skończyło. Nie dostaliśmy właśnie nawet rozpiski głosowań, stanowisk klubu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli posłom opozycji odbiera się te narzędzia, bez których no trudno się efektywnie pracuje, my jako posłowie opozycji mamy obowiązek wobec wyborców, żeby pracować merytorycznie. Narzędziem do tej pracy jest właśnie klub parlamentarny i to też podkreślamy. My nie chcemy teraz rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej, bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku, pokonania tego złego rządu.
0: Ale jak jesteście w jednym, idziecie w jednym kierunku, chcecie iść razem, to dlaczego w dwóch partiach? To znaczy, panie pośle, panie ministrze, pan doskonale wie, że mamy w Polsce system Donta. System Donta
6: oczywiście
0: znaczy tyle, że w dwie partie, nawet jak dostaną 2% więcej, to dostaną mniej.
6: Używa pan drugiej osoby liczby mnogiej. Chcecie. Ja nie chcę. Ja nie jestem w tej grupie, która tego chce. Nie jestem w tej grupie, która tego chciała. Ta grupa, która tego chciała, uznaje, że ważniejsze niż zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem jest zwycięstwo nad Mateuszem Morawieckim w wewnętrznej gierce partyjnej. Zwycięstwo niestety w tej gierce partyjnej oni potrafią osiągać. W tym są rzeczywiście sprawni. Gorzej trochę idzie budowanie poparcie dla opozycji w wygranie wyborów z Tuskiem.
0: Żebym dobrze zrozumiał, znaczy, bo pan to Stowarzyszeniu Rozwój Plus PiS zarzuca teraz, że jesteście agenturą Tuska. No Mateusz Morawiecki to w ogóle, bo kiedyś był doradcą. A pan
6: kto
0: mówi,
6: tego człowieka w ogóle dopuścił do tych wysokich funkcji państwowych? Chciałbyś zapytać. Przez 6 lat był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
0: No właśnie, no. Kto może...
6: Ręce opadają.
0: No to może Dariusz Matecki jest agentem
6: Tuska. Wyborcy są inteligentniejsi niż myśli na przykład Jacek Kurski, który takie rzeczy opowiada. Naprawdę. Trzeba szanować też ludzi, którzy... Ja to wiem bezpośrednio, bo ja rozmawiam z ludźmi. W poprzedni czwartek miałem spotkanie u mnie w biurze poselskim w Raciborzu z ludźmi na przykład z Klubu Gazety Polskiej. Ludźmi bardzo zaangażowanymi od wielu, wielu lat. Od wielu lat wspierającymi prawicę, wspierającymi Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Nawrockiego. I ludzie mają rzeczywiście trochę mętli w głowie przez to, co niektórzy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości opowiadają, ale zapewniam pana, że jak się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel, no nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku, rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców i ludzie to naprawdę rozumieją.
0: Dobrze, ale pana koledzy, dawni koledzy z PiS-u mówią w ten sposób, nic się nie uda, na razie nie widać żadnego przepływu do Stowarzyszenia Rozwój Plus wyborców z innych partii. Na razie to odebraliście PiS-owi.
6: My istniejemy jako osobny byt formalnie od wczoraj, więc całym szacunkiem. Jakby te sondaże, ja w ogóle jestem daleki od ekscytowania się sondażami. One pewne rzeczy nam mogą mówić, zwłaszcza jak się spojrzy na trendy, ale pojedyncze sondaże to jest naprawdę coś, co raczej może mylić. No, wie pan, my mówiliśmy bardzo jasno, przez długie tygodnie, że naszym celem jest pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, chcemy budować pewnego rodzaju inną formułę, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Iść tą równoległą ścieżką, żeby rozszerzać bazę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli w takich warunkach my nie tworzyliśmy żadnego klubu, żadnej partii, no to nagle w takich warunkach dostajemy z marszu 6, 7, 8%.
0: Od 4 do 7,5.
6: Znowu.
0: W zależności jakiś, od nie, tego,
6: to kto ja powiem tak, jeszcze niżej, bo w jednym sondażu to było 2% w ogóle, w jakimś tam było 6, w jakimś tam było 8, ale tym się nie ma co ekscytować, tym się nie ma co podniecać, że o, teraz po dwóch dniach działania to już mamy 8%, a za tydzień możemy mieć 3, a za dwa tygodnie możemy mieć 12. Nie ma się co tym podniecać, bo ludzie będą decydowali dopiero za jakiś czas.
0: Jeszcze ostatnie pytanie, to czym się macie różnić od Prawa i Sprawiedliwości? No bo jeżeli mówicie, w jednym kierunku idziemy, no to pytanie... No jak macie być osobnym środowiskiem, to czymś się musicie różnić od Prawa i Sprawiedliwości.
6: Na pewno różnice będą. Ja mogę powiedzieć o kilku kwestiach programowych, gdzie my, to też nie jest dużą tajemnicą, że my mieliśmy pewne spory wewnętrzne, które czasami też były publicznie
0: eksponowane. Słyszeliśmy, Mariusz Błaszczak powiedział, że był Mateusz Morawiecki przeciwko 500+.
6: Nie, no ale błagam. Traktujmy też naszych słuchaczy i widzów poważniej niż ci ludzie, którzy takie rzeczy teraz zmyślają nagle sobie po 6 latach coś myśleli. Mogę podać konkret i to akurat nie jest żadna tajemnica. Wymiar sprawiedliwości, to akurat ja się tym zajmuję, bo jestem
0: praktykiem. No nie zgadzaliście się ze Zbigniewem
6: Ziobrą. Moim zdaniem to jest tak, że część polityków Solidarnej Polski dzisiaj są w PiS-ie. PiS już w ogóle jest częściowo tak naprawdę Solidarną Polską. Coraz większej części niestety. Ta grupa uważa, że najważniejsze jest to, czy sędzia jest, że tak powiem, nasz czy nie nasz. Czy jest z Justicji, czy z innego stowarzyszenia, czy jest neo, czy paleo. Z drugiej strony mamy tych radykałów właśnie po tej stronie praworządnościowej. Ja uważam, i wiem to też z praktyki adwokackiej, że ten problem też oczywiście jest istotny. Jak sędzia jest upolityczniony, jest takich sędziów trochę, ale nie jest ich też tak bardzo dużo, no to oczywiście nie powinno mieć miejsca. To jest niezgodne z konstytucją, z ustawami, to w ogóle narusza prawa strony do bezstronnego sądu. No ale ważniejsze dzisiaj w naszym systemie sprawiedliwości jest to, że na wyrok sądu w jakimś bardzo szybkim tempie to się czeka rok, półtora, a w realnych sprawach 5-10 lat. To jest gigantyczny problem.
0: Ważniejsze dzisiaj jest to, że mamy system sądowy, szczególnie tych wyższych sądów, w których jedna strona uznaje, druga nie uznaje i te strony się zmieniają miejscami. Ale w zależności od tego, kto
6: to też
0: rządzi.
6: To jest problem, tylko znowu z praktyki wynika, że tego typu sytuacje, że ktoś kogoś uznaje, nie uznaje, to się zdarza jednak w niewielkim ułamku spraw. W zdecydowanej większości tego problemu nie ma. Wyroki w zdecydowanej większości są uznawane. Czy wydał je tak zwany sędzia paleo, czy tak zwany sędzia neo, czy archeo, nie wiem, jakie te przedrostki.
0: Adwokat czasami się odwołać.
6: No, adwokaci się na różne rzeczy oczywiście powołują, natomiast problem dzisiaj, to też oczywiście trzeba przeciąć. To jest problem istotny. To jest problem w ogóle niejednolitość orzecznictwa, że ludzie w takich samych stanach faktycznych uzyskują kompletnie różne wyroki. Tylko zasadniczy problem dzisiaj jest taki, że sądy są zbyt mocno obciążone, mają zbyt mało pieniędzy na, nawet nie na wynagrodzenia sędziów, ale na asystentów, sekretariaty, cały ten aparat administracyjny i na wyrok się czeka kilkanaście lat, a to jaki jest tego skutek? Wymierny skutek gospodarczy. No bo inwestor jak do Polski przychodzi i wie, że w razie problemów będzie miał trudność odzyskaniem swoich pieniędzy, to wybierze sobie inny system prawny.
0: Pytanie jeszcze o wicemarszałka. Będziecie zgłaszać kandydata na swojego wicemarszałka?
6: Ja panu powiem, jaki jest mój pogląd, a co do decyzji klubu podjęliśmy, no to jest nasze zasadnicze założenie, że będziemy o tym decydować demokratycznie jako cały klub,
0: czyli
6: więc nie będę nikogo narzucał. Moje zdanie jest takie, że powinniśmy poprzeć kandydata przedstawionego przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Bo
0: czyli pana Ociepę, to jest, posła Ociepę.
6: Tak naprawdę kogokolwiek Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło, to poparlibyśmy, ale co do Marcina Ociepy, to ja w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja go znam długie lata i bardzo sobie cenię współpracę z nim. Zresztą ja się urodziłem w Opolu i kilka lat tam mieszkałem, więc też się trochę znamy z czasów wcześniejszych.
0: I będziecie go ściągać do siebie, próbować?
6: Nie, znaczy jeśli będzie chciał, to oczywiście mamy otwarte drzwi, ale nie wydaje mi się. Będziemy z nim współpracować w tej formule parlamentarnej jako przedstawiciele dwóch różnych klubów. Natomiast ja jestem zdania, że dzisiaj jest taki układ w Sejmie. Jesteśmy trzecim największym klubem parlamentarnym, więc tych parytetów sejmowych również nasz klub parlamentarny powinien mieć jednego z wicemarszałków. Teraz powstaje pytanie, czy należy zastąpić jednego z obecnych wicemarszałków z mniejszych klubów. No, mniejszy klub to jest na przykład Polska 2050, to jest Konfederacja, Platforma ma dwóch wicemarszałków. Czy rozszerzać prezydium Sejmu? W teorii to prezydium Sejmu może być rozszerzone nawet do kilkudziesięciu, ale to byłoby bez sensu.
0: Ale marszałek Czarzasty chyba nie jest zwolennikiem tego rozwiązania.
6: Ja szczerze mówiąc też nie jestem zwolennikiem, natomiast z parytetów sejmowych powinno być tak, że każdy klub, który no, że tak powiem, mieści się w tej przynajmniej
0: większej liczbowości. Ale powiedział pan, nie będzie wskazywać swojego.
6: Słucham?
0: Ale powiedział pan, że pana zdaniem nie powinniśmy
6: wskazywać. O tym będziemy dyskutować i będziemy robić. Ja powiedziałem, że ja byłbym za tym, żeby poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
0: A macie już swoją listę WhatsAppową?
6: Oczywiście, że mamy różne grupy, kontaktujemy się.
0: Macie ze sobą
6: wykorzystujemy różne technologie.
0: Kto będzie przewodniczącym klubu? Mateusz Morawiecki?
6: Mateusz Morawiecki jest przewodniczącym.
0: I tak już zostanie?
6: Tak jest na teraz. A zobaczymy też, bo wie pan, funkcja przewodniczącego klubu to jest funkcja, która jest istotna w zarządzaniu tą działalnością parlamentarną. Czy Mateusz Morawiecki będzie zarządzał tylko tym, czy innymi kwestiami, czy ktoś inny będzie tu zarządzał, będziemy decydowali.
0: Będzie
6: później
0: kandydat na prezydenta Krakowa z Rozwój Plus, Stowarzyszenia Rozwój Plus?
6: Nic mi nie wiadomo o tym, abyśmy mieli takie plany.
0: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję
6: za rozmowę. Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
7: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 8.30, jest Anna Wachowska, jest Tomasz Staniszewski i są najnowsze fakty.
1: Policja i straż pożarna w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie zabezpieczyły miejsce, gdzie o poranku spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed godziną 4 rano nadleciał zza wschodniej granicy, znad Ukrainy.
2: Dowództwo operacyjne w porannym komunikacie potwierdza. O 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3.46 ten obiekt zaniknął z radarów.
1: O tej porze służby odbierały sygnały z okolic Tarnawy o słyszanej tam eksplozji.
3: W okolice godziny 4 był słyszany mocny huk, jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna. Było widać kłęb dymu.
1: Tak mówił nam o poranku, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Jeden ze świadków, pan Dominik, na miejscu między miejscowościami Tarnawa Kolonia i Tokary, policjanci o poranku odnaleźli lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Przed 4 nad ranem, około 3.50, przypominamy, syreny alarmowe zawyły na terenie niemal całego województwa lubelskiego. System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
2: Po 4 ten alarm odwołano.
4: Były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje. No bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego. W innych miastach Polski, z tego co wiem, też. I też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
1: Tak, w porannej rozmowie w RMF FM uwagę na luki w informacji o zagrożeniu zwracał uwagę Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Cała poranna rozmowa razem z dogrywką na filmie jest na stronie rmf24.pl.
1: A premier Donald Tusk 10 minut temu poinformował, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb, które pracują w tej chwili na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie. Szef rządu sam też udaje się na miejsce tego zdarzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Gdy nie idzie w futbolu, tradycyjnie liczymy na siatkarzy. Już za kilka godzin ćwierćfinał Ligi Narodów, Polska kontra Ukraina.
2: Co wiemy o ukraińskiej kadrze? Czas na fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry. To nie jest siatkarska potęga, ale ten sezon jest dla Ukrainy przełomowy, bo dopiero pierwszy w Lidze Narodów i od razu z awansem do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. A i nas po drodze postraszyli. W fazie zasadniczej Ukraińcy prowadzili już 2-0, ale przegrali z nami 2-3. Teraz do ich składu wraca największa gwiazda.
9: Doszedł Oleg Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem.
8: O Płotnickim, gwieździe zwycięzcy Ligi Mistrzów włoskiej Perugii, mówił nasz libero Max Graniczny. Początek spotkania o 13.30, a więcej o tym spotkaniu jeszcze w faktach za pół godziny. Kamil Majchrzak nie zagra w ćwierćfinale turnieju w Waszyngtonie. Nasz tenisista przegrał w 2 setach z 10. w światowym rankingu Taylorem Fritzem. Wieczorem o awans do tej fazy w turnieju pań zagra Magdalena Fręk, także z Amerykanką, także z czołówki Jessicą Pegioną. Nie poszło w Lidze Mistrzów, czas na ulubioną ligę konferencji. W drugiej rundzie eliminacji na Malcie o 19.30 Raków zmierzy się z Valettą, mając 2 bramki zapasu z pierwszego meczu. Godzinę później GKS Katowice spróbuje odrobić z kolei bramkę straty ze słowacką Żeliną. Polskim zespołom życzymy, żeby zagrały lepiej niż Lech, raczej jak Górnik, albo nasz darter, 22-letni Sebastian Białecki, który wczoraj wygrał swój drugi turniej w karierze w najwyższej randze PDC. Po drodze do finału w niemieckim Hildesheim, pokonując m.in. finalistę Mistrzostw Świata.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do wydarzeń ostatniej nocy. Po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę na Lubelszczyźnie między miejscowościami Tarnowa Kolonia i Tokary spadł niezidentyfikowany obiekt. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Jak już informowaliśmy, na miejscu działają odpowiednie służby. Tymczasem z Ukrainy napływają nowe informacje o ofiarach i rannych. Mer Lwowa poinformował, że około 20 osób zostało rannych, ale akcja ratunkowa ciągle trwa i pod gruzami nadal mogą być ludzie. Jest z nami komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witam, panie komandorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy ten nocny atak i wtargnięcie w przestrzeń powietrzną Polski niezidentyfikowanego wciąż obiektu to może być, to jest kolejne testowanie NATO? Drabinka eskalacyjna działa?
1: Panie komandorze, myślę, że tak, dlatego że jakby nie było, te rakiety jednak w jakiś sposób manewrują, to znaczy większość tych rakiet, które leciały w kierunku wschodnim, w kierunku zachodnim, one jednak przy granicy z Polską zawracały. Natomiast tutaj rakieta ewidentnie poszła do przodu. Ona troszeczkę jest dziwna, dlatego że zarówno sam lej świadczy o tym, że nie ma pełnego ładunku wybuchowego, ale tutaj trudno mi jest stwierdzić, bo na razie mówi się o 10-metrowym leju, więc tutaj trudno coś powiedzieć. Ale myślę, że jednak mimo wszystko to było w jakiś sposób testowanie naszego systemu obrony powietrznej. I znowu wykazało się, że my oczywiście wszystko widzimy, my oczywiście wiemy, że coś leci, wysyłamy samoloty, ale tak naprawdę nie reagujemy tak, jak powinniśmy, a więc nie zestrzeliwujemy tych obiektów, a my te obiekty powinniśmy zestrzeliwać i to również nad Ukrainą.
0: No, nad Ukrainą powinniśmy strzelać, bo to jest być może kluczowe pytanie, no bo służby mówią, samoloty wystartowały, ale ten obiekt spadł wcześniej.
1: Dokładnie tak. I panie redaktorze, ja myślę, że to wyszło od przewodowa. Ja naprawdę od przewodowa już mówiłem o tym, że trzeba coś w tym wreszcie zrobić. Jest doskonała okazja w tej chwili, dlatego że w tej chwili, jeżeli my wykryjemy tam szczątki rosyjskiej rakiety, to będzie łatwo, dlatego że zawsze jakieś podzespoły z rosyjskimi napisami się znajdą. Jeżeli my wykryjemy te szczątki i określimy, że to jest rosyjska rakieta, to jest doskonały powód do tego, żeby właśnie wymusić, albo inaczej, żeby postawić Rosję przed sytuacją, że my dla ochrony własnego terytorium będziemy zwalczali rakiety i obiekty powietrzne lecące w kierunku zachodnim już nad terytorium Ukrainy. I myślę, że Ukraina się na to zgodzi, dlatego że odciąży to jej obronę powietrzną, a z drugiej strony my zabezpieczymy nasz teren. No bo co to za zabezpieczenie, jeżeli my dostajemy syreny i za chwilę coś nam na głowę spada? Tak się nie dzieje. No poza tym jeszcze jest jedna rzecz, o której ja zawsze mówię i to powtarzam już od terenu wojskowego, tej mojej audycji. Ja byłem zdziwiony w ogóle, że cały czas mówi się w tym, jak pięknie reagują nasze służby, ale nikt nie mówi nam, co mamy robić rzeczywiście, co mamy robić, kiedy będzie taki sygnał. A to powinno być proste przesłanie dla każdego obywatela, żeby on po prostu wiedział, co robić w momencie, kiedy się taki sygnał pojawi.
0: Co powinien robić? No, pojawia się sygnał, jak sam pan powiedział, panie komandorze, to jest dosłownie kilka minut. W związku z tym, że to są wszystko blisko granicy, w związku z tym te rakiety lecą błyskawicznie.
1: Panie doktorze, są trzy proste rzeczy. Po pierwsze, jeżeli te drony przelatują, a my nie mamy sygnału tego alarmowego, czyli tego 3-minutowego sygnału modulowanego o alarmie w powietrznym, to my powinniśmy dzwonić do służb. I to jest jedyny moment, kiedy my powinniśmy dzwonić do służb. Natomiast w momencie, kiedy usłyszymy sygnał modulowany, 3-minutowy, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. To jest najważniejsza rzecz. Ukryjmy się. I to dotyczy ludzi, którzy idą do pracy. Ja wiem, że część z nich się spóźni, no bo trzeci element to jest taki, że trzeba czekać, aż się ten sygnał odwoła. Nie wychodzić z budynku, nie filmować niczego. Natomiast jedna rzecz jest taka. Jeżeli ktoś idzie do pracy, niech się schowa w sklepie, gdziekolwiek. Dlatego, że jeżeli ta bomba, albo ta rakieta, albo ten dron uderzy w budynek, to wiadomo, że nic nam nie pomoże. Natomiast jeżeli uderzy obok budynku, to te odłamki w nas nie trafią. I dzieci, które są teraz w czasie wakacji, powinny być ściągnięte z podwórka. Na szczęście to było w nocy, więc tutaj nie było takiego problemu, ale jednak mimo wszystko część ludzi już była na zewnątrz. Ci ludzie powinni się natychmiast ukryć. I to jest przesłanie, które powinno być bite non-stop w mediach, żeby ludzie wiedzieli. I najważniejsza rzecz, ja tutaj zaśmiewam się od, bo był rzecznik wojewody lubelskiego, wypowiadał się w jednej z telewizji i on powiedział dokładnie, że ludzie dzwonili do służb, pytali się, co się dzieje. Dobrze, że dzwonili, bo dzięki temu byli spokojniejsi. No nie, to jest największy błąd. W momencie, kiedy jest sygnał dźwiękowy, modulowany, 3-minutowy, nie wolno dzwonić do służb, chyba że coś się dzieje, chyba że coś na nas spadło, ale nie po to, żeby się pytać, co się dzieje. Jest sygnał alarmowy, jest alarm powietrzny. Ludzie powinni na tym po prostu poprzestać, dlatego że służby są obciążone telefonami od obywateli. Musimy informować ludzi, co mają robić, bo to jest najważniejsze.
0: To jeszcze pytanie, trochę to tak wygląda, jakbyśmy się czegoś spodziewali, bo tydzień temu testowaliśmy systemy alarmowania w wielu miejscach i trochę wygląda tak, jakby Polska, no takie są też sygnały płynące od ekspertów, od służb różnych krajów zachodnich, jakby Polska przygotowywała się na to, że coś się może wydarzyć.
1: Panie doktorze, i to jest trochę optymizmu, bo my tutaj trochę pesymistycznie, no bo coś na nas spadło, ale to jest trochę optymizmu, dlatego że Rosjanie są w coraz trudniejszej sytuacji i oni zaczynają coraz bardziej mocne elementy wykorzystywać do tego, żeby nam zaszkodzić, bo wiedzą, że są w bardzo trudnej sytuacji militarnej, politycznej i gospodarczej. I to jest rzecz, która powoduje, że potęgują się te uderzenia. Proszę zwrócić uwagę, oni atakują miasta. Rzecz zupełnie bez sensu z punktu widzenia wojskowego. Natomiast z punktu widzenia, bo tak jak jako wojskowy mogę patrzeć na to dosyć cynicznie, ale to, że te rakiety spadają nie na wojsko ukraińskie, ale na miasta, powoduje, że te rakiety są w jakiś sposób z punktu widzenia wojskowego marnowane. Ja wiem, że giną cywile, ale z drugiej strony Ukraińcy, jak atakują Federację Rosyjską, no bo też atakują, to atakują konkretnie wybrane elementy, które bardzo mocno szkodzą Rosji. I to jest najważniejsza różnica między barbarzyńskim narodem rosyjskim, który atakuje miasta, a między Ukraińcami, którzy też atakują Rosję, ale atakują w sposób przemyślany, no jest ogromna. Więc tutaj myślę, że nasz rząd i w ogóle kraje natowskie, kraje zachodnie zorientowały się, że Rosjanie są w bardzo trudnej sytuacji i wiedzą, że takie agresywne działania wobec krajów natowskich, które mają w nas w jakiś sposób sprowokować, będą. To wykorzystanie dronów, które przechwycili wcześniej, jest możliwe, więc spodziewajmy się takich przypadków jeszcze dalej.
0: Jeszcze ostrzejszych, jeszcze mocniejszych niż to, co się wydarzyło? No bo jak sam pan powiedział, panie komandorze, jeśli to była rakieta, to ten lej wydaje się być zbyt mały, gdyby ona była uzbrojona. Więc może była nieuzbrojona albo częściowo uzbrojona.
1: Ja na przykład bardzo dużo widzę, że tutaj jak specjaliści się wypowiadają, no bo teraz cały czas się specjaliści wypowiadają, oni unikają, żeby powiedzieć, co leciało. Więc powiedzmy tak, podobno ja tutaj opowiadam to, co mówiły służby, podobno leciało 6 minut, ponieważ ta miejscowość znajduje się około 40 km od granicy, w związku z powyższym obieg leciał z prędkością minimum 400 km na godzinę. Żaden dron nie leciał z taką prędkością. Rosyjskie drony latają te terkoczące, czyli silnikami takimi spalinowymi, natomiast prędkością około 200 km na godzinę. Więc albo to była rakieta, albo to był dron odrzutowy, czyli też w sumie rakieta manewrująca. Więc tutaj jest to rakieta. Była głowica, dlatego że lej jest dosyć duży. Natomiast jaka to była głowica? Moim zdaniem to było jednak około 60-80 kg, więc to nie była pełna głowica bojowa, jaka jest w rakietach manewrujących, bo tam jest około 400. Więc tutaj myślę, że na to poczekajmy. Natomiast na pewno nie był to dron kamikaze typu Szachid i Gierań, dlatego że on latał z mniejszą prędkością i to trzeba podkreślić. Więc tutaj już pewną rzecz wiemy. Ale czy to się będzie powtarzało? Tak. Panie redaktorze, ja myślę, że jednak będzie się powtarzało i to będą prowokacje. Między innymi stosując drony, które Rosjanie prawdopodobnie mają od Ukraińców. Oni myślę, że będą próbowali prowokować właśnie służby. Może nie w Polsce, no bo tutaj trudno, żeby Ukraińcy strzelali swoje własne drony w naszym kierunku, no bo to nie jest ich trasa. Natomiast jeżeli chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię, mogą się takie prowokacje zdarzyć.
0: Bardzo dziękuję. Z nami był komandor rezerwy Maksymilian Dura, prowadzący w naszym programie podcast Teren Wojskowy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A jeszcze informacja z ostatniej chwili. Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.

0: A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?
1: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Anna Wachowska i jest Tomasz Staniszewski.
2: Służby wyjaśniają, jaki obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł nad ranem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Reporter RMF FM jest na miejscu. O incydencie na polskim niebie, na początek faktów.
2: A potem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych o szczegółach na temat tego, co pojawiło się nad ranem na polskim niebie.
3: Polska kontra Ukraina dziś w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów.
2: A na zwycięstwo w półfinale już czeka Słowenia.
3: Trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
2: Dowództwo operacyjne, przypominamy, informowało, że pojawił się o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej, poruszał się w kierunku zachodnim, w związku z czym w celu jego rozpoznania i przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16. 6 minut później, jeszcze przed identyfikacją, ten obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych.
3: W miejscowości Tarnawa Kolonia jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co usłyszałeś na temat nocnej eksplozji, która ich obudziła?
4: Wybuch miał być tak głośny, że obudził wszystkich okolicznych mieszkańców około 3:40. Pan Mariusz, mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia, z którym rozmawiałem, opowiadał mi, że wszyscy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co się dzieje.
5: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu no, nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
4: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
5: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
4: Bardzo blisko.
5: Bardzo blisko, tak.
4: Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę po tym, jak obiekt spadł na tutejsze pole, na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren wokół ogromnego krateru. Miejsce, w którym spadł obiekt, mogę teraz obserwować z odległości ponad 150-200 metrów. Pracują tu teraz żandarmeria wojskowa, policja i straż pożarna. Z Tarnawy Kolonii, Jakub Rybski.
2: Wiemy w tej chwili, że w sumie kilkanaście obiektów powietrznych znajdujących się tej nocy nad Ukrainą stanowiło potencjalne zagrożenie dla Polski. Wiadomo, że tylko jeden z nich naruszył polską przestrzeń powietrzną.
3: Tak mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. A rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, witamy. Jakie dokładnie obiekty wykryto?
6: To dopiero będzie badane m.in. na podstawie zapisów systemów radarowych. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy mowa o rakietach czy dronach. Nie wiadomo też, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii, mówił mi pułkownik Goryszewski.
7: I wyniki badań na miejscu i nasze pozwolą określić po prędkości i trajektorii lotu. Będziemy mogli domniemać, co to za obiekt był.
6: W tej chwili w okolicach Tarnawy pracują już specjaliści. Najwcześniej przybyli tam żołnierze WOT, policjanci i strażacy.
7: Na miejscu upadku zastali, można powiedzieć, lej po tym obiekcie i szczątki tego obiektu.
6: Ten obiekt, jak mówiliście, na wojskowych radarach pojawił się o 3:40. 6 minut później zniknął z ekranów. Nie zdołał go zidentyfikować i ewentualnie zniszczyć wysłany tam myśliwiec F-16. W sumie systemy obrony powietrznej śledziły tej nocy kilkanaście potencjalnie groźnych obiektów powietrznych. Jeden z nich zbliżył się do polskiej przestrzeni powietrznej na 5 kilometrów, jednak zawrócił na wschód.
3: W drodze na Lubelszczyznę jest w tej chwili premier Donald Tusk. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM.
8: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: W chińskim Ningbo zaczyna się kolejny ćwierćfinał Ligi Narodów. Włochy kontra USA, a my czekamy już na mecz Polaków.
3: On po południu o 13:30. Nasi siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą.
2: W fazie zasadniczej biało-czerwoni, przypominamy, ledwo po tiebreaku wygrali z Ukraińcami 3-2.
3: W faktach melduje się Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
9: Dzień dobry.
3: Jakiego meczu możemy się dziś spodziewać?
9: Ja myślę, że to będzie zupełnie inny mecz niż tam. Ten składy mocno się zmieniły. Przede wszystkim Polaków poza kontuzjowanym Kubą Kochanowskim mamy wszystkie gwiazdy, ale i Ukraińcy grali wtedy bez swojego lidera Ołecha Płotnickiego, zwycięzcy Ligi Mistrzów z włoską Perugią. I pamiętajmy, że Ukraińcy występują jako tak zwany underdog w Lidze Narodów w ogóle po raz pierwszy, zatem i bez wielkiej presji.
10: Ja myślę, że ci, którzy są tutaj, to dla nich też jest historyczna okazja, żeby się pokazali, żeby wygrali coś.
9: Podkreśla nasz selekcjoner Nikola Grbicz. Początek o 13:30. I tak jak mówiliście, rozpoczyna się inny ćwierćfinał Włochów z USA, natomiast w półfinale na Polskę lub na Ukrainę czeka już Słowenia.
2: A na koniec wakacje po włosku z niespodziankami. Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki niedaleko brzegów Raguzy na Sycylii.
3: Wypoczywający na plaży rzucili się, by łowić pieniądze. Interweniowali policjanci i karabinierzy, którzy będą wyjaśniać pochodzenie wyrzuconego za burtę majątku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy teraz na Bliski Wschód. Dowództwo centralne USA poinformowało o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. Irańskie media donoszyły o licznych eksplozjach na południu kraju, w tym w sercu irańskiego przemysłu naftowego. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział kontynuowanie oporu, podała stacja Al Jazeera. Z nami jest dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, do czego prowadzą te ataki amerykańskie? Rzeczywiście Iran się ugnie? To jest wiarygodna prognoza, że te coraz silniejsze ataki doprowadzą do jakiejś zmiany w Iranie?
1: Bardzo trudno jest przewidywać to, co będzie się działo dalej w wyniku tych ataków. Na pewno taki jest cel administracji Donalda Trumpa. No i rzeczywiście pewne przesłanki występują, które mogłyby za takim scenariuszem przemawiać. Mianowicie ta sytuacja wewnętrzna Iranu. Ona jest bardzo niepokojąca teraz po tym okresie takiej konsolidacji społeczeństwa i władz. W tym momencie już w społeczeństwie irańskim zaczynają być widoczne oznaki i zniecierpliwienia tą przedłużającą się sytuacją wojenną, która być może nie jest tutaj jakby wymuszona przez irański reżim, tylko właśnie przez Stany Zjednoczone, no ale jednak trwa ta nieumiejętność wyjścia z tego konfliktu. Przez irańskie władze też jest tutaj coraz mocniej jednak w Iranie samym piętnowana.
0: Więc... Ale to już nie ma efektu flagi? To znaczy to już nie jest tak, że reżim jest wzmacniany przez te ataki?
1: Oczywiście jest ten efekt flagi po jednej stronie tej politycznej barykady w Iranie. I rzeczywiście ci Irańczycy, którzy są bardzo mocno, można powiedzieć, sercem oddani ideom rewolucji islamskiej. Dla nich tutaj nie ma większego znaczenia, jak długo będzie trwał konflikt. Oni pójdą, mówiąc kolokwialnie, walczyć do ostatniej kropli krwi, poświęcą się dla Islamskiej Republiki. No ale jest też duża część społeczeństwa irańskiego, która wcale tego nie chce. No i taka sytuacja, w której rzeczywiście doszło do konsolidacji po tych wydarzeniach, które miały miejsce na początku tej wojny, gdzie widzieliśmy obrazki chwytające również za serce. Tutaj cały czas nawiązuje do tego, co działo się chociażby w wyniku bombardowania szkoły w Minab. No to jednak w tym momencie już duża część społeczeństwa irańskiego wydaje się jednak patrzeć troszkę bardziej realistycznie na tą sytuację i pragmatycznie, no bo póki co nie ma wyjścia z kryzysu. W Iranie żyje się ciężko, natomiast nie widać końca tej sytuacji i takie pójście w zaparte może doprowadzić do takiej sytuacji, że kraj obróci się w gruzy, a ta mułokracja, jak to ta umiarkowana część społeczeństwa irańskiego mówi, ona po prostu pozostanie.
0: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, co na to wszystko ci wspomniani mułowie, to znaczy ajatollahowie, czy dokładnie jest Korpus Strażników Rewolucji, bo mówi się, że to on rządzi. On jest skłonny do jakichś ustępstw?
1: Jeżeli byłyby tutaj inne założenia tego memorandum, które zostało podpisane, gdzie byłyby pewne rzeczy jasno określone, być może mielibyśmy w tej chwili zupełnie inną sytuację. Natomiast tutaj interpretacja tego dokumentu po jednej i po drugiej stronie tak bardzo od siebie się różniły, że mamy w efekcie właśnie walkę. I wspomniany Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nie ma zamiaru tutaj zmieniać zdania, jeśli chodzi o kwestie obrony, bo tak to rozumie dowództwo Islamskiej Rewolucji, że to jest obrona tych postanowień z memorandum i praw Iranu do kontrolowania chociażby cieśniny Ormus. Był to wysoce nieprecyzyjny przede wszystkim dokument, który doprowadził do takiego stanu rzeczy, w którym w tej chwili się znajduje Iran i Stany Zjednoczone. Retoryka wojenna jest bardzo mocna cały czas w Iranie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, on oczywiście cały czas rządzi w tych warunkach wojennych Iranem i mają też świadomość, przynajmniej to się przebija z irańskich mediów, że ustępstwa w tej chwili nie będą dobrze widziane, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową, jeśli chodzi też o samych Irańczyków, bo no, to, co udało się osiągnąć w wyniku tego pierwszego starcia, gdzie w efekcie zablokowania cieśniny Ormus Iran pokazał, że ma instrument wpływu na całą rzeczywistość bliskowschodnią i sprawy globalne również, no to to jest coś, czego w tej chwili władze Islamskiej Republiki nie chcą porzucić, po to, aby wywrzeć właśnie presję, by zrealizować korzystną dla siebie umowę w przyszłości. No ale jak widzimy, Stany Zjednoczone zupełnie inaczej widzą.
0: No dobrze, to pytanie na koniec. Stany Zjednoczone mogą się zdecydować na operację lądową?
1: Myślę, że jest to wciąż dość odległy scenariusz i jeśli mówimy o operacji lądowej, to ona może być tylko związana z jakimś desantem na którąś z wysp w Zatoce Perskiej czy w bezpośrednim sąsiedztwie cieśniny Ormus, ale jeśli coś takiego będzie, będzie to bardzo ograniczona operacja i myślę, że też trudna do zrealizowania, bo na te akurat scenariusze irańska strona jest dość dobrze przygotowana.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Radio RMF 24 cały czas najważniejsze i najbardziej gorące informacje tego dnia i tego tygodnia. Będziemy oczywiście wracać do wydarzeń z Lubelskiego i do wybuchu w tym województwie.

0: a w Radiu RMF 24 wracamy do gorącego tematu tego poranka. Po nocnym ataku Rosjan na Ukrainie naruszona została także przestrzeń powietrzna Polski. Z nami nasz reporter Krzysztof Zasada. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztofie, co w tym chwili wiemy o obiekcie, który spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie?
1: Wiemy na razie, że pojawił się o 3.40 na radarach systemów obrony powietrznej polskich i sojuszniczych i o 3.46 zniknął z tych radarów. W tym momencie zapadła decyzja o wysłaniu w miejsce, gdzie pojawiła się ta jednostka samolotu F-16, który miałby rozpoznać, czy nawiązać kontakt wzrokowy z tą jednostką i ewentualnie ją zniszczyć, jeżeli stanowiła zagrożenie i na przykład nie był to cywilny obiekt w postaci awionetki czy motolotni. Natomiast nie zdążył F-16 myśliwiec dolecieć w to miejsce po zniknięciu z radarów w obszar wskazany przez systemy wysłaną śmigłowiec Mi-24, który na polu przy miejscowości Tarnawa Kolonia, to jest na granicy powiatu lubelskiego i biłgorajskiego na południe od Lublina. Ten śmigłowiec i wysłani tam ludzie stwierdzili, że na polu kilkaset metrów, do 2 kilometrów od najbliższych zabudowań jest krater wielkości 10-15 metrów, dość głęboki, porozrzucana ziemia, jakieś elementy metalowe, to miejsce jest zabezpieczone.
0: Rozumiem, na tym etapie nic więcej nie wiemy jeszcze.
1: Na tym etapie nie wiemy, natomiast rozmawiałem... Tak, na tym etapie wiemy tyle, że nastąpiło jedno naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekt, który nadleciał ze wschodu. Wojsko teraz będzie analizować to zobrazowanie obiektów. Tak jak powiedziałem, kilkanaście stanowiło zagrożenie dla nas. Jeden z nich przekroczył granicę. Będzie analizować zobrazowanie systemów i na podstawie trajektorii lotu tych jednostek, a głównie tej, która wleciała do Polski, i na podstawie prędkości będzie ustalane, co to za obiekt. No, także na podstawie tego, co znaleziono na miejscu w Tarnawie Kolonii. Tam już pracują eksperci, pirotechnicy, eksperci wojskowi, teren zabezpiecza policja, straż pożarna. Dość duży teren jest ogrodzony tam taśmami policyjnymi. Można obserwować to wszystko gdzieś z kilkuset metrów.
0: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada, za najnowszymi informacjami. Będziemy śledzić oczywiście te informacje i przynosić kolejne. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty. RMF FM, pozostańcie z nami.

0: Nie.
1: Jest 9.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
2: Cały czas monitorujemy sytuację na Lubelszczyźnie. W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej na miejscu obecny będzie także premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem m.in. szefa MON. Jak wiecie z faktów, w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie około 4 nad ranem zawyły syreny alarmowe. Trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu są żołnierze, WOT, policjanci i strażacy. Służby sprawdzają, czy był to jedyny incydent na tę chwilę, wiadomo, że...
3: To było jedyne naruszenie obiektu, o którym informowaliśmy, który był najbliżej naszych granic, no zawrócił 5 kilometrów przed naszą granicą.
2: Przekazał RMF FM Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Przed chwilą szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha poinformował, że był to rosyjski pocisk manewrujący H-101. To właśnie on naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. System wczesnego ostrzegania na Lubelszczyźnie zadziałał prawidłowo, podkreślił w RMF24 rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Sygnał był dosyć dobrze słyszany. Ja mieszkam w Lublinie, więc ten sygnał był słyszany w wielu miejscach miasta Lublin, ale też w powiatach, czego dowodem są nie tylko działalność w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim telefony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do naszych służb, czyli Policji i Straży Pożarnej. Także ta sytuacja przez nasze służby była wyjaśniana.
2: Mówi Marcin Bubicz. Liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i to, czy jesteśmy zabezpieczeni przed atakami, mówił w porannej rozmowie RMF FM Paweł Jabłoński, poseł klubu Rozwój Plus.
5: My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Jabłońskim mamy dla Was na rmf24.pl. O sytuacji na Lubelszczyźnie mówimy na bieżąco w RMF24 i w faktach. Bądźcie z nami. Dramatyczne informacje napływają z Grecji. Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z Krety, która zmaga się z uporczywymi pożarami leśnymi. W akcji zginęło już 3 strażaków. Pracę służb utrudnia silny wiatr. Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Z ogniem walczą też Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania.
6: Fakty na sportowo.
2: Nie milkną echa wczorajszej porażki Lecha Poznań. Kolejarz nie zagra w Lidze Mistrzów w sezonie 2026-27. 3 bramki przewagi nie wystarczyły do pokonania duńskiego Aarhus. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłem to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem, mówił trener Lecha Nils Frederiksen.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Jak słyszeliście przed chwilą w faktach, szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha poinformował, że to rosyjska rakieta manewrująca KH-101 przekroczyła granicę Polski, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. W sumie na Ukrainę spadły w nocy 74 rakiety. A do ataku Rosjanie użyli setek dronów, podały ukraińskie władze. W Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, jest nasz reporter Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Kubo, co dzieje się na miejscu?
1: Ja jestem teraz przy głównej drodze, przy wjeździe do Tarnawy Kolonii. Tutaj z tego miejsca możemy właściwie obserwować to, co się dzieje. Miejsce, w którym spadł ten niezidentyfikowany obiekt, znajduje się około 300-400 metrów od głównej drogi. Ja teraz widzę samochody żandarmerii wojskowej, samochody policji. To są też duże pojazdy, no bo żeby wjechać na ten teren, no trzeba tam wjeżdżać po prostu jeepami, dużymi autami, ponieważ to jest po prostu w środku pola, pola prywatnego, jak się tutaj dowiedziałem od mieszkańców. To jest jeszcze niewyrośnięty, niedojrzały rzepak. Tam właśnie spadł ten pocisk. Prawdopodobnie pocisk, bo jeszcze nie mamy potwierdzenia, co to dokładnie było. Ja tutaj rozmawiałem dzisiaj z mieszkańcami, którzy mieszkają w Tarnawie Kolonii. Oni wszystko doskonale słyszeli. O godzinie 3.40, 3.50 usłyszeli ogromny huk, bardzo głośny wybuch. Pan Mariusz tutaj, który mieszka obok, jest rolnikiem, pracuje, uprawia pole. To akurat nie jest jego pole, ale jego sąsiada. On opowiadał właśnie, że jego cała rodzina właściwie zerwała się na równe nogi, gdy usłyszeli ten huk. Pan Mariusz relacjonował mi również, że jednemu z sąsiadów siła tej eksplozji była tak silna, tak duża, że wybiła okna w jednym z garaży pobliskiego mieszkańca. Rozmawiałem również z panem Tadeuszem, mieszkańcem jednego z gospodarstw, który mieszka tuż przy drodze prowadzącej właśnie na to pole. Opowiadał mi, że no to było po prostu przerażające. On czekał akurat, nie spał już od godziny 4, bo miał pojechać po swojego wnuka, który miał do niego przyjechać na wakacje i usłyszał właśnie w tym momencie przed 4 taką właśnie silną eksplozję.
2: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. To był potężny huk.
1: Pan Mariusz opowiadał, że jego cała rodzina to właściwie na równe nogi się zerwała.
2: No niestety, to jak nagle jeszcze tam spał sobie, może jeszcze drzemkę ciął, no to obudziło. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to naprawdę, to jest nieco bądź, to jest przeżycie, jakby nie było.
1: Tutaj mieszka pan właściwie, no nie wiem ile to jest, kilkaset metrów, mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt.
2: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. Tak w prostej linii, że pół kilometra.
1: Baliście się, że no, jest taka chyba świadomość, że to mogliście być wy na przykład z tej okolicy.
2: To każdy może tam być w takiej sytuacji, każdego może to dotknąć. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia.
1: Strach pomyśleć, co by się stało wtedy.
2: Nie, co bądź, co by się działo wtedy. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło praktycznie, jak ktoś mówi, za plecami, no to jest naprawdę przeżycie.
1: No ten wybuch, tak jak mówi, relacjonował pan Tadeusz, no niemal za plecami, bo rzeczywiście to jest bardzo blisko. Ja cały czas widzę to miejsce, w którym spadł ten obiekt. To jest tuż obok zabudowań. Ja jestem właściwie kilkadziesiąt metrów od tej miejscowości, od tej wsi Tarnawa Kolonia. Tutaj też zbierają się okoliczni mieszkańcy, którzy chcą się też przyglądać temu, co się tutaj dzieje, chcą się czegoś dowiedzieć, ale służby nie informują nikogo, jak przebiegają te prace. Służby zabezpieczyły właściwie wszystkie drogi prowadzące na to pole. Ja próbowałem dojechać z drugiej strony, żeby chociaż zobaczyć to miejsce, zobaczyć ten wielki, niemal 10-metrowy lej, krater, no ale już wówczas przyjechała żandarmeria wojskowa i kazała mi zawrócić. Przy tej głównej drodze która no nie jest zbyt uczęszczana, to jest mała droga prowadząca do okolicznych wsi. Jest tutaj też policja, jest wielu dziennikarzy, którzy również relacjonują to, co się tutaj dzieje. No my tutaj jesteśmy cały czas, patrzymy, obserwujemy i dowiadujemy się przede wszystkim tego, co się tutaj wydarzyło. Służby na miejscu wyjaśniają też okoliczności tego zdarzenia, tego wybuchu, tej eksplozji i tego właśnie nocnego zdarzenia.
0: Bardzo dziękuję, Jakub Rybski, z najnowszymi informacjami z Tarnawy Kolonii. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. No, w Radiu RMF 24 cały czas u nas najważniejsze informacje.

0: Słuchajcie, Radia RMF24, my teraz wracamy do polskiej polityki. Nie chcemy walczyć przeciwko PiS-owi. Nasza decyzja o założeniu klubu parlamentarnego wynika z tego, że musimy mieć narzędzia, by pracować jako posłowie. Mówił na naszej antenie Paweł Jabłoński, poseł klubu Rozwój Plus.
1: My nie chcemy teraz rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku.
0: Mówił poseł Jabłoński w czasie porannej rozmowy Radia RMF FM i Radia RMF 24. Dodał też, że tym jednym kierunkiem jest walka z rządem Donalda Tuska. Wyborcy i sympatycy prawicy rozumieją, dlaczego Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel. No nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców.
0: Tłumaczył Paweł Jabłoński, a całą rozmowę i wyjaśnienie, czym się różnią od siebie te dwie partie, znajdziecie na RMF.on i stronie rmf24.pl. A w Radio RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przedpołudniowy program naszego radia będziemy rozmawiać między innymi, Piotr Stalak będzie rozmawiał między innymi z podpułkownikiem Maciejem Korowajem, ekspertem Instytutu Wschodniej Flanki. O czym będzie rozmawiał? No to jasne, oczywiście o tym, co wydarzyło się w Lubelskiem i co mogło stać za tym atakiem, przypadkiem, no na pewno za naruszeniem granic NATO przez rosyjskie środki.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 10:00 na zegarach. Fakty w RMF FM, czas zacząć. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
1: Potężny huk obudził nad ranem mieszkańców Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje.
3: Kijów tymczasem zabiera głos w sprawie incydentu na polskim niebie. Szef ukraińskiej dyplomacji twierdzi, że była to rosyjska rakieta i ona naruszyła przed czwartą polską przestrzeń powietrzną.
1: Potem ostrzeżenie dla tych, którzy wychodzą na tatrzańskie szlaki.
3: I kontrowersyjne plany Gianniego Infantino z rodziną Donalda Trumpa w tle. Żandarmeria wojskowa, policja, prokuratura i straż pożarna pracują w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam, przypominamy, nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt.
1: Przed czwartą mieszkańców obudził huk eksplozji. Fakty otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski, który obserwuje działania służb na miejscu w Tarnawie. Witamy, Kubo. Rozmawiałeś z mieszkańcami.
4: Dzień dobry, zgadza się.
1: Co jeszcze usłyszałeś?
4: Tak, wszyscy są zaniepokojeni tym, co się stało i teraz na głównej drodze gromadzą się okoliczni mieszkańcy, no i obserwują to, co dzieje się dosłownie kilkaset metrów od nas. Ludzie, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że ich zdaniem zawiódł system ostrzegania, bo nikt nie dostał alertów RCB ani jakiejkolwiek informacji o tym zdarzeniu.
2: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
4: A dostaliście jakieś alerty RCB?
2: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem. Rodzice też nie.
5: Niedopracowane to wszystko, bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się tylko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło. Faktycznie, jak ktoś mówi, za plecami, no to jest naprawdę przeżycie.
4: Mówili mi pan Tadeusz i Mariusz, mieszkańcy Tarnawy Kolonii. Z głównej drogi mogę teraz obserwować działania służb, ale wszystkie drogi prowadzące na pole, na które spadł obiekt, są zablokowane i pilnowane przez policję. Z Tarnawy Kolonii Jakub Rybski.
1: Rosyjski pocisk manewrujący H-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Taką informację przekazuje w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha.
3: H-101, czyli strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia z głowicą, podkreślam, konwencjonalną. Ale jak już mówiliśmy, w sumie kilkanaście obiektów powietrznych znajdujących się tej nocy nad Ukrainą stanowiło potencjalne zagrożenie dla Polski. Tak mówi nam Jacek Gorszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. A co o użytym przez Rosjan ostatniej nocy sprzęcie mówi na ten temat ukraińska obrona powietrzna. To sprawdzał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili?
6: To był zmasowany, kombinowany atak z użyciem 74 rakiet i blisko 300 dronów różnego typu. Główne cele Rosji tej nocy to obwody kijowski i lwowski. Eksplozje zanotowano też w obwodach dniepropietrowskim, sumskim, winnickim, połtawskim i iwano-frankowskim. Nad Ukrainę jednocześnie nadleciały pociski kierowane, rakiety balistyczne oraz roje bezzałogowców. Ukraińskie dowództwo wylicza m.in., że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon, 9 Iskanderów, a także 61 pocisków H-101. Dowództwo Sił Powietrznych przekazało właśnie też, że udało się zestrzelić 55 rakiet i 265 dronów.
1: Trzymamy się faktów. Nie żyje 9-letni chłopiec potrącony wieczorem przez samochód w Kuźnicy Starej koło Kłobucka w Śląskiem. Dziecko zmarło w szpitalu, informuje policja.
3: Anna Krepaczek teraz w faktach. Aniu,
7: dzień dobry.
3: Jak doszło do tego wypadku?
7: Z ustaleń policjantów wynika, że 9-latek jeździł na rowerze w pobliżu swojego domu. 39-letni kierowca BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił chłopca. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił też kierowca, ale okazało się, że nie wymagał dłuższej hospitalizacji. Samochodem podróżowały z nim jeszcze dwie osoby. Wszyscy zostali zatrzymani, byli trzeźwi. Od kierowcy i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
3: Ważna informacja dla wybierających się w Tatry. Ze względu na wymianę łańcuchów zamknięty jest szlak turystyczny z Pustej Dolinki nad Kozią Przełęcz.
1: Nie będzie można tamtędy przejść z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Halę Gąsienicową. Jak długo może potrwać to zamknięcie?
8: Wykonawca zadeklarował, że prawdopodobnie jeden dzień, bo to nie jest długi odcinek, to 70 metrów łańcuchów do wymiany, ewentualnie dwa dni. Wszystko zależy od pogody i od tego, czy na przykład turyści mimo zakazu będą wchodzili na ten szlak, co może znacząco opóźnić pracę.
3: Przypominała Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Europejska Federacja Piłkarska UEFA po południu organizuje nadzwyczajne spotkanie, na którym opracować ma odpowiedź na kontrowersyjne plany dotyczące piłkarskich mistrzostw świata proponowane przez FIFA i jej prezesa Gianniego Infantino.
1: Piłkarska centrala Infantino FIFA wysłała list do wszystkich 211 federacji członkowskich, dając im czas do 19 września na podjęcie podjęcie decyzji, czy chcą zaakceptować umowę, a wraz z nią pierwsze 20 milionów dolarów.
3: Łakomy kąsek. FIFA, przypominam, dąży do sprzedaży udziałów w komercyjnych prawach do mundialu. Ale wiele z tych krajowych federacji było wściekłych, gdy dopiero za pośrednictwem mediów dowiedziało się o propozycji sprzedaży 20% udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym na czele z funduszem inwestycyjnym Thrive Eternal, należącym do Joshua Kushnera, szwagra Iwanki, córki prezydenta USA Donalda Trumpa.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: U nas na bieżąco o tym, co spadło w Lubelskiem. Za kilkanaście minut ma się zacząć spotkanie Donalda Tuska z zespołem koordynacyjnym w tamtejszym urzędzie wojewódzkim. Czy to kolejny test naszego systemu obrony przeciwlotniczej? O to będziemy pytać naszego gościa. Pułkownik Korowaj będzie z nami już za moment. Ja nazywam się Piotr Salak i będę z wami do godziny 14 w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, 16 minut po godzinie 10. Program przedpołudniowy. To rosyjski pocisk manewrujący CH-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w czwartek. To jest wpis szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybicha, który nie podaje źródeł swojej wiedzy. Przypomnę, że wciąż polskie służby, polskie wojsko nie potwierdza tych informacji. Nie wiemy do końca, co spadło pod Lublinem, co uderzyło, co przekroczyło polską granicę. Lubelska prokuratura na razie wszczyna śledztwo w sprawie tego niezidentyfikowanego obiektu, który spadł w pobliżu wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim.
1: W sprawy zaangażowane są liczne służby, są służby policyjne, są służby wojskowe, są pirotechnicy zarówno policyjni, jak i wojskowi. Przy użyciu drona przystępujemy do mapowania miejsca, aby zidentyfikować wszelkie szczątki tego obiektu latającego. Na miejscu też będzie pracował biegły specjalista z zakresu obiektów latających, który pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, który odpowie nam na pytanie, z jakiego rodzaju obiektem mamy do czynienia i pomoże nam zabezpieczyć ślady, które będą istotne z punktu widzenia prowadzonego śledztwa. Naszym priorytetem było identyfikacja miejsca zdarzenia, sprawdzenie tego miejsca zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa dla mieszkańców. Nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Teren jest bezpieczny zarówno pod względem radiacyjnym, jak i pirotechnicznym.
0: Takie informacje przekazuje Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Oczywiście będziemy wracać do Lublina, tym bardziej, że tam za moment zaczyna się spotkanie premiera Donalda Tuska, ale też szefa resortu obrony, też szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji z zespołem koordynacyjnym w tamtejszym urzędzie wojewódzkim. Natychmiast was poinformujemy, jeżeli tylko będą najnowsze fakty. Radio RMF 24, 19 minut po godzinie 10.

W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie trwa spotkanie premiera Donalda Tuska i szefów resortów spraw wewnętrznych i resortu administracji. Na temat tego, co się wydarzyło oczywiście, pierwsze informacje wskazują, że mamy do czynienia z rakietą z pociskiem balistycznym CH-101. Tak mówi Donald Tusk, ale nasze służby jeszcze będą badały sytuację. Nasze służby zadziałały szybko, sprawnie. Nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi.

0: 23 minuty po godzinie 10, radio RMF 24. Pierwsze informacje wskazują na to, że to mógł być pocisk balistyczny CH-101, rosyjski pocisk balistyczny. Tak mówi o tym Donald Tusk, ale nie mamy jeszcze pewności, dodaje premier. Nasze służby to badają. Razem z nami pułkownik, podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie pułkowniku, jeśli to jest rosyjski pocisk CH-101, to pańskim zdaniem to było testowanie naszych możliwości obrony przeciwlotniczej, czy to był pocisk, który zboczył z lotu?
1: No tutaj trudno powiedzieć dokładnie, co było, natomiast chciałbym sprostować, bo chyba premier nie do końca zrozumiał. Pocisk HAS-101 jest pociskiem manewrującym, nie balistycznym. Pocisk balistyczny trudno by było śledzić przy pomocy myśliwca. On i dosyć krótko by przebywał w naszej przestrzeni powietrznej, bo to są pociski o bardzo dużej prędkości. Natomiast manewrujący wykorzystuje lot właśnie przy ziemi po to, żeby unikać wykrycia i stosunkowo niewielką prędkością w stosunku do balistycznego atakuje cel. I teraz tak, czy to było specjalnie? No trzeba zakładać najgorszy scenariusz, więc trzeba pomyśleć, że to było specjalne testowanie naszych procedur, które lepiej lub gorzej zadziałały. Natomiast też trzeba pamiętać, że takie pociski są podatne na oddziaływanie walki radioelektronicznej, którą Ukraińcy bardzo często stosują. Jakim mógł być uszkodzony podczas wymiany ognia przeciwlotniczego, gdzie uszkodzona rakieta mogła po prostu zboczyć z kursu. Tutaj tych teorii może być bardzo dużo. Natomiast sam fakt uderzenia tej rakiety na pewno przez Rosjan będzie wykorzystywany w wojnie informacyjnej.
0: Panie pułkowniku, czy my mogliśmy zestrzelić ten pocisk manewrujący? Premier mówi, byliśmy gotowi do tego.
1: To też potwierdza, że mamy do czynienia z pociskiem manewrującym, nie balistycznym. To znaczy też, że nasze siły powietrzne miały go jakby stagowanego, czyli miały kontrolę nad tym, gdzie się znajduje i mogły decydować, czy go niszczyć, czy nie. Proszę pamiętać, że niszczenie pocisku na terenem miejskim, czy zabudowanym, czy w rozproszonej zabudowie, jaka jest Polska, to też jest niebezpieczeństwo. Mieliśmy przykład, że rakiety czasami nie trafiają w tak manewrujący cel i mogą uszkodzić dom czy jakiś inny obiekt. Więc tutaj decyzja o strzelaniu i niestrzelaniu to jest po stronie wojska, które ma najwięcej danych i tutaj decyzja taka zapadła, żeby monitorować ten pocisk do momentu, kiedy nie uderzy w jakimś odludnym miejscu, co się stało.
0: I jeszcze króciutko, pana zdaniem te syreny, które się rozległy w Lubelskiem, one były uzasadnione?
1: No tak, moim zdaniem każde poinformowanie obywateli o zagrożeniu, nie wiem jak inni tutaj współobywatele do tego podchodzą, ale ja chciałbym po prostu wiedzieć, z tym, że trzeba pamiętać, co innego alarm w mieście, a co innego alarm w takim rozproszonym wiejskim terenie. Tutaj powinny też być informacje na telefon, które by jednoznacznie albo informowały o zagrożeniu, ale też jednocześnie odwoływały te zagrożenia, żeby też czyli my obywatele, bylibyśmy świadomi, co się wokół nas dzieje. Moim zdaniem tego trochę zabrakło.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki, razem z nami.

0: I czas na fakty, jest godzina 10.30. Katarzyna Podraza razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym, mówił przed chwilą na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
2: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot. Oczywiście za wcześnie jest na szczegółowy raport na wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: Według ukraińskich władz to rosyjski pocisk manewrujący H-101. Przypomnijmy, po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę na Lubelszczyźnie między miejscowościami Tarnawa Kolonia i Tokary spadł obcy obiekt. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. To było testowanie naszego systemu obrony, przyznał na antenie RMF24 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Jego zdaniem Polska powinna zdecydowanie zareagować na ten incydent.
3: Mimo wszystko to było w jakiś sposób testowanie naszego systemu obrony powietrznej. I znowu wykazało się, że my oczywiście wszystko widzimy, my oczywiście wiemy, że coś leci, wysyłamy samoloty, ale tak naprawdę nie reagujemy tak, jak powinniśmy, a więc nie zestrzeliwujemy tych obiektów, a my te obiekty powinniśmy zestrzeliwać i to również nad Ukrainą.
1: Mówi komandor Maksymilian Dura. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, których obudził poranny huk, są przerażeni. Posłuchajcie, jak w rozmowie z RMF FM opisał ten dramatyczny poranek pan Tadeusz.
4: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. To obudziło. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem. To naprawdę to jest nieco bądź, to jest przeżycie, jakby nie było. Każdy może tam być w takiej sytuacji, każdego może to dotknąć. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, to naprawdę tragedia.
1: A co powinniśmy robić w sytuacji ogłoszenia syreny alarmowej? Zdaniem rzecznika wojewody lubelskiego Marcina Bubicza przede wszystkim należy zachować spokój. Jak wiecie z faktów, w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie około 4 nad ranem uruchomiono tam system wczesnego ostrzegania.
5: Ten sygnał był dosyć dobrze słyszany. Ja mieszkam w Lublinie, więc ten sygnał był słyszany w wielu miejscach miasta Lublin, ale też w powiatach, czego dowodem są nie tylko działalność w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim telefony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do naszych służb, czyli Policji i Straży Pożarnej. Także ta sytuacja przez nasze służby była wyjaśniana.
1: Zaznaczył w RMF24 Marcin Bubicz. O sytuacji na Lubelszczyźnie mówimy w RMF24. Więcej informacji także na rmf24.pl. Tam także zdjęcia z miejsca tego zdarzenia. Polecamy.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: W faktach przypominamy, od 5 sierpnia zaczną obowiązywać przepisy tzw. ustawy PESEL-owej. Nowelizacja umożliwi gromadzenie informacji o wynagrodzeniach osób pracujących w ochronie zdrowia i powiązanie ich z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ustawa ma wyeliminować m.in. problem bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy. Pierwsze dane trafią do systemu w połowie października, za wrzesień.
7: Jednocześnie już przy tej zbiórce za wrzesień będziemy chcieli też od stycznia do sierpnia ten okres tego roku bieżącego uzupełnić.
1: Przekazał Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i program przedpołudniowy. Wracamy teraz do Lublina, bo tam w Urzędzie Wojewódzkim wciąż trwa narada i premiera Donalda Tuska i szefów resortu obrony i resortu spraw wewnętrznych, a także najważniejszych dowódców polskiej armii. Chodzi oczywiście o ten incydent, który się dokonał dzisiejszej nocy. Polskie pary dyżurne F-16 operowały przy granicy z Ukrainą już od godziny 2 w nocy. W powietrzu były także samoloty rozpoznawcze, działały także naziemne systemy obrony. Tak, dosłownie przed momentem mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej manewrowało ogółem około 20 pocisków. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Ostatnie miesiące to były ataki raczej skierowane na Kijów, okolice i na wschodnią część Ukrainy. Ten był przypuszczony również na zachodnią część Ukrainy. Koordynacja z innymi służbami, bo tak jak pan premier powiedział, to dla nas jest absolutny priorytet. Analiza sytuacji, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji to jest schemat działania, który został przyjęty i sprawdził się w tej dzisiejszej nocy po raz kolejny. Wszystkie służby są zintegrowane.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę, że premier Donald Tusk dodaje, to najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący H-101 upadł w miejscowości Podlubelski dzisiaj w nocy. Radio RMF24, za chwilę więcej informacji.
2: Radio RMF24.

Za 11 minut będzie 11, radio RMF 24. Już wczoraj przed północą mieliśmy symptomy, że coś poważnego będzie się działo. Nie wiedzieliśmy, czy celem będzie tylko Kijów i Odessa. Okazało się, że był to atak strefowy. Tak mówił na naradzie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie generał Ireneusz Nowak, dowódca dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Przypomnę, ta narada z udziałem premiera Donalda Tuska, szefa resortu obrony i szefa resortu spraw wewnętrznych. Generał Nowak dodał także, że z całej salwy pocisków wychwycono dwa, które potencjalnie zagrażały naszej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich spadł na Lubelszczyźnie, zanim podjęto decyzję o jego zestrzeleniu. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem manewrującym H-101. Procedury zostały wykonane, podkreślił generał Nowak, wskazując oczywiście, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Ze strony prokuratury, naszej prokuratury, mamy też informację, że Ukraina zaoferowała pomoc swoich specjalistów, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego wszystkiego, co działo się w Lublinie. Radio RMF 24, jesteśmy cały czas razem z wami. Za 10 minut będą fakty.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: I czas najwyższy na fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już czekają. Jest 11. Czym dokładnie od rana zajmują się służby na Lubelszczyźnie?
1: Pociskiem balistycznym, CH-101 rosyjskim, ale też niewyprzedzane efektów szczegółowego badania.
2: W Lublinie trwa odprawa służb z udziałem premiera. Przysłuchuje się jej reporter RMF FM.
0: Kierowców uprzedzamy, są problemy na A1 w Łódzkiem.
2: A w faktach kulturalnych Romeo i Julia na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku.
0: Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, przekazał kilkadziesiąt minut temu podczas odprawy służb w Lublinie premier Donald Tusk.
2: Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby na polu z dala od zabudowań natrafiły na 10-metrowy krater i metalowe szczątki tego obiektu.
0: A w faktach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, który od rana zbiera informacje w tej sprawie. Krzysztofie, co jeszcze usłyszeliśmy od premiera?
3: Donald Tusk twierdzi, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta spadła w niezamieszkałym terenie. Była śledzona przez polskie systemy radarowe, dodał.
4: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
3: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie wzięło udział polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, między innymi z Niemiec. Poza myśliwcami używaliśmy samolotu do tankowania w powietrzu. Jak dodał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy wykryto bardzo dużo obiektów latających.
5: Ponad 20 obiektów, które były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej samoloty, myśliwce MiG-29 sił zbrojnych Ukrainy.
3: Jak zapewnia wojsko, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
2: Służby po oględzinach szczątków rakiety nie stwierdziły zagrożenia wybuchem ani radiologicznego. Miejsce jest bezpieczne, informuje prokuratura.
0: Szczątki rozrzucone są w promieniu 200 metrów od miejsca eksplozji. W związku z tym incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wszczęte będzie postępowanie, a udział w nim chce wziąć także strona ukraińska.
6: Z moich informacji wynika, że to strona ukraińska zaproponowała nam pomoc, wystosowała stosowne pismo do strony polskiej i w tym momencie trwa rozpoznawanie tego wniosku, a więc mianowicie kwestie proceduralne umożliwiające dopuszczenie strony ukraińskiej do czynności.
2: Informował prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
0: A na rmf24.pl na tej stronie możecie zobaczyć, jak wygląda miejsce uderzenia najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety H-101. Przed południem ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1.
2: Między węzłami Kutno Wschód i Piątek samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W chińskim Ningbo gra siatkarska Liga Narodów.
0: Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0. W półfinale Amerykanie zagrają teraz z Japonią, no a my czekamy na 13:30. Wtedy ostatni ligowy ćwierćfinał. Polska zagra z Ukrainą.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
0: Irlandia tymczasem żegna Glenna Hansarda.
2: Muzyka, który zginął wczoraj w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Miał 56 lat.
0: Zdobywca Oscara w 2008 roku za utwór Falling Slowly, najlepszą piosenkę oryginalną, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once, ale Irlandczycy pamiętają też Hansarda jako lidera prawdziwej grupy The Frames, ale też tej fikcyjnej, stworzonej na potrzeby filmu.
2: Rok 1991. Film w reżyserii Alana Parkera, The Commitments.
0: No i tam pojawia się słyszany Outsman Foster, ekscentryczny gitarzysta w przebojowej adaptacji powieści Roddy'ego Doyle'a i to właśnie Glenn Hansard. How are we professional if we've never been paid? Won't you cleanse my soul? I to jest filmowy wstęp do faktów kulturalnych RMF FM.
2: A w nich na początek o nowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Zapraszam tak także do Warszawy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Dzień dobry. Ta nowa wystawa nosi tytuł Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Można tam oglądać pracę malarza od początku lat 70. do lat 90., a ten tytuł odnosi się do dwóch emocji, które można odnaleźć w malarstwie zmarłego 8 lat temu artysty. Są tam także rzeźbo-obrazy Edwarda Dwórnika, nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce. 6 dużych rozmiarów męskich głów wykonanych z metalowej siatki, oklejonych płótnem, a następnie pomalowanych przez artystę. Na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku dziś Teatr Jaracza z Olsztyna pokazuje spektakl Romeo i Julia w reżyserii Macieja Jaszczyńskiego.
8: W świecie, w którym jest kryzys narracji, my wracamy do podstawowej historii, do malutkiej historii, do malutkiej opowiastki, w której dwójka ludzi chce się kochać i chce być kochaną.
7: 30. Festiwal Szekspirowski potrwa do niedzieli. Nowy Spider-Man wchodzi do kin, w roli głównej ponownie Tom Holland. I ten dojrzalszy już Spider-Man wróci jeszcze dziś w faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Do 12:00 oczywiście będziemy wracać do tego, co wydarzyło się w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie i jak działały nasze służby w tej sprawie. Premier razem z ministrami Kierwińskim, Kosiniakiem, Kamyszem pojadą na miejsce. Mamy też tam swoich ludzi. Od samego rana. 5 minut po 11:00.

0: Jest 13 minut po godzinie 11, to jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Pozwólcie, że teraz zajrzymy do najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego. Bardzo ciekawy temat. Koniec mitu twardziela. Mężczyźni w Polsce chcą rozmawiać. Mężczyźni mieli być silni, mieli być samowystarczalni i niewzruszeni, ale dzisiaj rozmawiają więcej o emocjach, o potrzebie wsparcia. Razem z nami pani Martyna Pietrzak-Sikorska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dziennikarka Tygodnika Powszechnego, oczywiście autorka tekstu o tej właśnie sprawie. Pani zadaje sobie to pytanie, w tym tekście. Dlaczego mężczyźni zdecydowali się wreszcie mówić o swoich emocjach? Dlaczego?
1: Myślę, że to jest kwestia tego, że ten mit twardziela, o którym pan wspomniał na samym początku, przestał być takim dominującym wzorcem męskości dzisiaj. I dzieje się to ze sprawą kilku czynników, głównie właśnie ze sprawą zmian ról społecznych, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Swoje też dołożyła do tego pandemia.
0: Pandemia? W jaki sposób?
1: Która była takim czasem na zastanowienie się, bo często myślę, że nie tylko mężczyźni, wszyscy byliśmy zamknięci w czterech ścianach i to był taki czas, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad różnymi rzeczami i też zaczęliśmy zwracać większą uwagę na kwestie zdrowia psychicznego też. Takim czynnikiem, który otworzył mężczyzn, jest też takie widoczne od kilku lat zaangażowane ojcostwo. Więc tych wątków jest sporo.
0: A czy to dotyczy tylko młodych mężczyzn, czy to dotyczy mężczyzn w ogóle, pani zdaniem?
1: Myślę, że jest to bardziej widoczne zdecydowanie wśród pokolenia młodszego, które było wychowywane przez ojców, którzy właśnie wyznawali raczej ten tradycyjny wzorzec męskości i oni właśnie zastanawiają się nad tym, jaką oni chcą, jaka ma być ta ich męskość.
0: A to zależy od poziomu wykształcenia, od tego, gdzie ci mężczyźni mieszkają? To ma jakiś związek z tym, czy chcą o tych swoich problemach rozmawiać? Jak wychodzi z pani analizy?
1: Myślę, że to jest kwestia, ciężko udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo faktycznie w artykule piszę o męskich kręgach, o fundacjach, o stowarzyszeniach, ale także o podcastach i o książkach, których jest coraz więcej na ten temat. I właśnie one pokazują, że mężczyźni mają tą potrzebę, ale jeżeli chodzi o takie męskie kręgi, to myślę, że nadal jest to dość niszowa sprawa, nie jest to super takie popularne i myślę, że dopiero będziemy obserwować taki pik zwiększenia tego trendu.
0: To dzisiaj prawdziwy facet to jest kto? Ktoś, kto nie wstydzi się mówić o swoich problemach, kto chętnie mówi o tym tak, chodzę na terapię albo rozmawiam na temat tego, co czuję?
1: Myślę, że dzisiaj w ogóle trudno o taką jednoznaczną definicję, bo myślę, że taką największą zmianą jest to, że mężczyźni w ogóle zaczęli zastanawiać się nad tym, jakim chcą być mężczyzną i odpowiadają sobie na to pytanie sami we własnym języku i sami też poszukują siebie w tym świecie, który jest bardzo zmienny, bardzo dynamiczny i próbują właśnie się w nim też odnaleźć na nowo trochę.
0: Szykuje nam się pewnie rewolucja, jeśli chodzi o postrzeganie męskości. O tym w najnowszym Tygodniku Powszechnym, w tekście m.in. Martyny Pietrzak-Sikorskiej. Pięknie pani dziękuję za spotkanie w Radiu RMF 24.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście polecamy najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Nie tylko panom, mężczyźni chcą rozmawiać. Koniec mitu twardziela. Radio RMF 24, 17 minut po 11.

0: Radio RMF 24, 20 minut po godzinie 11 i oczywiście wracamy na Lubelszczyznę. W miejscu, gdzie spadł według wstępnego rozpoznania ten rosyjski pocisk H-101, w tej chwili pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Trwają oględziny, w które bezpośrednio jest zaangażowanych 4 prokuratorów. Niewykluczone, że w tych czynnościach będą też pomagać eksperci z Ukrainy. Przyznaje to prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
1: Czekamy aktualnie na 50 funkcjonariuszy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomogą nam w czynnościach procesowych, takie jak miało to miejsce na przykład w miejscowości Osiny, przeczesać teren, żeby wszelkie ślady zostały ujawnione. Mamy też, dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin, ponieważ są to fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Aktualnie trwa rozpoznawanie wniosku i niewykluczone jest to, że przyjadą oni tutaj na miejsce i pomogą również ze służbami polskimi zidentyfikować ten element, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej i z czym mamy tutaj do czynienia.
0: Tak mówi prokurator Trusiewicz z lubelskiej prokuratury i jeszcze opisuje, jak wygląda samo miejsce upadku rakiety, no bo media z oczywistych powodów nie mają tam w tej chwili dostępu.
1: Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów. W tym momencie trwa mapowanie za pomocą specjalistycznych urządzeń typu dron właśnie nad państwem lata, który ma na celu prawidłowo, procesowo zabezpieczyć ten teren, ujawnić ewentualnie wszystkie ślady z powietrza, które są możliwe. Na miejsce wszystkie służby, które nam tutaj pomagają, za co bardzo dziękuję, sprowadziły specjalistyczny sprzęt, na pewno przeszukanie również przy pomocy urządzeń służących do wykrywania różnego rodzaju materiałów wybuchowych, czy też ewentualnie elementów materiałów wybuchowych, bo tak jak powiedziałem, jest bezpiecznie, czy też elektroniki, wszystko to robimy.
0: Tak mówi prokurator Trusiewicz z lubelskiej prokuratury. Ten krater ma wielkość około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu mają być rozrzucone na terenie około 200 metrów. To wszystko zaczęło się około godziny 4. Przed 4 mieszkanka powiatu biłgorajskiego zawiadomiła służby o głośnym huku. Na miejscu zdarzenia pierwsza była policja, która ujawniła miejsce upadku rakiety. Będziemy do tego wracać oczywiście w faktach o 11.30. 8 minut.

0: 24. Jeszcze więcej informacji. Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 20.

0: I czas na fakty, 11.30 razem z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Sytuacja jest bardzo poważna. Jest to sytuacja, która stwarza zagrożenia. Służby i wojsko jest gotowe do podejmowania wszystkich decyzji, żeby zabezpieczyć RP i jej obywateli, mówi wicepremier w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił, że za granicą Polski trwa pełnoskalowa wojna. Niektórzy chcą o tym zapomnieć, niektórzy nie chcą już tego widzieć, ocenił szef MON.
2: Jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Ostatnie miesiące to były ataki raczej skierowane na Kijów, okolice i na wschodnią część Ukrainy. Ten był przypuszczony również na zachodnią część Ukrainy.
1: Szef MON podczas wspólnej z premierem Donaldem Tuskiem konferencji przekazał, że szef rządu i prezydent Karol Nawrocki otrzymują meldunki na bieżąco ze wszystkich służb państwa. Przypomnijmy, jak na razie wszystko wskazuje na to, że rano polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk balistyczny H-101. Wojsko było gotowe do zestrzelenia go, gdyby kontynuował on lot. Teren na Lubelszczyźnie, na które spadł pocisk, jest zabezpieczony przez służby.
3: Jest to teren dosyć rozległy, został zabezpieczony, jak Państwo widzieliście, przez służby policyjne i wojskowe. W związku z tym nie ma dostępu osób trzecich, nie ma ryzyka, że ktokolwiek będzie niepowołany na to miejsce miał dostęp.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej pokazało, że Rosja jest zagrożeniem dla Europy, ocenił na platformie X szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Moje myśli kierują się ku ofiarom tych ataków. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli, napisał polityk. Szef Rady zapewnił też, że Unia Europejska zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym zwiększenia jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych i zapowiedział, że Europa będzie nadal zjednoczona w obliczu rosyjskiej agresji. A my w RMF24 cały czas śledzimy sytuację na Lubelszczyźnie. Wrócimy do niej w kolejnych faktach, ale polecamy Wam również rmf24.pl.
4: Fakty o zdrowiu.
1: W faktach zaproszenie teraz do udziału w akcji krwiodawstwa. A taką zorganizowano dziś w Częstochowie na Placu Biegańskiego. W wakacje brakuje w szpitalach tego cennego daru. Akcja odbywa się pod hasłem Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego.
5: Zawsze jest w okresie wakacyjnym potrzebne krwi więcej, a teraz dodatkowo Regionalne Centrum wystosowało apel o oddawanie krwi grup minusowych i o to też bardzo prosimy. Natomiast pobierane są wszystkie grupy krwi. Jeszcze do niedawna krwi B+ w magazynie było, mówiąc kolokwialnie, za dużo, gdyż ten pobór grupy B+ był wstrzymany, natomiast w tej chwili przyjmowane są wszystkie grupy krwi.
1: Mówił RMF Max Piotr Gajda, koordynator Częstochowskiego Legionu Klubu Honorowych Dawców Krwi. Pamiętajcie, każdy oddany litr może pomóc uratować zdrowie lub życie. I na koniec jeszcze informacja dla fanów hollywoodzkiego aktora Matta Damona. Otóż gwiazdor zdradził, które produkcje wywarły na niego największy wpływ. Jedną z nich okazał się kultowy dreszczowiec Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Jak podkreślił, był to fantastyczny film.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24, program przedpołudniowy wciąż. Jeszcze teraz zabiorę was do Japonii, bo wciąż podsumowujemy straty po trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto, to jest na wyspie Kyushu. Jak informuje BBC, powołując się na wypowiedź premier Japonii Sanae Takaichi, liczba ofiar wzrosła do 30. Ratownicy wciąż poszukują ocalałych. Tysiące przesiedlonych mieszkańców jest w ośrodkach ewakuacyjnych. W tej chwili przebywa w nich 9 tysięcy ludzi. W dodatku region zmaga się z potwornym upałem. Tam jest blisko 40 stopni. W najbliższych dniach takie wartości mogą osiągnąć termometry. Nawet ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych wciąż jest jeszcze pozbawionych prądu. Od tego pierwszego trzęsienia ziemi, tego najbardziej tragicznego, odnotowano już także ponad 100 wstrząsów wtórnych. No i wiele osób nie chce spać w domu z tego powodu. Postanowili spędzać noce w samochodach.

Radio RMF24. No niestety smutna wiadomość ze świata sportu. W wieku 78 lat zmarł Tadeusz Gapiński. To jest były piłkarz, asystent trenera, ale też wieloletni kierownik drużyny Widzewa. W Łodzi wszystkim znany. Przez wielu fanów piłki był uznawany za postać symboliczną, wręcz legendarną, jeśli chodzi o łódzki zespół. Koledzy z zespołu mówili o nim Gapek. W latach 60. był piłkarzem Widzewa oczywiście. 105 występów w Ekstraklasie, 12 strzelonych goli. Raz bezpośrednio z rzutu rożnego. Widzew poniósł dużą stratę. Odszedł na zawsze jeden z największych i najbardziej związanych z klubem zawodników. Trener, działacz Tadeusz Gapiński. To on najbardziej mi pomógł w zaaklimatyzowaniu się widzewskiej rzeczywistości. Tak wpisał na platformie X. Takie słowa zamieścił jeden chyba z najsłynniejszych piłkarzy łódzkiego Widzewa, czyli Zbigniew Boniek. Na stadionie Widzewa jest loża. Loża imienia Tadeusza Gapińskiego. Jak pójdziecie na stadion, szukajcie trybuny A. Tam znajdziecie.

0: Jak będzie wyglądało śledztwo w sprawie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety, która spadła w okolicach Lublina? O tym już teraz w faktach. Agnieszka Pietrzak jest razem z nami. Jest 12:00. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Działania wojskowych śledczych z Lublina w sprawie obiektu, który spadł nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii. Prawdopodobnie jest to rosyjski pocisk.
2: Potężny wybuch, naprawdę.
1: Posłuchajcie relacji mieszkańców, z którymi rozmawiał reporter RMF FM. Przedstawiamy fakty i komentarze. Co w pogodzie?
3: Znowu powrócą upały.
1: I wiemy, jak długo będzie tak gorąco.

0: wprowadzenie katastrofy w ruchu lotniczym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób. To będzie podstawa śledztwa, które zostanie wszczęte przez wojskowych śledczych z Lublina w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę manewrującą H-101. To prawdopodobnie rosyjski pocisk spadł nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witam cię, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Co teraz dzieje się na miejscu?
1: Na pole, na które upadł pocisk, weszli już śledczy. Zabezpieczają ślady po upadku rakiety. Tych śladów jest dużo i są rozrzucone po dużej powierzchni, mówił szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
2: Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
1: Teraz śledczy czekają na 50 żołnierzy WOT-u, którzy mają przeczesywać ten teren i poszukiwać szczątków.
2: Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, znajduje się pole uprawne, jest rzepak nieskoszony i trudno na tę chwilę określić, ile tych szczątków jest, natomiast jest ich naprawdę na pewno sporo.
1: Nad polem lata dron, który na potrzeby śledztwa ma pomóc odwzorować teren i miejsca, w których znaleziono elementy pocisku.
0: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, są przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
3: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. Bo ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to...
4: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
3: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę zagadnie. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była... Na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś to jest dosyć duży ten krater jest.
0: Ten krater, przypomnijmy, ma około 10 metrów średnicy i jest głęboki na co najmniej 5 metrów. Moment uderzenia uchwyciła jedna z kamer zainstalowanych na domu. Nagranie, na którym to widać, możecie zobaczyć na portalu rmf24.pl. Na naszej stronie także relacje z Tarnawy Kolonii, ilustrowane zdjęciami. Warto też, będąc w sieci, włączyć oczywiście nasze radio informacyjne. W rmf24 jeszcze więcej komentarzy o tym, co stało się nad ranem na Lubelszczyźnie. Za chwilę gościem Piotra Salaka będzie Marcin Burzański, komentator polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapraszamy. Naszego radia możecie słuchać także w aplikacji RMF On.
5: Upalne fakty RMF FM.
0: Niemal cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. Wyjątkiem są północny wschód, a także południowe krańce Małopolski i Podkarpacia. W pozostałej części alerty pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Te najwyższe zostały wydane dla Dolnego Śląska i południa województw lubuskiego i wielkopolskiego. Tam dziś do 36 stopni. Jutro również upał, ale także niebezpieczne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.
6: Sobota jeszcze z upałem do 34 stopni, natomiast na północy już nieco chłodniej. W niedzielę już chłodniej, natomiast na początku przyszłego tygodnia znowu powrócą upały i wtorek oraz środa zapowiadają się ponownie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.
0: Zapowiada Michał Kowalczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozpoczął się Poland Rock Festival. Lotnisko Czaplinek-Broczyno zamieniło się w muzyczne miasteczko, gdzie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dziękuję wszystkim wspierającym styczniowy finał WOŚP. Ekipa RMF FM jest już w trasie. Kamperem dostarczamy festiwalowiczom ich nietypowe zamówienia, a relacje z tej akcji znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Polecamy. Z faktami RMF FM wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A my do 13 w Radiu RMF 24 będziemy oczywiście zaglądać w okolice Tarnawy Kolonii. Nie było też dawno nic o naszych siatkarzach i czas to naprawić, tym bardziej, że za chwilę grać będą o półfinał Ligi Narodów.

0: Radio RMF 24, 11 minut po godzinie 12. Jest ich 7. Wszyscy ubiegają się o stanowisko sekretarza generalnego ONZ. 4 kobiety, 3 mężczyzn. Po Antonio Guterresie, którego kadencja kończy się dopiero w końcu grudnia 2026 roku, ale ten wybór też nie będzie taki prosty, chociaż dzisiaj się zacznie. Razem z nami pan Marcin Burzański z Uniwersytetu z Civitas. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak to jest? Kto ma największe szanse z tej siódemki pańskim zdaniem?
1: O, to tak do końca oczywiście trudno powiedzieć. Jeżeli by wierzyć obiegowym gdzieś tam opiniom i analizom, które w tej chwili krążą, to taką przodującą osobą czy kandydatem z, wydaje się, największym poparciem jest Rafael Grossi z Argentyny. Natomiast nie oznacza to oczywiście, że będzie końcowo tym kandydatem, który zostanie wybrany. Tutaj jeszcze w tym wyścigu bardzo dużo może się zdarzyć. Jest wiele czynników, które na to wpłyną. No ale z pewnością Grossi jest i w opinii ekspertów, analityków, i też patrząc na te takie platformy predyktujące, które też mają znaczenie w jakimś sensie dla najważniejszego aktora, czyli Stanów Zjednoczonych, to jest on liderem wyścigu.
0: Na ile poważna jest dzisiaj, w dzisiejszym świecie dyplomacji, pozycja sekretarza generalnego ONZ?
1: To oczywiście zawsze jest bardzo poważna pozycja. Jest to na najważniejszy urzędnik międzynarodowy, możemy tak to nazwać. Jest to oczywiście osoba, która dba o losy relacji międzynarodowych, jest też kluczową osobą, jeśli chodzi o pracę z państwami, największymi mocarstwami w adresowaniu problemów związanych z pokojem, z wojną, problemów związanych z najważniejszymi wyzwaniami dla ludzkości. Oczywiście możemy dalej to wszystko wymieniać. Natomiast w praktyce jest to niezwykle trudny zawód w tej chwili, tak bym powiedział, ponieważ sama organizacja jest w bardzo dużym kryzysie, jest w momencie przejściowym, co jest oczywiście podyktowane sytuacją międzynarodową, zmianami geopolitycznymi, koncentracją pewną na pozycjach regionalnych państw, na tej konfrontacji pomiędzy głównymi mocarstwami, którą obserwujemy. No a całym najważniejszym, decydującym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ, w której to te mocarstwa mają prawo weta, więc w momencie, w którym one są na linii konfrontacyjnej, którą w tej chwili mamy, to od razu to oznacza, że możliwości działania i sprawczość osoby takiej jak sekretarz generalny ONZ, która jest od tych państw członkowskich, a szczególnie państw mających prawo weta, zależna, oczywiście jest ona znacznie bardziej ograniczona wtedy i znacznie trudniejsza w implementacji. Nie mówiąc już jeszcze o dwóch potężnych problemach. Pierwszym problem finansowym. Organizacja jest w kryzysie finansowym. Państwa inaczej priorytetyzują swoje wydatki. Najważniejsze państwo, które wkładało najwięcej do budżetu ONZ, czyli Stany Zjednoczone, dramatycznie ograniczyły swoje składki do tego budżetu, a drugie w kolejności państwa donatorów, czyli państwa europejskie, wybierają też troszeczkę inne priorytety i w związku z tym organizacja ma bardzo duży problem związany z finansowaniem, a do tego następuje też olbrzymi proces reorganizacji, transformacji samej organizacji, który gdzieś powoduje też duże napięcia pomiędzy różnymi państwami i regionami, i w całym tym środowisku nowy sekretarz generalny będzie musiał się odnaleźć, nie mając mocnego wsparcia, powiedzmy sobie, politycznego do tego, żeby te zmiany przeprowadzić. Więc bardzo trudne zadanie.
0: A pańskim zdaniem nadchodzi schyłek Organizacji Narodów Zjednoczonych?
1: Ja nie używałbym słowa schyłek, bo organizacja ma to do siebie, że staje się w pewnych momentach nagle potrzebna. I to jest troszeczkę tak, że w momencie, w którym będziemy musieli w jakichś dużych międzynarodowych tematach, strzelam na przykład regulacji związanych ze sztuczną inteligencją, z wykorzystaniem technologii automatyzacyjnych na wojny, do użycia w wojnie, w polu walki, w kwestiach nowego podejścia do relacji pomiędzy technologiami a zmianami klimatu, czy też całego, powiedzmy, powiedziałbym, zreformowania systemu wsparcia i pomocy humanitarnej, który jest w absolutnym kryzysie, no to nagle się okaże, że takie struktury, taka organizacja jest znowu bardzo, bardzo potrzebna. Więc ja bym powiedział, że to nie jest okres schyłkowy, tylko okres mocno reformujący, związany też oczywiście z kryzysem tej organizacji. Także mam nadzieję, że tutaj państwa będą pomimo tego trudnego okresu dla organizacji na tyle odpowiedzialne, że zobaczą, że taka instytucja jest niezwykle potrzebna, a jak to okaże się w rzeczywistości, no to zobaczymy w najbliższych latach. Na pewno ONZ nie będzie w najbliższych latach odgrywało tak ważnej roli, jaką miało, powiedzmy sobie, w latach 90. czy w latach 2000., czyli po upadku zimnej wojny, jak organizacja była w rozkwicie, ale myślę, że ma swoje bardzo ważne role do odegrania na wielu polach i też troszeczkę ten wybór kandydata na nowego sekretarza generalnego będzie trochę podyktowany tym właśnie, jak on widzi przeprowadzenie przez ten czas transformacji, kryzysu, zmniejszenia wagi, a jakby ukierunkowanie na nowe, najważniejsze obszary w relacjach międzynarodowych organizacji, jak tą wizję przedstawi i jak będzie w stanie to dostarczyć, będzie to, myślę, tutaj, no, powiedziałbym tak, niezwykle ważne, a obok rzeczy najważniejszej, czyli tego po prostu, czy dogadają się wokół którejś kandydatury państwa członkowskie, co jest niezwykle trudne w tym momencie, a i wokół głównych, najważniejszych państw, jak Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, no to wszyscy kandydaci chodzą jak przy skorupkach, jak po skorupkach jajek, żeby nie powiedzieć czegoś nie tak.
0: Dzisiaj pierwsze nieformalne, na razie jeszcze niewiążące głosowanie sondażowe. O tym wszystkim w Radiu RMF 24 opowiadał nam Marcin Burzański z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy gorąco. Oczywiście to głosowanie może potrwać nawet całe lato według agencji Reutera. Zakończy się może pod koniec września lub na początku października.

0: i chyba nie ma co pogwizdywać, co, panie redaktorze?
1: Fiu, fiu, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa razem z nami. Oczywiście będziemy mówić o tym, co się wydarzy. O której?
1: O 13.30. Czyli nasi siatkarze. No bo na futbolistów liczyć nie do końca można.
0: No mają wakacje na razie.
1: Zależy na których, zobaczymy jeszcze.
0: No mówimy o naszych siatkarzach, którzy grają w Lidze Narodów, będą grali z Ukrainą, będą grali o półfinał Ligi Narodów. Rozumiem, że są faworytami, bo zawsze jak gra polska reprezentacja, to zawsze jest faworytem, rozumiem.
1: Och, jak miło tak w końcu sobie powiedzieć, prawda? Tak to jest i też tak jest, że Ukraina nie jest potęgą żadną, ale Ukraina jako na debiutanta w Lidze Narodów naprawdę świetnie sobie radzi, bo od razu awansowała do turnieju finałowego. Ukraina ma trenera Raula Lozano.
0: O, dobrze znanego. Tego Raula Lozano?
1: Oczywiście, myślę, że każdy kibic polskiej siatkówki zna Raula Lozano, także ławka trenerska mocna. Jurij Semeniuk z projektu Warszawa, też go kibice siatkówki w naszym kraju mogą kojarzyć, no ale jest jeszcze jedno większe nazwisko, o którym mówi nasz selekcjoner Nikola Grbicz. Posłuchaj.
2: Im brakowało tylko jeden, ale ten jeden robi dużo różnicy i myślę, że Oleg Plotnicki dla ich jest bardzo, bardzo ważny i on, myślę, że ich poziom był od razu lepszy, kiedy on wrócił. Wygrali są z Brazylią 3-1, wygrali są z Włochami 3-0, a wygrali 4 meczu na tym turnieju i zakwalifikowali się, to historyczny sukces.
1: No to ja tak krótko, że ten Ołech Płotnicki to jest zawodnik Surf Safety Perugia, czyli
0: poważna firma.
1: Zwycięzcy Ligi Mistrzów. Tam gra też nasz Kamil Semeniuk, nomen omen. Także derby Semeniuków dzisiaj. Po obu stronach siatki zobaczymy po jakimś Semeniuku. Natomiast ten Płotnicki rzeczywiście może być groźny. Zapewne będzie. I tak jak powiedział pan selekcjoner, wygrywali Ukraińcy z Brazylią, z Włochami. Z nim właśnie w składzie. Natomiast jak myśmy ich pokonali 3-2 w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach. Wtedy Płotnickiego nie było, no ale i u nas troszkę to inaczej wyglądało.
0: Ale w tamtym meczu właśnie zabrakło wtedy ich największych gwiazd, ale rozumiem, że u nas też będą zmiany.
1: No tak? U nas jeszcze więcej było tych, znaczy jeszcze więcej brakowało gwiazd i teraz wymieniam, sprawdziłem na szybko. Popiwczak, Bołądź, Fornal, Komenda, Leon, Sasak, Semeniuk,
0: no to drugim składem wtedy,
1: Szalpo.
0: Przepraszam, tak, że tak
1: powiem. Ich wszystkich nie było. Rzeczywiście my wtedy mieliśmy poligon doświadczalny i teraz tak naprawdę zaczynamy grę na serio, więc tak, no Polska jest faworytem, bo to jest naprawdę masa świetnych zawodników. Brakuje tylko Kochanowskiego, no ale to co zrobisz. Nie wszyscy są zdrowi.
0: Ale Czarek, twoim zdaniem Grbicz wystawi dzisiaj najlepszych zawodników do gry?
1: Myślę, że tak. No teraz to już chyba nie ma co kalkulować, chociaż oczywiście pamiętajmy, że to nie jest główna impreza sezonu. Liga Narodów to jest jednak poligon doświadczalny zazwyczaj przed jakąś tam imprezą mistrzowską, a w tym roku to Mistrzostwa Europy we wrześniu. Natomiast co do Ligi Narodów, jeszcze USA pokonały Włochy. I zagrają w półfinale, zagrają z Japonią. Ciekawe bardzo spotkanie. Japonia wygrała fazę zasadniczą bez porażki. W ogóle w tym sezonie jeszcze nie przegrała, także myślę, że to będzie naprawdę siatkówka na najwyższym poziomie. A tutaj u nas przypomnę, że jeżeli poradzimy sobie z Ukrainą, zgodnie z planem, tak odważę się powiedzieć, no to czeka Słowenia, która...
0: Oj, boję się tej
1: Słowenii. Nie lubimy grać ze Słowenią. Ja oczywiście teraz musiałbym jeszcze sobie dobrze odświeżyć skład, kto tam jest, kogo nie ma, ale samo to, że Słowenia była w ścisłej czołówce, o czym świadczy i awansowała do półfinału.
0: I o tym wszystkim przypominał Cezary Dziwiszek,
1: dziękuję.
0: RMF24, czyli nasze oczy i uszy, jeśli chodzi o wiadomości ze świata sportu.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu pytamy was, czy wakacje lepiej spędzać w Polsce, czy za granicą.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na fakty. Oczywiście Katarzyna Podraza jest razem z nami. 12.30. Zaczynamy.
1: Już wiadomo, że polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101. Pocisk spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk zapewnił, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta spadła w niezamieszkałym terenie. Była śledzona przez polskie systemy radarowe. Wojsko było przygotowane do jego neutralizacji.
2: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy wykryto bardzo dużo obiektów latających.
3: Ponad 20 obiektów, które były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej samoloty, myśliwce MiG-29 sił zbrojnych Ukrainy.
1: Jak zapewnia Kosiniak-Kamysz, wojsko tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trzeba zakładać najgorszy scenariusz, mówił w RMF24 podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki.
4: Trzeba pomyśleć, że to było specjalne testowanie naszych procedur, które lepiej lub gorzej zadziałały. Natomiast też trzeba pamiętać, że takie pociski są podatne na oddziaływanie walki radioelektronicznej, którą Ukraińcy bardzo często stosują. Jakim mógł być uszkodzony podczas wymiany ognia przeciwlotniczego, gdzie uszkodzona rakieta mogła po prostu zboczyć z kursu. Tutaj tych teorii może być bardzo dużo. Natomiast sam fakt uderzenia tej rakiety na pewno przez Rosjan będzie wykorzystywany w wojnie informacyjnej.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne informacje dotyczące sytuacji na Lubelszczyźnie, a także zdjęcia pokazujące miejsce, gdzie spadła rakieta.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Tysiące osób ewakuowanych z greckiej Krety z powodu pożarów lasów. W regionie Retimno na północy wyspy prędkość wiatru dochodzi nawet do 125 km na godzinę. To było przerażające. Tak, widzieliśmy płomienie na wzgórzach nad wioską, a policja i strażacy kazali wszystkim natychmiast opuścić to miejsce, mówi jeden z ewakuowanych z Krety brytyjskich turystów. Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania również walczą z ogniem, który pochłonął tysiące hektarów ziemi. Upały w wielu rejonach Francji z temperaturami około 40 stopni Celsjusza zwiększają ryzyko pojawienia się ognia w lasach. Również w tych regionach, gdzie doszło w ostatnich dniach do groźnych pożarów, między innymi w Żeroncie na południowym zachodzie kraju. Nadchodzące upały i niska wilgotność to realne zagrożenie pożarowe także w Polsce. Strażacy przypominają, żeby nie palić papierosów w lasach i na polach. Jest też apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas trwających żniw.
6: Apelujemy do wszystkich wypoczywających i spacerujących po lasach oraz w pobliżu pól. Wysuszona ściółka leśna i dojrzewające zboża bardzo łatwo się zapalają. Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach.
1: Ostrzega w RMF Max Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 22 minuty do godziny 13 zostały. To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. To, że jest gorąco w Europie, nie trzeba wam o tym przypominać. Francja, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Grecja, te wszystkie kraje zmagają się z ogromnymi temperaturami i z pożarami oczywiście, ale też upały nadciągają do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, uwaga, dla 15 województw, czyli niemal dla całego kraju. Upały zaczną lać się, ten żar zacznie się lać z nieba co najmniej do piątku, a zaczną obowiązywać alerty od dzisiejszego popołudnia. Razem z nami dr Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To gdzie będzie najbardziej gorąco?
1: Prawdę mówiąc, w całej południowej części kraju będzie upalnie przez kolejny tydzień, może nawet dłużej.
0: No, a z czego wynikają te wysokie temperatury, z którymi my się zmagamy, z którymi zmaga się Europa? No bo no, lato rozumiem, ale aż tak?
1: To jest kwestia dominacji wyżów nad Europą, no nie środkową, bardziej południowo-zachodnią, bo najbardziej obrywa w tym momencie, znaczy w tym momencie od połowy maja Francja, Hiszpania i częściowo Włochy. I ten wyż głównie tam sobie siedzi i od czasu do czasu podsyła skwarne, bo to trzeba tak nazwać, powietrze albo do Beneluxu, albo do Niemiec, przez chwilę do Polski. No i nam się przy okazji teraz trafi także taka chciana lub niechciana wymiana powietrza.
0: No dobrze, jak będzie upał, to rozumiem, że będą też burze, że gwałtowny wiatr i te wszystkie gwałtowne zjawiska. Tak samo będzie jak zawsze?
1: No nie, to będzie głównie sucha masa, natomiast nomen omen popada i burze się pojawią głównie na Pomorzu. W sobotę, w niedzielę, na północy w ogóle naszego kraju będzie sporo opadów deszczu. Tak, będzie przychodził niż blisko Polski i te północne regiony naszego kraju znowu staną się chłodniejsze i
0: ale kiedy
1: znowu
0: to będzie?
1: Staną się bardziej mokre. Sobota, niedziela.
0: Sobota, niedziela. Dobrze. Czy to lato jest w ogóle cieplejsze niż w zeszłych latach? Bo pamięta pan, na początku lipca to wyglądało jak bardziej listopad, a nie jak lipiec.
1: Tak, to lato jest o tyle charakterystyczne, że daje nam takie fale chłodu i bardzo dużego gorąca. I nie ma takiego umiarkowania, stąd ciężko go wyśrodkować, pokazać w jakiejś średniej statystycznej, ponieważ no, jeżeli zliczymy chłód z lipca głównie i ten skwar z przełomu czerwca i lipca, kiedy mieliśmy ponad 40 stopni, no to średnia wyjdzie na zero, ale każdy będzie inaczej do tego lata podchodził. Jedni powiedzą, że przecież było 40 stopni i było bardzo gorąco, a jeszcze inni powiedzą, siedząc tydzień na wybrzeżu, że było zimno, chłodno i deszczowo. I no każdy właśnie będzie miał swoją jakąś rację.
0: Czyli znowu ten, kto wybrał urlop właśnie w tym momencie i trafi nad polskie morze, ten trafił idealnie. Zazdrościmy w takim razie.
1: Może nie idealnie, ale na pewno lepiej niż ci, którzy wybrali to jeszcze 2 tygodnie temu, tam no, w pierwszej dekadzie lipca.
0: Uważajcie na siebie, bo niebezpieczna pogoda nadciąga. Alerty zaczynają obowiązywać od dzisiejszego popołudnia, co najmniej do piątku. Doktor Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Super, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Radio RMF 24.

0: często dzisiaj zaglądamy w Radio RMF 24 w programie popołudniowym. Oczywiście w okolice Lublina znowu jesteśmy w Tarnawie Kolonii. Jak wiecie doskonale, to właśnie tam spadł dzisiaj niezidentyfikowany obiekt i tam pojawił się oczywiście i premier Donald Tusk, i szefowie resortów obrony i MSWiA. Wszystko wskazuje na to, że tym obiektem był rosyjski pocisk manewrujący CH-101.
1: Pytaliśmy, no wiadomo, o rzecz najistotniejszą z punktu widzenia też geopolityki. Czyja to jest rakieta? Pamiętacie Państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie, wiadomo, jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności. Z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, szanując rekomendacje prokuratury, aby nie rozstrzygać o wyniku postępowania i badania, ono bardzo szybko tutaj jest przeprowadzane, więc oczywiście my nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
0: Tak mówi premier Donald Tusk na miejscu w Tarnawie Kolonii. Procedury zadziałały, podkreśla premier polskiego rządu, ale też dodaje, że nic nie wskazuje na to, żeby to Polska była celem ataku, i dodał też, przypomniał, że sojusznicy zarówno z Europy, jak i Amerykanie zaoferowali pomoc w wyjaśnieniu dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Taką pomoc także zaoferowała Ukraina. Przypomnijmy, premier Donald Tusk też odniósł się do swojego ostatniego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Pamiętacie, do tego spotkania doszło w Lublinie, gdy prezydent Ukrainy wracał ze Stanów Zjednoczonych i tam panowie rozmawiali między innymi o tym, jak wygląda konflikt w Ukrainie. Co powiedział prezydent Ukrainy? Po tym spotkaniu z Zełenskim Donald Tusk mówi tak: najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie. Tak mówi Donald Tusk. Radio RMF 24 razem z Wami za 10 minut 13.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: oczywiście to, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie. Na czołówkach faktów o godzinie 13. Agnieszka Pietrzak razem z nami.
1: Zachód chce się włączyć w postępowanie wyjaśniające sprawę tego, co nadleciało ze wschodu i spadło na pole na Lubelszczyźnie.
2: Nie będziemy na pewno sami z tym problemem.
1: Będziemy w okolicach Tarnawy Kolonii. Poza tym w faktach karambol na trasie Opole-Nysa. Są ranni. Ważny dzień w Kłodzku. Całkiem nowy dzień natomiast w kolejnej filmowej odsłonie Spidermana. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował na trwającej wciąż konferencji prasowej Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
2: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
1: Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, mówił premier, który jest w pobliżu miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101. Zaparkował tam także oczywiście wóz satelitarny RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Paweł Konieczny. Witam cię,
3: Pawle. Dzień dobry.
1: Jak słyszeliśmy, premier powiedział, że na tę chwilę nie ma żadnych powodów, by uważać, że celem pocisku była Polska.
3: Zgadza się. Donald Tusk zwrócił uwagę, że potrzebne jest szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności nocnego zdarzenia.
2: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na

0: pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu w polskiej granicy.
1: Jak dodał Donald Tusk, polscy żołnierze byli gotowi do zestrzelenia obiektu, gdyby ten zagrażał bezpieczeństwu. Zanim jednak taka decyzja zapadła, spadł on w miejscu niezamieszkałym. Na terenie pola, w którym doszło do zdarzenia, cały czas pracuje około 100 osób. Oględziny tego miejsca i zbieranie fragmentów prawdopodobnie rosyjskiego pocisku CH-101 potrwa do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
2: Ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest droga krajowa 46 między Pakosławicami a Siedziną w powiecie Nyskim na Opolszczyźnie. Zderzyło się tam aż 5 pojazdów. Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
3: Jestem.
2: Aniu, dzień dobry. Są poszkodowani?
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o 7 poszkodowanych osobach i zderzeniu 4 samochodów osobowych i ciężarówki. Do wypadku doszło na remontowanym odcinku drogi. Jest ona teraz zablokowana w obu kierunkach. Nyska policja wyznaczyła objazdy i apeluje o stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
2: 30 lipca 2026 to ważna data dla mieszkańców Kłodzka. To dzień oddania do użytku mostu Kościuszki. Przeprawa zostałaby remontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi z 2024 roku. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach teraz dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi. Oficjalne otwarcie nastąpi w poniedziałek, ale faktycznie dziś o 17:30. Wtedy służby otworzą 2 pasy ruchu, będą też testować oświetlenie.
5: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
2: Spider-Man, całkiem nowy dzień, wchodzi do kin. Film oczywiście widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Subiechowska-Szuchta.
6: Witam. Dzień dobry, widziałam, potwierdzam.
2: Tak jest, to 4. część z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera. Jak sobie poradził aktor?
6: Świetnie, udowadnia, że jest jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, a ten nowy Spider-Man jest i charyzmatyczny, i taki chłopięco nieporadny. Dojrzałem jako aktor, a mój bohater dorósł jako postać, mówi aktor. Widowiskowe są sceny walki, zwłaszcza te z armią ninja. Miło się patrzy na tę trójkę, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon. W obsadzie jest też znana ze Stranger Things Sadie Sink. Dobrze to jest wszystko zagrane, wraca Frank, jest Skorpion, ale pojawia się też Hulk i inna postać z Avengersów, ale tutaj nie spoileruję, jest duża szansa na kinowy hit.
2: No i Kasiu, dodajmy, że poprzednia odsłona tej serii zarobiła ponad 1,9 mld dolarów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Oprócz doniesień z Lubelszczyzny do 14 w Radiu RMF 24 będziemy też na Mazurach i odkryjemy nieoczywiste miejsca w tym regionie i zajrzymy do Katowic. Skomplikowana operacja serca. Uwaga, pacjent ma 2,5 roku.

0: 12 minut po 13 radio RMF 24, program popołudniowy, miejscowość Tarnawa, Kolonia. Znacie ją już doskonale. Jesteśmy znowu na Lubelszczyźnie, to tam spadł ten niezidentyfikowany obiekt, który najprawdopodobniej jest oczywiście rosyjską rakietą CH-101, potwierdza to premier Donald Tusk. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami.
1: To było coś takiego, że no po prostu taki dźwięk nie do opisania. Była godzina 3:45, bo akurat spojrzałem na telefon. Straszny huk, za chwilę zawyły syreny. Pojawiło się mnóstwo policji, straży. Pojechałem na koniec wsi zobaczyć, co się dzieje, ale to nie było akurat w końcu wsi, tylko tutaj, o tą drogą koło mnie w górę, która prowadzi do pól. No jak taki ogromny lej, byłem na tym polu, około 150-100 metrów.
2: Bo już dalej policja nie wpuszczała?
1: Dokładnie, tak. Dalej się nie dało dojechać. No i tak z daleka tylko to widziałem. No taka rzecz nie do opisania, powiem panu, bo nigdy człowiek tego jeszcze nie doświadczył. Mimo, że to jest kawałeczek drogi stąd, ale mimo wszystko, no ten huk to był nie do opisania. Później, tak jak mówię, śmigłowiec. No i pojawiło się mnóstwo policji i straży.
2: Czy był pan przerażony tym, co się stało?
1: Wie pan co, przerażony może nie, tylko byłem taki zaskoczony tym hukiem o tej porze i ogólnie, no człowiek był taki zdezorientowany, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje.
2: A pan tutaj mieszka z rodziną, czy jak rodzina na to zareagowała?
1: No wszyscy wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi, po prostu no, nikt nie wiedział, co się dzieje.
2: Można podejrzewać, że gdyby ten obiekt spadł tutaj na czyjś dom, no to byłoby, tak. Stałaby się tragedia.
1: Stałaby się tragedia, dobrze pan mówi. Natomiast no to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
2: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
1: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
2: Bardzo blisko.
1: Bardzo blisko, tak. Tak, rozmawiałem właśnie, jak wracałem z tego miejsca, z takim sąsiadem, który tam niedaleko mieszka, no to mówił, że szyby w garażu poleciały.
2: Sąsiadowi szyby w garażu wybiło?
1: Tak, tak, z tego huku. Także on jeszcze tam, jeszcze bliżej mieszka, także no mówił, że coś okropnego.
2: A czy tutaj rozmawialiście już ze swoimi sąsiadami o tym, co się stało? Czy w ogóle służby wam przekazywały jakieś informacje?
1: Nie. Jak pojechałem na koniec wsi, tak jak wcześniej wspominałem, pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
2: A dostaliście jakieś alerty RCB? Bo na przykład mieszkańcy Lublina, w Lublinie zawyły syreny, kilkanaście minut trwał ten alarm, ale ponoć mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostawali tutaj alertów RCB.
1: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem, rodzice też nie.
0: 10 metrów średnicy, 5 metrów głębokości, tak wygląda ten lej. Po rakiecie, jak wszystko na to wskazuje, rosyjskiej rakiecie. Pan Mariusz, mieszkaniec miejscowości Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie, w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Premier podkreśla, że to nie są już pozory akcji. Nie ma takiego nieba ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, ani w Rosji, które jest w 100% bezpieczne, zauważył szef polskiego rządu. Ale byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, mówi Donald Tusk. 16 minut po 13.

0: Radio RMF 24, 30 lipca, sam środek wakacji. Jak szukacie pomysłu na wakacje, to na pewno zaczynacie od Mazur. Ja tak mam. Nie wyobrażam sobie wakacji bez wizyty na Mazurach. I zazdroszczę takim ludziom jak nasz reporter Piotr Bułakowski, który mieszka na Mazurach i który jeszcze w dodatku tam pracuje. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, ale teraz, żeby być tutaj dokładnym, to będziemy mówić o Warmii.
0: A, widzisz, czyli też piękne miejsce, bo my szukamy trochę takich nieoczywistych miejsc, oczywiście wakacyjnych nieoczywistych miejsc, takich, o których nie przeczytacie w przewodnikach, które ciężko samemu znaleźć i trzeba mieć insajderską, tak powiem kolokwialnie, wiedzę, żeby tam trafić. Ty masz, Piotr, taką ofertę związaną z kulturą, tak?
1: Tak, z kulturą, ale właśnie mi się przypomniało, że jeszcze nie tylko z kulturą, bo zaraz porozmawiamy sobie o olsztyńskim ratuszu. Kto był w Olsztynie, absolutnie myślę, że kojarzy to miejsce, no bo to jest bardzo charakterystyczny, ponad stuletni budynek z wysoką wieżą praktycznie w centrum miasta. No tam można oczywiście, jak to w każdym urzędzie miejskim, załatwić sprawy urzędowe, postać sobie w kolejkach, porozmawiać wtedy na przykład z innymi mieszkańcami miasta, ale właśnie teraz jest coś takiego ekstra, czego nie znajdziesz w przewodnikach. Mianowicie jest galeria prezydencka. Właśnie stworzona w ratuszu, darmowa całkowicie. I do kogo ona jest skierowana? Jeżeli chodzi o osoby, które chcą się tam wystawić, że tak powiem, no to tutaj ratusz otwiera swoje drzwi dla, no, głównie studentów, gdzieś tam może licealistów ze szkół plastycznych i tak dalej, i tak dalej. No oni zawsze na początku mają, no, problem, żeby wystawić gdzieś swoje prace. No i właśnie takie osoby, które dopiero są na początku swojej kariery artystycznej, mogą właśnie tam umieścić swoje prace, czy to fotograficzne, czy jakieś portrety, malunki, może też rzeźby. Wszystko jest ładnie przygotowane, bardzo ładnie oświetlone, tak więc no tego na pewno nie znajdziecie w żadnym przewodniku, a można sobie właśnie jeszcze odwiedzając Urząd Miasta zaznać troszeczkę kultury.
0: To ile tam jest w tej chwili prac, powiedz, Piotr?
1: Teraz jest kilkanaście prac i to są głównie artyści związani z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miejsc na pracę jest o wiele więcej, bo jest kilkadziesiąt i to nie jest tak, że to jest po prostu zawieszone na ścianie, bo cały korytarz, wszystko zyskało dodatkowe, takie specjalne właśnie związane z Galerią Sztuki oświetlenie, tak więc można sobie naprawdę poczuć się jak w jakiejś fajnej takiej małej kameralnej galerii i co ważne tutaj, co 3 miesiące jest zmiana całej wystawy, tak więc nie będzie tutaj monotonii. Jak ktoś był raz, to może za pół roku odwiedzić kolejny raz i za każdym razem będzie coś innego.
0: To pomysł władz miasta?
1: Tak, to pomysł władz miasta, które mówią, że no ratusz przecież z założenia był zawsze dla mieszkańców, ale teraz też, żeby był otwarty właśnie dla turystów, no bo oczywiście można galerię znaleźć, tutaj może najważniejsze, może od tego powinienem zacząć. Wchodzimy głównym wejściem do ratusza, schodami takimi zakręconymi na pierwsze piętro i po lewej stronie jest napis Galeria Prezydencka, ale tutaj, Piotrze, ja bym chciał jeszcze, żebyś mnie zapytał, czy coś jeszcze jest nieoczywistego, ciekawego, co można zobaczyć w ratuszu.
0: No to śmiało.
1: No to już mówię. Są dwa takie miejsca. Pierwsze to są podziemia, gdzie mamy z lat 60. schrony. No w sumie temat troszeczkę na czasie. I tam tak naprawdę wszystko wygląda tak, jak właśnie kilkadziesiąt lat temu przygotowane. Są jeszcze instrukcje na ścianach, jak się zachować w przypadku jakiegoś zagrożenia. Są duże filtry powietrza. No i z podziemi warto też pójść, a można to zwiedzać, na samą górę, czyli na wieżę. No i tam oczywiście obejrzeć przepiękny widok Olsztyna.
0: Polecamy zatem Olsztyn, polecamy wizytę na Warmii, polecamy wizytę na Mazurach. Piotr Bułakowski razem z nami. Bardzo, dziękuję. Piotrze, dziękuję za to spotkanie. My w Radiu RMF 24 czekamy już rzecz jasna na fakty, te fakty. Najbliższe wydanie za 6 minut z niewielkim ogonkiem. Tam najnowsze informacje o tym także, co dzieje się na Lubelszczyźnie. A po faktach zajrzymy do Katowic.

0: Tu Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na fakty, 13.30. Katarzyna Podradza.
1: Rosja będzie stawała na głowie, aby oczyścić się z zarzutów. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował naruszenie tej nocy polskiej przestrzeni powietrznej na Lubelszczyźnie.
2: Pamiętacie państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie wiadomo jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności. Z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, szanując rekomendacje prokuratury, aby nie rozstrzygać o wyniku postępowania i badania, ono bardzo szybko tutaj jest przeprowadzane, więc oczywiście my nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Przypomnijmy, dziś o godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3.46 obiekt był za niego. Prawdopodobnie miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Strona ukraińska zaproponowała pomoc przy oględzinach w lubelskiej Tarnawie Kolonii, gdzie nad ranem spadł nieznany obiekt, przekazał szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
3: To fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Aktualnie trwa rozpoznawanie wniosku i niewykluczone jest to, że przyjadą oni tutaj na miejsce i pomogą również ze służbami polskimi zidentyfikować ten element, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej i z czym mamy tutaj do czynienia.
1: Miejsce, gdzie spadł pocisk, zostało zabezpieczone przez wojsko i policję. Europejscy politycy reagują na to, co wydarzyło się tej nocy w Polsce i za naszą wschodnią granicą. Francja potępia z największą stanowczością ostrzały rosyjskie, w których w Ukrainie zginęli cywile, a także naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, napisał Emmanuel Macron w komentarzu na platformie X. Zapewnił o wsparciu Francji dla jej sojuszników i Ukrainę.
4: Są i takie fakty.
1: Teraz w faktach Warszawa. Dziś rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W mieście pojawią się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. Akcja potrwa do 28 września. Mężczyźni mieli być silni, samowystarczalni i niewzruszeni. Dziś coraz częściej mówią o sobie, emocjach i potrzebie wsparcia, przyznała w RMF24 Martyna Pietrzak-Sikorska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego.
5: Dzieje się to ze sprawą kilku czynników, głównie właśnie ze sprawą zmian ról społecznych, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. No swoje też dołożyła do tego pandemia, która była takim czasem na zastanowienie się, bo często myślę, że nie tylko mężczyźni, wszyscy byliśmy zamknięci w czterech ścianach i to był taki czas, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad różnymi rzeczami i też zaczęliśmy zwracać większą uwagę na kwestie zdrowia psychicznego też.
1: Zaznaczyła Martyna Pietrzak-Sikorska w rozmowie z Piotrem Salakiem, a kolejne fakty już za niecałe pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Miejscowość Tarnawa Kolonia. Znowu na antenie radia RMF 24 to tam spadł niezidentyfikowany obiekt. Wszystko wskazuje na to, że to jest rosyjska rakieta, rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Tak mówi o tym Donald Tusk. Mówił też, wypowiadał się w tej sprawie i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony i szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. A co mówi prokuratura? Jakie w tej chwili stawia przed sobą cele? O tym mówił z kolei Grzegorz Trusiewicz z lubelskiej prokuratury.
1: Przede wszystkim chcielibyśmy ustalić, czy istnieje na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu. Ponadto, co chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że w tym momencie trwają mozolne czynności procesowe. W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany. A jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów, te, które pozostawił ten obiekt latający. Natomiast czekamy na przedstawiciela Ukrainy. Wiem, że jest w drodze. Nie wiem, czy już przekroczył granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast służby polskie zapewniają tutaj przyjazd jego na miejsce zdarzenia.
0: Tak mówi Grzegorz Trusiewicz z lubelskiej prokuratury. Ja tylko przypomnę, że szef rządu podkreśla, że nic nie wskazuje na to, żeby to Polska była celem tego rosyjskiego ataku. Procedury zadziałały jak powinny, mówi Donald Tusk. RMF 24.

0: Radio RMF 24, za 14 minut będzie 14. Teraz o bardzo ważnym i niesłychanie optymistycznym sygnale, jaki płynie do nas ze Śląska, bo to była niezwykle skomplikowana operacja. Operacja serca u 2,5-rocznego Mikołaja. Tę operację przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. I najpierw kardiolodzy przygotowali go do operacji, opanowując nadciśnienie, a następnie kardiochirurdzy przeprowadzili zabieg, a właściwie, właściwie całkowitą przebudowę serca.
1: To była bardzo skomplikowana operacja, nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją, z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować.
2: W jakim stanie Mikołaj trafił tutaj do Państwa, do szpitala?
3: Mikołaj trafił do nas z zespołem niedorozwoju lewego serca, czyli jego lewa komora nie jest prawidłowo rozwinięta. Prowadzone jego leczenie było w innym ośrodku i niestety doszło do licznych powikłań, przede wszystkim rozwoju nadciśnienia płucnego. To powodowało, że Mikołaj był kwalifikowany do przeszczepu serca i płuc w ośrodku macierzystym.
2: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
3: Każdy z tych elementów to są operacje wykonywane. Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda, czyli dwóch operacji jednocześnie.
2: Widzimy tutaj Mikołaja bardzo energicznego, żywiołowego. Proszę powiedzieć, jak wyglądało jego funkcjonowanie przed tą operacją?
4: Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił, bo też mam dwójkę rodzeństwa Mikołajek ma, więc jak się bawili, widziałam, że on się więcej męczy. No i pan doktor też tutaj, Grzegorz Zalewski, powiedział, że to też nie może tak funkcjonować. Nie może tak zostać, musi być to zrobione, bo po prostu nie wiadomo, ile by pożył Mikołajek.
2: A jak teraz Mikołaj funkcjonuje?
4: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę... On po prostu podarował Mikołajowi życie, szansę na funkcjonowanie, że tak powiem, na normalne życie, tak? Dzięki Bogu pan doktor się tu zdecydował przeprowadzić i mówię, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy się kłaniać do końca życia, naprawdę, i dziękować.
0: Dużo zdrowia życzymy. Z mamą Mikołaja, ale także z profesorem Jackiem Kusą, kierującym oddziałem kardiologii dziecięcej oraz kardiochirurgiem doktorem Andrzejem Zalewskim, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Bardzo dziękujemy. Jeszcze ważny głos z Brukseli, bo naczelny dowódca sojuszniczych sił zbrojnych NATO w Europie omówił ten incydent na Lubelszczyźnie, oczywiście z polskimi dowódcami. Na bieżąco informacje o tym, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie w Radiu RMF24. Polecamy się. Michał Zieliński po godzinie 14 na naszej antenie. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.

0: oczywiście będziemy wracać do tego, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie po godzinie 14 w Radiu RMF 24. Artur Dubiel, autor podcastu Na Celowniku, będzie gościem Michała Zielińskiego, ale to oczywiście po faktach. Najpierw wizyta w Studiu Faktów, a tam już czeka Agnieszka Pietrzak, która nam opowie między innymi o tym, czy procedury zadziałały tak, jak trzeba. Tak mówi przynajmniej do tej pory Donald Tusk.
1: Zapraszam. Upadek i wybuch prawdopodobnie rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie to oczywiście temat numer jeden w tych faktach. Są pytania o system ostrzegania. Śledczy zapowiadają, że prace na miejscu zakończą jeszcze dzisiaj.
2: Czekamy na przedstawiciela Ukrainy.
1: W Szczecinie problemy po zderzeniu tramwajów, a w Chinach nasi siatkarze walczą w ćwierćfinale Ligi Narodów. System ostrzegania zadziałał prawidłowo, tak twierdzi premier Donald Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertu w RCB nie było. W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Na łączach ponownie nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Zgadza się, dzień dobry.
1: Jak swoje działania uzasadnia rząd?
3: Syreny alarmowe uruchomiono zgodnie z przepisami. To była najszybsza procedura, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
5: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
3: Zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Na terenie okolicznych pól wciąż trwają czynności z udziałem mundurowych, którzy nadal przybywają na miejsce. Oględziny i zbieranie fragmentów rozbitego obiektu ma potrwać do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
1: I tam, do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia, jak wiele na to wskazuje rosyjskiej rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, tłumaczył szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisywał, co konkretnie dzieje się na miejscu.
2: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów.

0: wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany. A jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów, te, które pozostawił ten obiekt latający. Natomiast czekamy na przedstawiciela Ukrainy. Wiem, że jest w drodze.
1: Na polu koło Tarnawy Kolonii pracuje w tej chwili ponad 100 osób. Zderzenie dwóch tramwajów na placu Rodła w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych, ale są spore utrudnienia. Po kolizji jedynki i piątki ruch na torach został wstrzymany. Opóźnione są także tramwaje na czterech innych liniach.
2: To dzieje się teraz.
1: Tak jest. Nasi siatkarze od ponad 30 minut walczą z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mecz w Chinach obserwujemy z naszym dziennikarzem sportowym na naszych ekranach, Wojciechem Marczykiem. Witam cię, Wojtku.
3: Tak jest, witam.
1: Dzień dobry. Widzę już, że drugi set, tak?
3: Druga partia, pierwsza wygrana pewnie przez biało-czerwonych. 25-22 i trzeba przyznać, że była to pełna dominacja i pełna kontrola naszej reprezentacji, która od pierwszej piłki objęła prowadzenie i do końca meczu, do końca seta go nie oddała. Bardzo dobrze gra dzisiaj Wilfredo Leon, 9 zdobytych punktów dla naszej reprezentacji. Najskuteczniejszy na parkiecie, w tym jeden punkt zdobyty po zagrywce. Ten drugi set Ukraińcy zaczynają mocno, chcą pokazać, że ten pierwszy set to był wypadek przy pracy i jak na razie w tej drugiej trwającej partii jest 3-3.
1: I trzymamy oczywiście cały czas kciuki, kibicujemy głośno polskim siatkarzom w ćwierćfinale Ligi Narodów. Przypomnę, gramy z Ukrainą, jest drugi set, pierwszy wygrany przez naszych. W faktach o 15 na pewno to spotkanie będzie jednym z tematów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Jak słyszeliście w faktach, według władz wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk manewrujący typu powietrze-ziemia spadł w pobliżu Tarnawy Kolonii. To wieś prawie 100 km od granicy. Za chwilę porozmawiam o tym incydencie z ekspertem. Michał Zieliński, witam, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz temat dnia w Polsce, czyli to, co stało się na Lubelszczyźnie. Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na to, że obiektem, który w nocy uderzył w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, jest rosyjska rakieta H-101. Tak, przekazuje szef rządu Donald Tusk. Ta rakieta H-101 to pocisk manewrujący powietrze-ziemia, odpalany z rosyjskich Tupolewów 95 ms albo 160. Porusza się z prędkością poddźwiękową. Ten pocisk znalazł się nad Polską podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Donald Tusk wyklucza, aby Polska była celem, ale też zapowiada.
1: Po tym zdarzeniu, paradoksalnie, będę wspólnie z panem premierem rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Także z kolejnymi patriotami, jeśli będzie taka potrzeba, bo naszą intencją jest, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny.
0: Tak mówi szef rządu. Nie pierwszy raz zresztą. Naszym gościem jest Artur Dubiel, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Premier mówi też, że nie było zagrożenia dla ludzkiego życia i zdrowia, no bo nie podjęto decyzji o zestrzeleniu tego pocisku. Można to było stwierdzić, zanim ta rakieta spadła na ziemię?
2: No nie przystoi mi premiera krytykować, ale nie do końca podzielam tą opinię.
0: Jak powiedział... To no tak dla pewności chciałem zadać to pytanie.
2: Zdaje się z dowództwa operacyjnego, że wszystko, co dolatywało do polskich granic, a potem wleciało, mieliśmy cały czas na tym przysłowiowym radarze, ale potem znowu gdzieś nam to uciekło. Powtarza się to gdzieś ten scenariusz nie po raz pierwszy. Zniknęło z radarów. Zawsze jest no, ten taki dylemat, tak, bo to już od przewodowa tak naprawdę toczą się tego typu dyskusje. Strzelać, nie strzelać, no ale kiedy strzelać, tak, bo zawsze jest taki dylemat właśnie, że no jak zestrzelimy, to jak spadnie, to może wywoła większe szkody, no ale jak nie zestrzelimy, też tak naprawdę nie wiemy, gdzie spadnie i co, czego dokona. Tak w czasach pokoju, przypominam, przynajmniej po naszej stronie granicy, więc tutaj jest ten problem. Ja myślę, że po prostu w pewien sposób upadło, gdzie upadło, że tak się wyrażę, ale to na pewno nie było żadnej wiedzy po naszej stronie, że akurat w takim miejscu, chyba że, no i tutaj trzy kropeczki, nie wszystko wiemy i być może przyczyniliśmy się w jakiś sposób do tego, że akurat w tym, a nie w innym miejscu, ale o tym oficjalnie nic się nie mówi.
0: Bywa też tak, jak we wrześniu ubiegłego roku, kiedy strzelanie do dronów w tamtym wypadku akurat prowadzi do tego, że to strzelanie czyni największe szkody. Pamiętamy ten uszkodzony budynek przez rakietę bodajże holenderskiego myśliwca.
2: Panie redaktorze, pamiętajmy, że to są działania typu wojennego. Że
0: oczywiście.
2: Nie mamy patrzeć co nie wojny, więc ja nie...
0: Nie, tylko mówię o tym, jakie ryzyko jest stwarzane również przez taką próbę zapobieżenia tym kłopotom. Jak powiedział premier, jeszcze raz do tego wrócę, najbardziej jest prawdopodobne, że to był pocisk ten H-101. Rosjanie wystrzeli ponad 20 takich ostatniej nocy. Są też szczegółowe analizy pirotechniczne i tak dalej, także pewności jeszcze nie ma, ale MSZ ukraiński też podaje, że to jest taka rakieta. Możemy być pewni w ilu procentach?
2: No ja na myślę, razie. Że możemy się opierać na tym, co służby na miejscu znalazły i co podkreślał zresztą też prokurator na pierwszej konferencji jeszcze na terenie polnym, że biegli też się będą musieli wypowiedzieć. No ale no, takie trochę smutne mam gdzieś przemyślenia, że mimo wszystko jest to pocisk, po pierwsze, który leci też na niskim pułapie, trudny jest do namierzenia i być może przez to gdzieś nam znikł z tego przysłowiowego radaru, ale musimy też pamiętać, że się jeszcze na wersja 102 przenosi już ładunki jądrowe. I nie mówię tego po to, aby straszyć, ale po to, żebyśmy też mieli wyobrażenie czy świadomość tego, że kolejny taki pocisk, który tak naprawdę przeleciał sobie po polskim niebie, daje pewne sygnały nie tylko nam, ale także i Rosji. Mm-hmm.
0: A pana zdaniem, skąd się ta rakieta właściwie wzięła nad Polską? I tutaj bym znowu prosił, pewnie pan takiej odpowiedzi ostrożnie nie udzieli, ale w jakich proporcjach pan dzieliłby prawdopodobieństwo pomiędzy takie wersje, że to była usterka, że to była prowokacja, albo że to było działanie ukraińskich systemów walki radioelektronicznej? Zresztą Ukraińcy podają, zdaje się, że jedna z tych rakiet, którą obserwowali nad swoim niebem, zaczęła zachowywać się w pewnym momencie nietypowo, zupełnie, co właśnie przypisali działaniu swoich tych systemów obronnych.
2: Wydaje mi się, że najważniejsze scenariusze pan redaktor przedstawił. I tak jak się pan zresztą...
0: Ale który jest najbardziej prawdopodobny? Chociaż kolejność chociaż.
2: Ja powiem tak. Jeżeli... Bo być może popełniamy pewien błąd, rozpatrując, jakby czy analizując działania rosyjskie, szukając zawsze w nich logiki, przekosmicznej wręcz skuteczności, możliwości działania ich służb, tak? Bo zawsze między innymi o służbach specjalnych, kiedy mówimy, to jakie one są wspaniałe i skuteczne, a tam bardzo często też dużym czynnikiem wpływającym na końcowy efekt jest po prostu chaos i dezorganizacja, nieorganizacja. Więc tak naprawdę mogła to być gdzieś awaria po stronie tego pocisku. Pamiętajmy też i zwróćmy uwagę, jak Ukraina, może nie teraz, ale wcześniej, jak była ostrzeliwana, wiele pocisków, brzydko mówiąc, latało na wszystkie strony. Wiele ma zresztą też już swoje lata i ich jakby skuteczność faktycznego wcelowania w obrany właśnie target, że tak się wyrażę, była niska, więc no, możliwości są różne. Ja myślę, że jak damy tak po jednej trzeciej na każde, to tak naprawdę niedaleko gdzieś odbiegniemy od prawdy, ale na to pewnie będziemy potrzebować trochę czasu, dopóki, tak jak powiedziałem, najpierw służby biegli i prokuratura i wszyscy skutecznie się tym zajmą i podadzą naprawdę fakty, które mogą się też przydać nam w przyszłości, prawda?
0: A jeszcze chciałem przypomnieć, skoro mówiliśmy o tym, co się działo na Lubelszczyźnie przed prawie rokiem, to jeszcze chciałem przypomnieć ten incydent z 2023 roku, kiedy to w lesie pod Bydgoszczą już po fakcie znaleziono rakietę. To był podobny pocisk, prawda? Który doleciał tak głęboko.
2: Panie redaktorze, dlatego nie powiedziałem o pociskach w liczbie mnogiej. Powiedziałem o pociskach w liczbie mnogiej, bo o pewnych rzeczach w przestrzeni medialnej, publicznej i tym kursie się mówi, ale niestety można też zakładać, że były pewne okoliczności i sytuacje, o których nie wiemy i o których może za jakiś czas się dowiemy, może przypadkiem znowu ktoś coś znajdzie, zobaczy, tak? No bo można zakładać z pewnego rachunku prawdopodobieństwa może to wręcz wynikać, że skoro pewne rzeczy zauważamy, to mogą być też takie, które niestety umykają naszemu wzrokowi. Ja bym tu o ważnej rzeczy jeszcze chciał powiedzieć. Jesteśmy, szanowni państwo, praktycznie w przededniu, kiedy w skali najbliższego roku, 12 miesięcy, powiedzmy, mamy dostać aerostaty. To są urządzenia latające, konstrukcje, które mają pozwolić też na no jednak diagnozowanie tego niższego pułapu. Nie do końca jestem specjalistą w tej dziedzinie, delikatnie mówiąc, ale myślę, że jest szansa, że...
0: To balony z Ameryki, nieco, tak? Sprecyzuję.
2: Nieco, tak, dokładnie, tak. Więc jest szansa, że co
0: będzie lepiej.
2: Zmieni
0: Musimy niestety kończyć, bo czas nas goni. Bardzo przepraszam i bardzo dziękuję za te opinie i za te ekspertyzy. Artur Dubiel, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, były żołnierz. Jeszcze raz dziękujemy, a ten temat rzecz jasna będzie dzisiaj wracać jeszcze na antenie radia RMF 24. Na zegarze 14:20, za 10 minut u nas najnowsze fakty i kto wie, być może dowiemy się czegoś nowego również na ten temat.

0: jest 14.30, jest Katarzyna Podraza, zapraszamy na fakty.
1: W Tarnawie, kolonii na Lubelszczyźnie są już żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy mają uczestniczyć w przeczesywaniu terenu i poszukiwaniu resztek obiektu, jaki spadł na pola w tej miejscowości. Podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, prawdopodobnie przez rosyjski pocisk H-101. Jak poinformował szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz, żołnierze wkroczą do akcji po zakończeniu oględzin krateru.
2: Generalnie nie jestem Państwu w stanie w tym momencie precyzyjnie wskazać, jaki to będzie obszar pod względem hektarowym, tak? Dlatego też zaczynamy od centrum i spiralnie poruszamy się w kierunku albo spiralnym, albo zrobimy to w ten sposób, że skończymy oględziny tam, gdzie stwierdzimy, że już nie znajdujemy elementów, które są istotne dla potrzeb tego postępowania.
1: Mówił prokurator Grzegorz Trusiewicz, dodał, że śledczy chcieliby zakończyć swoje działania jeszcze dzisiaj. Oceny dotyczące funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem, do którego doszło tej nocy w Lubelskiem. Tutaj powinny być też informacje o zagrożeniu na telefon, a tego zabrakło, mówi podpułkownik Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki.
3: Co innego alarm w mieście, a co innego alarm w takim rozproszonym wiejskim terenie. Tutaj powinny też być informacje na telefon, które by jednoznacznie albo informowały o zagrożeniu, ale też jednocześnie odwoływały te zagrożenia, żeby to społeczeństwo, czyli my obywatele, bylibyśmy świadomi, co się wokół nas dzieje. Moim zdaniem tego trochę zabrakło.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualne informacje dotyczące sytuacji na Lubelszczyźnie, a także zdjęcia pokazujące miejsce, gdzie spadła rakieta. W tym wyścigu jeszcze wiele może się wydarzyć. Tak o szansach na objęcie stanowiska sekretarza generalnego ONZ mówi w radiu RMF24 Marcin Burzański z Uniwersytetu Civitas. Startuje 7 kandydatów, ale wyłania się już lider.
4: Przodującą osobą czy kandydatem z wydaje się największym poparciem jest Rafael Grossi z Argentyny. Natomiast no nie oznacza to oczywiście, że będzie końcowo tym kandydatem, który zostanie wybrany. Tutaj jeszcze w tym wyścigu bardzo dużo może się zdarzyć. Jest wiele czynników, które na to wpłyną. No ale z pewnością Grossi jest i w opinii ekspertów, analityków i też patrząc na te takie platformy predyktujące, które też mają znaczenie w jakimś sensie dla najważniejszego aktora, czyli Stanów Zjednoczonych. No to jest on liderem wyścigu.
1: Kadencja Antonio Guterresa zakończy się 31 grudnia 2026 roku. Dzisiaj odbędzie się pierwsze nieformalne i niewiążące głosowanie sondażowe przeprowadzone wśród 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: I na koniec jeszcze kosmiczna zagadka prosto z Marsa. Łazik Curiosity natknął się tam na niezwykłe, przypominające plaster miodu wzory. I geneza wciąż pozostaje wielką niewiadomą. To morze wielokątów dosłownie zaparło nam dech w piersiach, mówią naukowcy. Wy też możecie zobaczyć to wyjątkowe znalezisko. Zdjęcie znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: So good, na pewno nie mogą sobie powiedzieć piłkarze Lecha Poznań. I teraz na szczęście nie będziemy mówić o piłce nożnej, lecz o siatkówce. W Radiu RMF 24 czas na sport. Polscy siatkarze grają z Ukrainą o półfinał Ligi Narodów. To spotkanie uważnie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I polscy siatkarze mogą powiedzieć quite good. Tak.
0: No właśnie, a konkretnie jak im idzie?
1: 1-1 w setach. Pierwszy set bardzo dobrze rozegrany przez naszą reprezentację. Gra pewna, od początku pełna dominacja na parkiecie. Można było mieć wrażenie, że Ukraińcy próbują jakkolwiek zaskoczyć biało-czerwonych, no ale oni w żaden sposób się nie dają. Świetna gra w przyjęciu naszej reprezentacji. To skutkowało bardzo dobrymi atakami Wilfredo Leona, który był w tej pierwszej partii najskuteczniejszy, bo on sam zdobył w tej pierwszym secie dla naszej reprezentacji 9 punktów. No i ten pierwszy set wygrany pewnie. 25-22. Druga partia, no, troszkę pogorszyło się w naszej reprezentacji na pewno przyjęcie, no i mieliśmy problemy z zagrywką. Nie wymuszaliśmy takiej presji, można powiedzieć, na rywalu właśnie zagrywką. No i ten set bardzo długo wyrównany, punkt za punkt, no ale w samej końcówce kilka błędów biało-czerwonych i to Ukraińcy tę drugą partię wygrali 25-22. Ten początek trzeciego seta, który właśnie trwa, no jak na razie na korzyść biało-czerwonych. Nasza reprezentacja prowadzi w tym secie 5-4. No i trzeba przyznać, że jak na razie to też będzie taka wyrównana partia. Widać, że reprezentacja Ukrainy po tym pierwszym przegranym secie w drugim poprawiła kilka elementów. Przede wszystkim, no na pewno lepiej wygląda na zagrywce i tym robi nam problemy. No bo wiele tych akcji jest źle przyjętych. Rozpoczynamy od złego przyjęcia, no i potem jest trudno zbudować taki naprawdę bardzo dobry atak. Teraz potężna piłka, przyjmuje ją Wilfredo Leon, zablokowany Tomasz Fornal. No i to też jeden z elementów, w którym Ukraińcy na razie lepiej grają. Blok zasępiona mina trochę Nikoli Grbicia, bo po tym pierwszym secie na pewno serbski szkoleniowiec z naszej reprezentacji miał wrażenie, że to będzie szło w dobrą stronę. Ukraińcy, jeżeli mają problemy, no to grają do Olega Płotnickiego. To zdecydowanie największa gwiazda tej reprezentacji. No ale tak naprawdę to, czym największy problem nam sprawiają Ukraińcy, to jest jednak ta zagrywka. Mamy problem z przyjęciem tej bardzo mocnej ukraińskiej zagrywki. No i to widać też na początku tego trzeciego seta, bo zrobiło nam się już 6-5 dla reprezentacji Ukrainy, chociaż teraz atak Bartłomieja Bołądzia w pole, tak decyduje sędzia i mamy remis w tym trzecim secie 6-6.
0: Śledzimy ten mecz, pomaga nam w tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy. A w sprawie rakiety MSZ podaje, że trwa wspólna z NATO analiza tej sytuacji. Z kolei rzecznik Naczelnego Dowództwa Paktu w Europie informuje, że NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przed pół godziną ekspert Artur Dubiel, wykładowca Uniwersytetu WSB Emerito, były żołnierz, dawał na naszej antenie do zrozumienia, że nie daje do końca wiary oświadczeniu premiera o tym, że nie było zagrożenia dla życia i zdrowia w Polsce. No to znaczy okazało się rzeczywiście, że nie było, ale to wtedy, kiedy już rakieta była na ziemi. Znaczy zanim rakieta spadła, można było to stwierdzić. No to raczej niekoniecznie. Radio LMF.

W Radiu RMF 24 teraz przeniesiemy się do Francji, no i być może się domyślacie, że czas na kolejny raport dotyczący pożarów na południowym zachodzie kraju. Już prawie 100 tysięcy ludzi ewakuowanych wcześniej otrzymało pozwolenie teraz na powrót do domów. Niestety niemal 500 budowli już w sumie zostało zniszczonych przez płomienie. No i z tego wynika, że niektóre rodziny mogłyby wrócić, ale nie mają gdzie. Łączymy się z naszym francuskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku. Halo, halo. No niestety nie udało nam się na razie połączyć z naszym korespondentem we Francji. Halo, Marku. Spróbujemy w takim razie wrócić do tego tematu już wkrótce w Radiu RMF24.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Wracamy teraz do tematu dnia. Ponownie przyjrzymy się temu, co wydarzyło się minionej nocy na Lubelszczyźnie. Lubelska prokuratura przekazuje nowe informacje na temat obiektu, który spadł na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia.
2: Trwają czynności wychodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia, na miejscu ujawnienia rakiety. Tak, to już wiemy na pewno, że jest to, mamy do czynienia z rakietą, nie z dronem, nie z żadnym gerberem, że geraniem, tylko z rakietą. Najprawdopodobniej, co zresztą już Państwo też wiecie, najprawdopodobniej, ale to pewność będziemy mieli dopiero wtedy, kiedy biegli sformułują pisemną opinię, tak, będą już stuprocentowo pewni. Mamy do czynienia z rakietą o znaczeniach CH-101. Zawierała ona materiał wybuchowy o znacznej ilości. Aktualnie trwają czynności w miejscu wybuchu tej rakiety, to jest w Leju, o szerokości około 10 metrów, głębokości około 5 metrów. Trwają specjalistyczne czynności zmierzające do tego, aby zabezpieczyć wszelkie odłamki, elementy tej rakiety oraz pobierane są próbki ziemi. Mamy już zabezpieczony bardzo obszerny materiał dowodowy. Ten materiał dowodowy będzie skierowany do biegłych z laboratorium z Żandarmerii Wojskowej, którzy precyzyjnie odtworzą z czym mamy do czynienia, tak, potwierdzą te wstępne ustalenia, zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć precyzyjną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia i że te ustalenia potwierdzają wstępne informacje, które Państwu już dzisiaj przekazywaliśmy.
1: Zatem czynności na miejscu trwają, ale już wiadomo, że najprawdopodobniej rzeczywiście chodzi o rosyjską rakietę H-101. Ta rakieta, jak mówił przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości.

0: Zbliża się godzina 15, więc my jesteśmy też bardzo blisko faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Lubelska prokuratura informuje, co było w pocisku, który spadł nad ranem na polu na Lubelszczyźnie.
2: Materiał wybuchowy o znacznej ilości.
1: W Tarnawie Kolonii jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Później o uwagę poprosimy słuchaczy w trasie. Powiemy też, dlaczego zdaniem naukowców dodatkowy czas tak szybko nam umyka. Prokuratura potwierdza, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła rakieta. Zawierała materiał wybuchowy o znacznej ilości, powiedział, jak słyszeliśmy przed chwilą, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy wciąż czekają na specjalistę z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji tego obiektu. W Tarnawie Kolonii niezmiennie jest dwóch satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witam cię ponownie, Pawle. Co teraz dzieje się w tym miejscu?
3: No, na miejscu pracuje już około 100 funkcjonariuszy różnych służb oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Krater powstały po upadku, ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu są rozrzucone na obszarze 200 metrów. To świadczy o potężnym wybuchu, o którym opowiedzieli mi pani Janina i pan Robert, którzy mieszkają blisko miejsca zdarzenia.
4: Słyszałam, że chodzą samoloty, nie mogłam spać, a później tak huknęło. No i na tym się skończyło. I ja zaraz jak wstałam, to już było wszystko w gotowości, tu wszystko, już samochody pogotowe.
5: To, co tam wybuchło, to samoloty goniły to i tak ścisnęły, żeby nie wpadło w budynki. To nasze piloty są najlepsze.
3: Śledztwo prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Prokuratorzy zabezpieczają substancje chemiczne do badań, sprawdzając m.in. obecność materiałów wybuchowych. Czynności na miejscu mają zakończyć się wieczorem. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
1: Teraz informacje ważne dla kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem w pobliżu miejscowości Przydatki Gołaszewskie na trasie Włocławek-Kowal. Osobówka zderzyła się z ciężarówką i tam droga jest zablokowana. Problemy są także na Krajowej 94 na Podkarpaciu między Łańcutem a Przeworskiem po wypadku, w którym ranna została jedna osoba. W miejscowości Kosina, gdzie auto potrąciło rowerzystę, policja kieruje ruchem wahadłowo.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: I już wiemy, że to nie będzie trzysetowy mecz. Drugą partię wygrali Ukraińcy. Nasi siatkarze, przypomnę, pokonali rywali w pierwszym secie. W Chinach cały czas walczymy w ćwierćfinale Ligi Narodów. I ponownie łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, u mnie teraz reklamy i wiem, że trzeci set się zakończył.
7: Trzeci set się zakończył i zakończył się bardzo dobrze dla biało-czerwonych. Wygrana ta partia 25-20, chociaż trzeba przyznać, że był to kolejny zacięty set. On tak naprawdę mniej więcej do połowy był grany punkt za punkt. Dopiero wtedy biało-czerwoni objęli kilkupunktowe prowadzenie, między innymi dzięki dobrym atakom Wilfredo Leona. No, on dzisiaj jest jednak tym naszym głównym atakującym i najlepiej punktującym.

0: w naszej reprezentacji. Mamy zdecydowanie problemy na zagrywce, to nie jest nasza mocna strona, ale blokujemy lepiej niż Ukraińcy i to też pomogło wygrać tego seta 25-20. Obie reprezentacje już na parkiecie. Za chwilę początek czwartego seta, zobaczymy czy ostatniego.
1: Tak jest. No i ciekawe, czy będzie tiebreak w tym spotkaniu. Jeśli nie, to zakładając, że planowaliśmy kibicować przez 5 partii, zyskamy kilkanaście minut. Każdemu z nas zdarza się wcześniejsze zakończenie spotkania, czy opóźniony lot, nagłe odwołane zajęcia.
2: Paradoksalnie, mimo tej niespodziewanej dodatkowej chwili, często i tak spóźniamy się potem na kolejne zobowiązania albo nie wykorzystujemy wolnego czasu tak efektywnie, jakbyśmy chcieli. Kanadyjscy naukowcy tłumaczą, skąd ten efekt się bierze.
1: Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witam cię, Grzegorzu. I jakie jest to tłumaczenie?
2: Badacze z Toronto przeprowadzili serię eksperymentów, które dowodzą, że niespodziewanie zyskany czas subiektywnie wydaje nam się dłuższy niż czas wcześniej już zaplanowany. To zjawisko, określane jako rozszerzenie czasu, wpływa na nasze zachowanie. Zaczynamy wykonywać te same czynności wolniej, wybieramy bardziej czasochłonne aktywności, a nawet pozwalamy sobie na większą dekoncentrację. Złudzenie, że mamy na wszystko więcej czasu, często nas gubi, a dodatkowy czas, zamiast dać nam odrobinę oddechu czy pozwolić się zrelaksować, po prostu przepływa nam przez palce.
1: Do kolejnych faktów niespełna godzina, warto ją dobrze zaplanować. Zapraszam na 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
5: Jest kolejny przykład lekarza zarabiającego 1 000 000 złotych rocznie. Tym razem to specjalista zatrudniony w SOR-ach w dwóch placówkach odległych o 300 km. W jednej z nich częściowo pracował zdalnie, szczegóły przed 16. Na tę godzinę rozpoczniemy od opowieści o altruistycznym człowieku pająku, który mimo ryzykownych akrobacji rzadko, z tego co wiem, trafia na SOR. Będzie o premierze nowego filmu o Spider-Manie. Zapraszam.

0: Radio RMF 24. Teraz będzie o filmie, tak jak zapowiadałem, a konkretnie o filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień, ta nowa odsłona historii Spider-Mana właśnie wchodzi do kin i widziała go już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej. Dzień dobry, Kasiu, no zazdroszczę. Gdybyś miała opisać tę nową część trzema słowami, da się?
1: Spróbuję. Widowiskowa, na pewno, dojrzała bardzo i emocjonalna. Bo jak pamiętamy z ostatniej części, Peter Parker musiał podjąć tę rozdzierającą serce decyzję i sprawić, by cały świat o nim zapomniał, ale by zapomniała o nim także ukochana MJ i najlepszy przyjaciel Ned. Ale nie ma ckliwych trików tutaj, to jest emocjonalna opowieść, że samotność jest mordęgą. Żadna niby nowość, ale jak się to ogląda na ekranie, kiedy troje głównych bohaterów właściwie o tym opowiada, no to jest to jakoś przejmujące. Czwarty film z Tomem Hollandem, taki czwarty solowy z nim jako Peterem Parkerem, Spider-Manem. I on udowadnia, aktor Tom Holland, że jest jednym naprawdę z najlepszych aktorów swojego pokolenia. A ten nowy Spider-Man jest jednocześnie charyzmatyczny i jednocześnie chłopięco nieporadny. Powiedziałbym, że ten film jest po prostu bardziej dojrzały. Dorastałem jako aktor, a Peter Parker dorastał jako bohater. Teraz mieszka już sam, nie ma przy sobie dwójki najlepszych przyjaciół, którzy byli dla niego największym oparciem. Film jest w pewnym sensie opowieścią o tym, czym grozi życie w samotności i przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota, bliscy ludzie. Pokazuje też, że czasami największa odwaga to po prostu poproszenie kogoś o pomoc. Tak, ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany, surowy i bardziej emocjonalny. Ale to nie oznacza, że twórcy rezygnują z humoru, tak przypomina Tom Holland i ja się z tym zgadzam. Potwierdzam, oczywiście nie będę wam opowiadała, jakie tam są żarty. No przecież każdy musi sam się zaśmiać. Bywa naprawdę bardzo, bardzo zabawnie. Także potwierdzam, że jest tam sporo humoru i to takiego naprawdę uroczego. Myślisz sobie, o, jakie to było fajne. Po prostu.
0: Podoba ci się.
1: Tak.
0: Dwoma
1: bardzo.
0: Słowami.
1: Tak.
0: Dobrze, Kasiu, ale dość już o Tom Hollandzie. Mam wrażenie, tak, że to głównie o nim mówisz ostatnio, jak się spotykamy
1: ale
0: na antenie.
1: Ale no to jeżeli
0: jest
1: człowiek gra w Odysei,
0: no właśnie,
1: potem w Spider-Manie i jeszcze w dodatku jest w parze z Zendayą, no to co ja mam mówić? No o Tomie
0: Hollandzie koniec. No
1: mówię.
0: Ale to zostawmy go na razie. Może o kimś innym jeszcze parę słów.
1: Proszę bardzo, Zendaya gra MJ, Jacob Batalon gra Neda, tego przyjaciela najlepszego. Jest też w obsadzie znana ze Stranger Things i to jest taki ładny ukłon w stronę tego kina serialowo-netflixowego Sadie Sink i ona gra tam, no dobra, nie mogę powiedzieć, w każdym razie te moce nadprzyrodzone ze Stranger Things tam są obecne. O, jest też Mark Ruffalo jako Hulk. Oczekiwania są ogromne, jeżeli chodzi o ten film, a film jest moim zdaniem spełniony, dobrze zagrany, zbiera też naprawdę dobre recenzje. Ja rzadko czytam recenzje przed, ale już jak obejrzę i mam swoje zdanie, to czytam, żeby sprawdzić i rzeczywiście one są dosyć dobre. Ciekawe, jak wypadnie kasowo, no bo to sukces taki artystyczny to jedno, a kasowy to drugi. Druga rzecz, poprzeczka jest bardzo wysoko, już chyba nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, prawda? Milion.
0: Tak, nawet ja teraz podejrzewam miliard, 900
1: miliard,
0: milionów.
1: 900
0: ale
1: milionów, tak.
0: Ja tak nawet podejrzewałem, że chcesz mnie trochę sprowokować tymi pieniędzmi jako przedstawiciela redakcji ekonomicznej. Nie, właśnie tego tematu nie poruszę. Zapytam cię jeszcze na koniec, czy jest jakiś bonus na koniec, czyli scena po napisach.
1: Jest. No, mogę tylko zdradzić.
0: Jeszcze to.
1: Że Spider-Man wróci. I tutaj stawiam taką dużą kropkę, jak z pająk. Pum, koniec. Nic więcej nie powiem. Wróci. Obiecał.
0: Kropę postawiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. No jak kropa,
1: dnia,
0: to już dziękujemy bardzo. Jest scena końcowa z lotu rakiety na Lubelszczyźnie, zarejestrowana przez kamerę monitoringu. Ten krótki, dokumentalny film możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl.

0: szumy, które cicho klną i pijak, który mruczy przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. No to dzisiaj chyba jest piosenka o polskiej piłce nożnej, klubowej przynajmniej. Wracamy teraz do sportu w Radiu RMF 24, ale będzie tym razem o piłce, w której rzeczywiście chodzi o to, żeby piłka nie ugrzęzła w siatce. Polscy siatkarze wciąż grają o półfinał Ligi Narodów, prowadzą z Ukrainą 2-1 w setach. Trwa teraz set kolejny. A temu wszystkiemu uważnie przygląda się Wojciech Maczyk z redakcji sportowej, z którym ponownie się łączymy.
1: Witam i szybka aktualizacja. Spotkanie zakończone. Biało-czerwoni wygrali 3-1.
0: Czyli co? Jesteśmy już w upragnionym półfinale.
1: Jesteśmy w upragnionym półfinale, w którym, przypomnijmy, zagramy ze Słowenią, bo Słowenia w swoim meczu ćwierćfinałowym 3-0 pokonała reprezentację Turcji. No ale mówiąc o tym meczu, no nie było to łatwe spotkanie dla biało-czerwonych. Troszkę sobie sami wpędzili się w tarapaty, mam wrażenie, nasi reprezentanci, bo sporo w tym meczu błędów takich własnych popełnionych przez biało-czerwonych, sporo zepsutych zagrywek w tym spotkaniu. Dobrze wyglądaliśmy w przyjęciu przez większość tego spotkania. Szczególnie tutaj pierwsze skrzypce grał Jakub Popiwczak, nasz libero. Naprawdę mnóstwo tych mocnych zagrywek reprezentacji Ukrainy przyjętych tak jak trzeba. No może poza tym drugim setem, przegranym 22-25. Pierwszy set wygrany 25-22. Trzecia partia także wygrana 25-20. No i w tym czwartym secie pełna dominacja biało-czerwonych 25-17. Na wyróżnienie w tym spotkaniu na pewno zasługuje Bartłomiej Bołądź. 24 punkty zdobył nasz atakujący, 19 właśnie z ataku i 5 w bloku, więc to element, szczególnie w których tych dwóch ostatnich setach wyglądaliśmy o wiele lepiej. 16 punktów Wilfredo Leona i 2 punkty zdobyte zagrywką i to właściwie tyle. Jeszcze Artur Szalpok dołożył jednego asa serwisowego, no ale niewiele tych zagrywek, które sprawiały problemy reprezentacji Ukrainy. Ukraińcy więc z Chin wracają do domu, biało-czerwoni zostają, no i czeka nas starcie z reprezentacją Słowenii. Jak wspomniałem, Słowenia, z którą my mamy różne wspomnienia, to zawsze rywal, z którym mieliśmy problemy, więc zobaczymy, jak będzie tym razem tutaj w Chinach. W drugim półfinale Japonia zagra z USA. No oczywiście liczymy na to, że biało-czerwoni w niedzielę zagrają o złoty medal Ligi Narodów. Tego byśmy chcieli i tego sobie życzymy.
0: Wojciech Maczyk, nasi siatkarze w półfinale. Dziękujemy Wojtkowi, a także siatkarzom za to, że dostarczają nam takich dobrych emocji. A za chwilę już połączymy się, mam nadzieję, że tym razem skutecznie, z dotkniętą przez wielkie pożary lasów Francją i z naszym korespondentem. Zostańcie z nami.

Nie gniewaj się na mnie i Rolling Stones. I mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać teraz na nikogo, słuchając najnowszych informacji, najnowszych doniesień, które uzyskała Gazeta Rzeczpospolita. To jest konkretny przykład lekarza milionera, uzyskującego takie pieniądze z utrzymywanego z podatków państwowego systemu. No i to pewnie nikogo nie dziwi, to nic nadzwyczajnego, bo takich lekarzy są najpewniej tysiące. Tym razem jednak jest smaczek, bo chodzi tu o doktora pracującego, uwaga, zdalnie w szpitalnym oddziale ratunkowym, mówiąc ściśle, częściowo zdalnie. Według ustaleń Rzeczpospolitej kontrakt kierownika SOR-u Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej określa wynagrodzenie na poziomie 500 zł brutto za godzinę, a także, że miesięcznie lekarz ten ma pracować 80 godzin, to tyle co pół etatu mniej więcej, ale tylko połowę z tych 80 godzin ma przebywać w szpitalu, a drugą połowę może pracować zdalnie. Oczywiście nie ma mowy w takim razie o pomocy pacjentom na SOR-ze. Z domu doktor ma analizować, nadzorować, opracowywać koncepcję i procedury, a także prowadzić rekrutację. Jak podaje gazeta, ponieważ lekarz pracował więcej niż w kontrakcie, średnio ponad 103 godziny miesięcznie wyszło, to też przez rok wychodzi ponad 600 tysięcy złotych, a do tego według ustaleń dziennika podobną umowę ten sam specjalista medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych, a więc z dwoma specjalizacjami, podpisał w szpitalu Latawiec w Świdnicy. To jest 3,5 godziny jazdy samochodem z Bielska, o ile nie ma korków na czwórce między Gliwicami i Wrocławiem, a kto uczęszcza tą drogą, ten wie, że to się zdarza stosunkowo często. Rzeczpospolita podaje, że w latawcu liczba godzin przepracowanych przez doktora sięgała 100 miesięcznie, przy tamtejszych stawkach to ponad 300 tysięcy, więc w sumie około 1 000 000 brutto z tych dwóch szpitali. W obu tych szpitalach lekarz zobowiązał się do, tutaj jak pisze gazeta, cytat, braku kolizji czasowej wykonywanych świadczeń w różnych podmiotach. To oznacza, jak dalej tłumaczy dziennik, że nie będzie pracował w dwóch miejscach w tym samym czasie. Doktor zatem obiecał w umowie, że nie będzie jednocześnie w dwóch miejscach. Nie wiem, czy to było konieczne, skoro nie ma specjalizacji z bilokacji. I na koniec jeszcze taka moja koncepcja, może by tak cały personel przenieść na zdalne. Placówki można by wtedy zlikwidować już spokojnie. 100% wydatków na zdrowie w Polsce przeznaczyć na wynagrodzenia. Radio RMF

0: Tak, gramy dla was w radiu RMF 24. Gramy, a także informujemy o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. I ostatnio niemal codziennie informujemy was o tym, co się dzieje we Francji, konkretnie w południowo-zachodniej części tego kraju. Tam wielkie pożary, ale idzie ku lepszemu. Już prawie 100 tysięcy ewakuowanych wcześniej mieszkańców rejonu Bordeaux dostało pozwolenie na to, by mogli wrócić do domów, ale niestety niemal 500 budowli, budynków zostało zniszczonych przez płomienie. Więc niektóre rodziny nie mają po prostu gdzie wrócić. Łączymy się z naszym francuskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku?
1: Witam serdecznie.
0: Gaszenie tego wielkiego pożaru lasów w Akwitanii jeszcze trwa, prawda?
1: Jak najbardziej. Sukcesem straży pożarnej jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni, ale do całkowitego zagaszenia pożaru jeszcze daleko, choć zajmuje się tym prawie 3,5 tysiąca strażaków, nie tylko zresztą francuskich, ale również z innych krajów europejskich. Strażaków, którzy dysponują w tej chwili w sumie ponad 20 samolotami strażackimi i helikopterami. Wspierani są przez tysiące żandarmów i żołnierzy, którzy nie tylko pomagają w gaszeniu pożarów, ale również chronią przed szabrownikami domy, z których ewakuowano rodziny, a także tropią ewentualnych podpalaczy lasów, bo regularnie świadkowie informują, że widzieli gdzieś kogoś, kto chyba próbował podpalać lasy w nowych miejscach. Szef MSW, Laurent Nunez, ostrzega, że jeżeli podpalony zostanie las i z powodu pożaru ktoś zginie, sprawcy grozi we Francji dożywotnie więzienie. Przypomnijmy, że w walce z pożarami lasów w rejonie Bordeaux zginęło już 4 strażaków, a ponad 100 zostało rannych. Nie ma natomiast na szczęście ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców i turystów.
0: Marku, ja widziałem sporo zdjęć z Bordeaux, są też na naszej stronie rmf24.pl i na tych zdjęciach naprawdę widać ogromne zadymienie. To wciąż jest problem, prawda? Że ten dym tam spowija to spore miasto i to jest dym, który no, nie służy zdrowiu.
1: Jak najbardziej. Dotyczy to nawet obszarów, które są położone relatywnie daleko od płonących lasów, bo dym rozprzestrzenia się z powodu wiatru. I na przykład w wielu, jak powiedziałeś, dzielnicach Bordeaux zalecane jest noszenie maseczek ochronnych. Chodzi o maseczki, uwaga, typu FFP2, które są bardziej skuteczne niż maseczki chirurgiczne na polecenie rządu. Do Akwitanii wysłano ponad 5 milionów takich maseczek, które są darmowo rozdawane mieszkańcom w aptekach. Rozdawane są również turystom.
0: Maseczki zostały, można je rozdawać. Marek Gładysz z Paryża. Bardzo dziękujemy za tę relację. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach w Polsce, zatwierdzony przez prezydenta, co jeszcze podpisał właśnie Karol Nawrocki. O tym w faktach o 16.00.

0: Jest 16, zapraszam na fakty w imieniu Agnieszki Pietrzak.
1: Dzień dobry, zapraszam. A w faktach reakcja świata na eksplozję na polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Karambol na S8 na wysokości Warszawy. Usłyszycie też o awansie polskich siatkarzy do półfinału Ligi Narodów i kolejnym przeboju zespołu Queen, który przekroczył 1 miliard wyświetleń na YouTubie. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, jak przekazała prokuratura, spadła rakieta zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. I to nie jedyne zagraniczne reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzybek. Igorze, jakie są reakcje europejskich stolic?
2: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od września tego roku. Prezydent podpisał dziś także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Ostrzegamy kierowców. Karambol na trasie S8 w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia zderzyło się aż 6 samochodów. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Białegostoku. Na Mazowszu kłopoty z przejazdem także S7. Płońsk-Warszawa. W pobliżu miejscowości Michałówek ciężarówka wjechała w bariery i zablokowana jest trasa w kierunku stolicy. Polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju finałowego w chińskim Ningbo pokonali 3-1 reprezentację Ukrainy. Łączymy się teraz ponownie z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM, który obserwował to spotkanie. Wojtku, tak, nie był to łatwy mecz jednak dla naszej reprezentacji.
3: No, głównie z powodu bardzo dobrej zagrywki reprezentacji Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi tym elementem sprawiali nam wiele problemów, no i głównie dzięki świetnej zagrywce wygrali drugiego seta. Pierwszą partię pewnie wygrali biało-czerwoni. W trzecim i czwartym secie też dominowali nasi reprezentanci. Świetne spotkanie rozegrał Bartłomiej Bołądź. Atakujący naszej kadry zdobył 24 punkty, w tym 5 zagrywką. Awans mimo drobnych problemów na pewno cieszy. No a w sobotę przed naszą reprezentacją półfinałowe starcie ze Słowenią. Ten mecz w sobotę o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale Ligi Narodów reprezentacja USA zagra z Japonią.
4: Muzyka w faktach RMF FM.
1: I piosenka o niepohamowanej radości życia, czerpaniu z życia garściami i poczuciu absolutnej wolności. Po raz drugi zameldowała się w klubie 1 miliarda wyświetleń platformy YouTube. Don't Stop Me Now, napisana w całości przez lidera brytyjskiej grupy Queen, Freddiego Mercurego, potwierdza swój status z jednego z największych przebojów tej formacji. Don't stop me now. Have a good time. Don't stop, yeah, have a good time. Nic dziwnego, że w głosowaniu w programie BBC Top Gear 20 lat temu ten właśnie utwór został wybrany najlepszą piosenką na drogę, prawda? Jest częstym motywem muzycznym wykorzystywanym w reklamach. Zespół Queen powtarza teraz swój wyczyn po 7 latach, od kiedy zadebiutował w klubie 1 miliard wyświetleń. W 2019 roku wprowadził do tego gremium Bohemian Rhapsody. Tym przebojem ściga się też Don't Stop Me Now na platformie Spotify. Piosenka ma szansę na kolejny milowy krok, 3 miliardy odsłuchań. Obecnie jest ich ponad 2 miliardy 700 milionów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

terytorium wschodniej flanki NATO, gdzie spadła rakieta, najpewniej rosyjska, w zamieszkanej przez ledwie kilkadziesiąt osób wsi Tarnowa Kolonia, między Kraśnikiem i Zamościem, jest nasz reporter. Połączymy się z nim już niebawem w radiu RMF24.

0: To była chwila na RMF24. Możecie z PL, czyli na naszej stronie internetowej, możecie znaleźć nagranie wideo z monitoringu, które ukazuje, jak rakieta, najpewniej rosyjska, skończyła swój lot nad terytorium Polski, upadając w rejonie wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Teraz trwają tam intensywne działania służb po upadku tego obiektu, który, jeszcze raz podkreślmy, najpewniej był rosyjskim pociskiem balistycznym. Na to wskazują wstępne oceny. Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy rozmaitych służb, a także 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Do tego zespołu dołączyć ma też specjalista z Ukrainy, który ma pomagać w identyfikacji obiektu. Na miejscu jest również wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Paweł Konieczny, z którym teraz się łączymy. Pawle,
1: dzień dobry.
0: Co się dzieje na miejscu i czy są jakieś nowe ustalenia?
1: No, aktualnie cały czas trwają prace służb przy zabezpieczeniu tego dosyć dużego krateru. Ma on średnicę około 10 metrów i głębokość 200 metrów, a szczątki obiektu rozrzucone są na obszarze mniej więcej 200 metrów. No i także te wszystkie służby mundurowe, o których wspominałeś, poszukują tych fragmentów rozrzuconych. Jest ich, jak poinformowała nas prokuratura, tutaj cytat, naprawdę sporo. Zatem jest czego szukać, tym bardziej, że tutaj dookoła pola rzepaku, no i przez ten teren właśnie trudno jest dojrzeć te wszystkie fragmenty tego obiektu. Natomiast już mniej więcej udało się ustalić, jak wyglądała ta sekwencja zdarzeń, bo doszło mniej więcej o godzinie 3:40 do tego wszystkiego. Polska Obrona Powietrzna wtedy wykryła niezidentyfikowany obiekt, a kilka minut później stracono z nim kontakt. No i krótko po tym mieszkanka powiatu biłgorajskiego zgłosiła głośny huk i tak zaczęła się właściwie ta historia, o której także opowiadali mi mieszkańcy miejscowości. Aktualnie śledczy zabezpieczają substancje chemiczne do takich specjalistycznych badań, bo także są wśród nich materiały wybuchowe. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym i czynności tu na miejscu mają się zakończyć jeszcze dziś wieczorem.
0: Pawle, mi się wydaje być może, ale słyszę w tle śpiew ptaków, także wszystko się wydaje być spokojne, ale ludzie, którzy tam mieszkają, na pewno nie są spokojni. Wyobrażam sobie, że są przerażeni. Wspomniałeś, że z nimi rozmawiałeś. Co prawda premier ogłosił, że nie było zagrożenia, ale chyba się trochę rozpędził. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, no zauważają, że nie można było mieć pewności co do tego, dopóki rakieta nie spadła na ziemię. Rozmawiałeś z mieszkańcami i co mówią?
1: Mówią o tym, jak wyglądała ta noc. Między innymi pani Janina, która mieszka w takiej odległości, mniej więcej właśnie teraz patrzę, 200-300 metrów między jej domem a tym znaleziskiem. No i ona opowiadała, że nie mogła w nocy spać. Słyszała latające samoloty, słyszała ten huk, który wydarzył się w nocy. No i mówiła, nie było żadnych syren, nie usłyszała żadnego ostrzeżenia przed tym, że może coś takiego się wydarzyć, ale do tych samolotów, które tutaj czasami są podrywane, mieszkańcy Tarnawy Kolonii, jak już sami mówią, są przyzwyczajeni. Zatem nie robiło to na nich jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Natomiast byli zdziwieni tym, że był taki mocny huk, który dało się odczuć właśnie późną nocą i wspominają, że rzeczywiście wtedy zrozumieli, że mogło się wydarzyć coś naprawdę ważnego. Zresztą tutaj poruszenie, jakie jest medialne chociażby, czy wizyta premiera, czy szefa MSWiA, ministra obrony narodowej, no to dla mieszkańców jest naprawdę poruszająca sytuacja i chyba to i spowodowało w ich myśleniu, że wydarzyło się tutaj coś naprawdę bardzo ważnego. Ale co ważne także, co wspominają mieszkańcy, tu warto także spojrzeć na system ochrony ludności pod względem powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu, bo według tych osób, z którymi rozmawiałem, tego powiadamiania praktycznie nie było. MSWiA zapewnia, że były syreny alarmowe i to jest taki najszybszy sposób, aby powiadomić mieszkańców, ale na przykład nie było alertu RCB, choć też pytanie, czy taki alert w postaci SMS-a kogokolwiek by w środku nocy zbudził. No i już tutaj przedstawiciele rządu na miejscu zapowiedzieli, że przyjrzą się dokładnie tym procedurom, bo być może jest jeszcze szansa do tego, żeby coś do tych procedur dodać, żeby w jakikolwiek sposób je zmienić, aby w takich sytuacjach zagrożenia informować mieszkańców, ale także by skuteczniej mieszkańców informować o tym, że zagrożenie się skończyło. Zatem nie tylko ta słynna książka, którą każdy z nas dostał, co robić i jak działać w momencie zagrożenia, tylko właśnie chociażby przez alerty RCB, ogłaszanie jakiegoś zagrożenia, ale także odwoływanie tego zagrożenia.
0: Nasz reporter Paweł Konieczny zostaje na miejscu, o którym jest dzisiaj głośno nie tylko w Polsce, o Tarnowie Kolonii usłyszano w Europie i na świecie. Choćby szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski właśnie powiedział BBC, że nie wiadomo jeszcze, czy pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, naruszył polską przestrzeń powietrzną w wyniku działania celowego. O tak czy inaczej miejscowi nie marzyli na pewno o takiej przyczynie sławy dla Tarnowej Kolonii.

0: radiu RMF 24 o bardzo gorącym czasie w naszym kraju i nie chodzi już o rakietę, która wylądowała na Lubelszczyźnie. Chodzi bardziej o zachód naszego kraju i chodzi o upały. Na termometrach w zachodniopomorskim, a także w Lubuskiem już teraz jest 35 stopni w cieniu. No i tak ma być w nadchodzących dniach również. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami w związku z tą wysoką temperaturą. Nasza reporterka Anna Pałamar sprawdzała, jak turyści i mieszkańcy największego miasta tej części Polski, czyli Szczecina, radzą sobie z taką pogodą. Jak się okazuje, niektórzy chowają się w chłodnych podziemiach, inni planują wyjście na lody, a jeszcze inni wcale nie zamierzają rezygnować z aktywności fizycznej i planują na przykład wycieczkę rowerową.
1: Piękna pogoda jest, słonecznie się zrobiło, upalnie wręcz. Chyba będzie dobra wycieczka. Tak się zapowiada. Pogoda obiecująca. I jaki tutaj plan? Widzę, że macie rowery.
2: Popłynąć do Gardz, tam pojeździć rowerem i w sumie już z Gardz wrócić do Gryfina rowerem.
3: Z Piaseczna pod Warszawą.
1: Tak pozwiedzać Szczecin?
3: Tak.
4: Byliśmy w bunkrach, na dworcu tam. Zwiedziliśmy trzy szlaki, żółty, czerwony i niebieski.
3: Niebieski.
4: Właśnie.
1: Super.
4: Trzy dni byliśmy, bardzo fajne, ciekawe miejsce.
5: Mamy dobrego, odwiedzaliśmy. Lody są do zjedzenia.
4: Najsmaczniejsze w Polsce.
5: Rozrobice.
1: Upalnie się zrobiło w Szczecinie. Co można robić w taką pogodę?
6: Przewiewy robić. No i chować się przed słońcem.
7: Chyba dla nas za gorąco.
0: Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś i jutro w rejonie Zielonej Góry, Legnicy i Wrocławia. Tam obowiązuje najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami. Służby apelują, żeby pozostać w cieniu, pić dużo wody i chronić głowę przed słońcem.

0: tu Radio LMF 24. Mamy niestety przykrą informację z ostatniej chwili. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka znana przede wszystkim z rękopisu znalezionego w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa, ale także z filmów Andrzeja Kondratiuka, który prywatnie był jej mężem. Mowa choćby o Hydrozagadce, czy też o Wrzecionie Czasu. Iga Cembrzyńska była też scenarzystką, reżyserką, piosenkarką, kompozytorką, a także producentką filmową. Informacje o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter. Odeszła do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka, osobowość. Żegnaj, kochana Igo, napisał ksiądz Luter.
1: Radio RMF 24.

0: Niech tam sobie Rod Stewart żegluje po oceanach i morzach. My pożeglujemy teraz po mniejszych akwenach w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Przedstawiamy nieoczywiste miejsca, o których nie przeczytacie w przewodnikach turystycznych, chyba że w jakichś mocno niszowych. Przeniesiemy się tym razem do Olsztyna, a właściwie w jego okolice. Z nami jest nasz reporter Piotr Łakowski. Piotrze, będziesz opowiadał o jeziorze Kielarskim.
1: Zgadza się, dzień dobry, o jeziorze Kielarskim, a właściwie o polanie, która jest nad tym jeziorem, jest uwielbiana przez miłośników biegania, wycieczek rowerowych, czy po prostu odpoczynku na świeżym powietrzu blisko natury. Gdzie znajduje się wspomniana polana, bo to jest najważniejsze? Z Olsztyna jedziemy w kierunku gminy Purda na południe i już po kilku kilometrach mamy leśniczówkę Zazdrość. Tam skręcamy w las, przejeżdżamy kilkaset metrów na parking leśny. No i już po chwili, gdy wysiądziemy z auta, zobaczymy piękną polanę, gdzie musimy zejść z takiej górki właśnie w dół do jeziora Kielarskiego. Przepiękne miejsce, gdzie można sobie legalnie, bo wszystko jest pod nadzorem leśników, zorganizować na przykład ognisko. Ale tam jest jedna taka ciekawostka związana z ptakami i o tym więcej już opowiem Sebastian Menderski, czyli szef Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
2: Nad jeziorem Kielarskim znajduje się wieża obserwacyjna, z której możemy prowadzić obserwacje w szczególności ptaków, które pojawiają się nad tym jeziorem właśnie. Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny. Jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe, a z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rybołów nad jeziorem Kielarskim jest dość regularnie, więc można obserwować jego spektakularne ataki na ryby właśnie w tym zbiorniku.
1: No dodam, że jezioro Kielarskie i wspomniana wcześniej przeze mnie polana kielarska popularna jest przez cały rok, no bo zimą, gdy tylko napada troszeczkę śniegu, jest tam tak zwana górka też kielarska, właśnie zejście z parkingu leśnego i naprawdę można tam się rozpędzić do niemałych prędkości, chociażby na sankach. Wzdłuż tej górki też organizowane są zimowe ogniska, tak więc klimat jest naprawdę świetny. Nie jest to oczywiste miejsce, oczywiście dla mieszkańców Olsztyna i okolicy tak, ale no, turyści na pewno nie przeczytają o tym w żadnym przewodniku i naprawdę polecam, bo oprócz tych walorów przyrodniczych, to jeszcze obok można sobie na przykład podziwiać średniowieczne wały obronne. Wokół całego jeziora jest też trasa rowerowa, taki szlak turystyczny, są źródła kielarskie i wszystko naprawdę w małej odległości od siebie. Gorąco zapraszam, jedziemy, leśniczówka Zazdrość i skręcamy właśnie na jezioro Kielarskie.
0: Zapraszał Piotr Bułakowski. Dołączamy więc do naszej mapy miejsc nieoczywistych jezioro Kielarskie ze wspomnianą polaną i wieżą widokową. Nowa informacja jest taka, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte informuje o swojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Temat oczywisty: naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez pocisk rakietowy, najpewniej rosyjski. Mark Rutte zapewnia, że sojusz jest solidarny z Polską. Ten temat wróci w faktach o 17:00, już niedługo.

0: Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 17 na zegarach RMF FM. Łączymy się od razu ze studiem faktów. Przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak, witamy.
1: Zapraszam. Zacznijmy smutną informacją. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, scenarzystka, miała 87 lat. Wyciek gazu i pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Jeszcze kilka godzin potrwa zbieranie śladów na Lubelszczyźnie, gdzie nad ranem wybuchła rakieta. Powiemy też o problemach na drogach. Nie żyje aktorka Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kinematografii. Informację o śmierci wybitnej artystki przekazał jej przyjaciel ksiądz Andrzej Luter. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Jestem.
1: Igorze, przypomnijmy, jak wielki dorobek artystyczny zostawia po sobie Iga Cembrzyńska.
2: A przez całą jej karierę jej nazwisko pojawiało się obok największych twórców polskiego kina. Występowała w filmach Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa czy też Tadeusza Konwickiego. Miłośnicy kinematografii najbardziej będą pamiętać Igę Cembrzyńską jako muzę Andrzeja Kondratiuka. Zarówno w życiu prywatnym, jak i na planach filmowych. Wystąpiła w jego kilkunastu obrazach, m.in. w Hydrozagadce. Na przykład w nietypowej, pamiętnej scenie otwierającej film, gdzie odczytywała listę płac.
3: Scenariusz. Andrzej Bonarski, Andrzej Kondratiuk.
2: Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Pożar budynku mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim Włódzkiem. To informacja z gorącej linii RMF FM, którą potwierdziła nam Straż Pożarna. Podczas prac przy instalacji gazowej na ulicy Zawadzkiej wyciekł gaz. Pojawił się ogień, który objął stojący obok dom. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał w tym pożarze. Z płomieniami walczy teraz 6 zastępów strażackich. Zabezpieczony jest bardzo obszerny materiał dowodowy, informują przedstawiciele prokuratury okręgowej w Lublinie, obecni w okolicach Tarnawy Kolonii, gdzie nad ranem spadła rakieta. Była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, mówił premier Donald Tusk. Zawierała materiał wybuchowy znacznej ilości, dodawali śledczy.
5: Trwają specjalistyczne czynności zmierzające do tego, aby zabezpieczyć wszelkie odłamki, elementy tej rakiety oraz pobierane są próbki ziemi. Ten materiał dowodowy będzie skierowany do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej, którzy potwierdzą te wstępne ustalenia, zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć precyzyjną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia.
1: Te czynności, o których mówił prokurator Marcin Kozak, mają zakończyć się wieczorem. W faktach ważne informacje dla kierowców. Są problemy na autostradzie A2 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Cisie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest trasa w kierunku Terespola. Dwie osobówki zderzyły się na krajowej 77 na Podkarpaciu między Stalową Wolą a Niskiem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Uważajcie. Magistrat w Olsztynie, niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
6: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni Olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
1: Opowiadał Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. Na koniec przypomnę informację, od której zaczynaliśmy fakty. Zmarła aktorka Iga Cembrzyńska. Zapamiętamy ją także jako wyśmienitą piosenkarkę.

0: Za Intymny Świat odebrała trzecią nagrodę w kategorii piosenka kabaretowo-rozrywkowa na drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1964 roku. Igę Cembrzyńską wspominamy także na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.

Czy wiecie, ile kosztuje nas Sejm? Jest budżet na nowy rok i na razie powiem tyle, że sporo, w przeliczeniu tyle, co duży dom w przeliczeniu na jednego posła. Więcej szczegółów już niedługo.

w Radiu RMF24. Wrócimy teraz do pożarów, które wciąż zagrażają południowo-zachodniej Francji. Aktualnie pogoda sprzyja strażakom i sprawia, że pożar nie rozprzestrzenia się już w takim tempie jak w poprzednich dniach. Część ewakuowanych, jak zresztą informował nasz korespondent z Paryża, Marek Gładysz, już wraca do swoich domów, a minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem. Dzieli się też dokładniejszymi danymi dotyczącymi tych pożarów. Sytuacja nadal jest skomplikowana i oczywiście w żaden sposób nie tracimy czujności. Podam kilka danych operacyjnych. Od początku sezonu odnotowaliśmy łącznie 14 131 pożarów, a spłonęło 117 tysięcy hektarów. Ujawnia minister spraw wewnętrznych Francji na konferencji prasowej. Minister informuje też, że władze przeprowadziły 275 zatrzymań w związku z pożarami, z czego 70% dotyczy umyślnych podpaleń.

0: Słuchacie popołudniowego programu Radia RMF 24. U nas teraz ponownie temat rosyjskiej rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Tomasz Terlikowski rozmawiał na ten temat z komandorem Maksymilianem Durą, prowadzącym teren wojskowy na naszej antenie. W opinii naszego eksperta ten incydent to oznaka rosyjskiej słabości.
1: Rosjanie są w coraz trudniejszej sytuacji. I oni zaczynają coraz bardziej mocne elementy wykorzystywać do tego, żeby nam zaszkodzić, bo wiedzą, że są w bardzo trudnej sytuacji militarnej, politycznej i gospodarczej. I to jest rzecz, która powoduje, że potęgują się te uderzenia. Proszę zwrócić uwagę, oni atakują miasta. Rzecz zupełnie bez sensu z punktu widzenia wojskowego. Natomiast z punktu widzenia, jako wojskowy mogę patrzeć na to dosyć cynicznie, ale to, że te rakiety spadają nie na wojsko ukraińskie, ale na miasta, powoduje, że te rakiety są w jakiś sposób z punktu widzenia wojskowego marnowane. Ja wiem, że giną cywile, ale z drugiej strony Ukraińcy, jak atakują Federację Rosyjską, no bo też atakują, to atakują konkretnie wybrane elementy, które bardzo mocno szkodzą Rosji. I to jest najważniejsza różnica między barbarzyńskim narodem rosyjskim, który atakuje miasta, a między Ukraińcami, którzy też atakują Rosję, ale atakują w sposób przemyślany, no jest ogromna. Więc tutaj myślę, że nasz rząd i w ogóle kraje natowskie, kraje zachodnie zorientowały się, że Rosjanie są w bardzo trudnej sytuacji i wiedzą, że takie agresywne działania wobec krajów natowskich, które mają w nas w jakiś sposób sprowokować, będą. To wykorzystanie dronów, które przechwycili wcześniej, jest możliwe, więc spodziewajmy się takich przypadków jeszcze dalej. To będą prowokacje, między innymi stosując drony, które Rosjanie prawdopodobnie mają od Ukraińców. Oni myślę, że będą próbowali prowokować właśnie służby, może nie w Polsce, no bo tutaj trudno, żeby Ukraińcy strzelali swoje własne drony w naszym kierunku, no bo to nie jest ich trasa. Natomiast jeżeli chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię, Finlandię, mogą się takie prowokacje zdarzyć.
0: Przypomnę, w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, około 90 km od granicy z Ukrainą, spadł nad ranem rosyjski pocisk. Najpewniej rosyjski pocisk manewrujący H-101. Premier Donald Tusk potwierdza, że pocisk był uzbrojony w znacznej ilości materiału wybuchowego.

Tu Radio RMF 24. Teraz zapowiadane rachunki Sejmu. Kancelaria planuje bowiem rekordowy budżet na przyszły 2027 rok. Niższa Izba Parlamentu ma nas kosztować pierwszy raz ponad miliard złotych. Zgodnie z projektem, już pozytywnie zaopiniowanym przez Sejmową Komisję Regulaminową, te wydatki dokładnie mają wynieść 1 073 446 000 złotych, a to oznacza skok w porównaniu do bieżącego roku o ponad 20%. I oznacza to również, że w przyszłym roku, jeśli przeliczymy ten koszt działania Sejmu na głowę posła, to się okaże, że pojedynczy parlamentarzysta ma nas kosztować podatników w 2027 roku 2 333,5 tysiąca złotych. Jeden poseł 2 333 tysiące złotych. Skąd ten skok o 20% rok do roku? Będzie 70 nowych pracowników w Kancelarii Sejmu. Jak wyjaśnia Kancelaria, ma to związek z cyberbezpieczeństwem, a także z rozwojem systemów informatycznych. Czyli nie jest tak w przypadku Sejmu, że informatyzacja pozwala zmniejszać zatrudnienie, jest wręcz przeciwnie. Obecni pracownicy dostać mają ponadto podwyżki, w ogóle wszystkiego ma być więcej. Droższe będzie funkcjonowanie biur poselskich, działalność klubów parlamentarnych, a także zagraniczne wyjazdy posłów, bo kancelaria się spodziewa, że tych wyjazdów będzie więcej. Ponadto część wydatków wiąże się z zakończeniem kadencji. 28 milionów pochłonąć mają odprawy dla parlamentarzystów, a także świadczenia dla pracowników kancelarii i funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej związane ze zmianą kadencji. Wzrosną też nakłady na program edukacji parlamentarnej oraz na remonty, na konserwację sejmowych zabytków itd., itd., a na liście wydatków znalazło się również urządzenie Centrum Edukacji Parlamentarnej o nazwie Parlamentarium, które ma powstać przy Alejach Jazdowskich w Warszawie. No i to pewnie zainteresuje nauczycieli WOS-u. Obiekt będzie bowiem prezentował historię polskiego parlamentaryzmu i zasady funkcjonowania demokracji.

0: Radio RMF24. Wrócimy teraz do kompromitacji, jakiej nie było od lat w walce o Ligę Mistrzów. Po wygranej na wyjeździe 4-1 mistrzowie Polski, piłkarze Lecha Poznań, zdołali jakoś u siebie odpaść z eliminacji. Przykładowe komentarze z internetu, komentarze kibiców anonimowych. Należy podwyższyć kontrakty, zapewnić więcej żelu do włosów oraz tatuaży na ciele. Albo inny komentarz, sprzedany mecz, bo tego nie można było przegrać, a jednak można było. Wczoraj zatem z eliminacji Ligi Mistrzów odpadł Lech, a także Górnik, który zremisował z Ferencvárosem. To nie najgorszy wynik, ale wiele nie pomógł. Dziś o awans do trzeciej rundy Ligi Konferencji powalczą Raków i GKS. No i piłkarze z Częstochowy i z Katowic mogą się wyluzować, bo nawet jeśli im nie pójdzie zbyt dobrze, to i tak ewentualna porażka nie będzie mogła się równać z tym, co czego dokonali piłkarze Lecha Poznań. Zespół z Częstochowy zagra w stolicy Malty z Valettą. Pierwszy mecz wygrał 3-1. Katowiczanie z kolei u siebie będą chcieli odrobić stratę z pierwszego przegranego 1-2 meczu w Żylinie na Słowacji. Dzisiejsze mecze będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Tak jest, witamy
0: ponownie, Wojtku. No więc tak, no Lech miał wczoraj 3 bramki przewagi i tutaj rozmawiałem z Cezarym Dziwiszkiem wczoraj przed tym meczem. No i Cezary uznawał, że ten mecz z Duńczykami, z Aarhus GF, będzie tylko formalnością. Jak się okazało, no nie do końca tak było. Lech odpadł, a Raków ma 2 bramki przewagi. No i co, jest się czego obawiać w tym przypadku?
1: Wydaje się, że nie. Paradoksalnie ta Valletta trochę może zaskoczyła Raków, szczególnie w tej pierwszej połowie meczu u siebie. Bo przypomnijmy, zespół z Malty po 45 minutach tego pierwszego meczu prowadził 1-0. No ale oglądając tą drugą połowę, ja miałem takie poczucie, że Raków gra na tyle dobrze, że kolejne bramki na pewno przyjdą. I one przyszły, aż 3. Spodziewam się, że w tym meczu może być podobnie, że to Valletta może tak przejąć inicjatywę na początku, a Raków będzie się starał kontrować i kontrolować sobie ten mecz. Problemem Rakowa przed tym meczem, chyba mniejszym niż rywal, mam wrażenie, będzie pogoda i murawa. W Valletcie blisko 30 stopni, bo 29, jak sprawdzałem, ma być w godzinie meczu, a początek tego meczu o 19:30. No i do tego sztuczna murawa. Na tych murawach zawsze się gra źle. To jest bardzo twarde podłoże. Piłka się inaczej odbija. Na co dzień nasi piłkarze na takich murawach po prostu nie grają. Więc chwilę zawsze zajmuje, żeby się troszkę do tej murawy przyzwyczaić i przestawić. To nie będzie ten stadion narodowy w Valletcie, gdzie kilka miesięcy temu grała nasza reprezentacja. To o wiele mniejszy stadionik położony z boku, taki kameralny obiekt na 4,5 tysiąca widzów. Więc celem Rakowa na pewno dziś przypieczętowanie awansu, no chociaż tak troszkę skłaniając się ku tym twoim czarnym scenariuszom, powiem, że przecież no, nie ma co ukrywać. W tym pierwszej kolejce ligowej Raków też nie zachwycił, bo przecież przegrał z Wisłą Płock. Więc no, może być tutaj różnie, ale ja raczej spodziewam się tego, że Raków będzie kontrolował ten mecz i nie będzie takich problemów jak z Lechem wczoraj.
0: GKS też, chyba się zgodzisz, nie zachwycił. Też przegrał z Wisłą, ale inną, z Wisłą z Krakowa. W Żylinie no, też uległ miejscowym. Nie grają imponująco Katowiczanie. Będą mieli trudniejsze zadanie?
1: Wydaje się, że tak. GKS gra trochę jak nie GKS. GKS przyzwyczaił nas w tym zeszłym sezonie, który miał naprawdę bardzo dobry, no przecież zakwalifikował się do tej eliminacji Ligi Konferencji. Grał bardzo intensywnie, bardzo wysoko atakował rywala. Jego atutem były stałe fragmenty gry. No a na początku tego sezonu tego troszkę nie widać. Poza tą bramką oczywiście z Żyliną, bo ona to takie trochę kopiuj wklej GKS-u, można powiedzieć. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i tam świetnie odnalazł się Klemens. Więc no, GKS ma gdzieś te schematy, ale no, chyba problemem jest ten środek pola. Szuka Rafał Górak na to rozwiązania, bo zmienia, rotuje w tych dwóch pierwszych meczach. Widzieliśmy zupełnie inne te dwójki. No więc zobaczymy, jak tutaj będzie ze Słowakami wyglądał GKS. Zadanie no trudne, bo Żylina pokazała, że jest niewygodnym rywalem. W wielu momentach, w których przyspieszała, nabierała tempa, no to GKS miał problemy. Katowiczanie podkreślają jednak, że na pewno będą walczyć, będą chcieli zrobić wszystko, żeby awansować. No i też, co ciekawe, jak spojrzymy w te wyliczenia statystyków i bukmacherów, no to GKS jest faworytem do wygrania tego spotkania, a to rzecz troszkę bym powiedział nieoczywista, no bo jednak Żylina ma tego doświadczenia europejskiego o wiele, wiele więcej, no bo GKS przecież po ponad 20 latach wraca do europejskiej rywalizacji, no więc Żylina mimo młodego składu wymienianego właściwie co sezon ma jednak to europejskie ogranie dużo większe, jest lepiej przygotowana do tej europejskiej rywalizacji. Więc zobaczymy, mecz zapowiada się ciekawie, o ile GKS będzie grał bardziej intensywnie, bo Żylina gra w taki sposób także, więc może być to dosyć ciekawe starcie. Zobaczymy, czy Rafał Górak odnajdzie te ustawienia Gieksy z zeszłego sezonu.
0: Wojciech Maczyk z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Wiemy już do której kreseczki dotarły dziś na zachodzie kraju termometry. No sporo, na razie powiem tylko tyle, a dokładniejsze dane znajdą się w Faktach o 18 już wkrótce. W nich również wyjaśnienie, dlaczego nasi praprzodkowie polowali raczej na mamucice niż na mamuty.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zorientowany, nie wiedziałem co się w ogóle dzieje.
1: A dostaliście jakieś alerty RCB? Bo na przykład w Lublinie zawyły syreny, kilkanaście minut trwał ten alarm, ale ponoć mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostawali tutaj alertów RCB.
0: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem, rodzice też nie.
2: Przyznał pan Mariusz z Tarnawy Kolonii, z którym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. A w faktach łączymy się teraz z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem.
3: Dzień dobry,
2: witam cię, Igorze. Co o działaniach podjętych przez służby mówią eksperci?
3: No ich zdaniem syreny to najlepszy sposób ostrzegania przed zagrożeniem. Problem w tym, że nie wiemy, co zrobić, gdy je usłyszymy.
4: Nikt nie mówi nam, co mamy robić, kiedy będzie taki sygnał. A to powinno być proste przesłanie dla każdego obywatela, żeby on po prostu wiedział, co robić.
3: Mówił w Radiu RMF 24 komandor Maksymilian Dura, prowadzący programu Teren Wojskowy. Są też wątpliwości dotyczące nie tylko ostrzegania przed zagrożeniem, ale również tego, jak z nim walczymy.
5: Wszystko, co dolatywało do polskich granic, a potem wleciało, mieliśmy cały czas na tym przysłowiowym radarze, ale potem znowu gdzieś nam to uciekło. Powtarza się to gdzieś ten scenariusz nie po raz pierwszy.
3: Mówił Artur Dubiel, były żołnierz, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Zarówno rząd, jak i wojsko deklarują, że myśliwiec F-16, który śledził pocisk, był w gotowości, by w każdej chwili go zestrzelić.
2: Kierowcy, uważajcie, na trasie S11 w zachodniopomorskim, między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód, w ogniu stanął samochód, na miejscu działają służby, mogą być problemy. Wielkie wyzwania stojące przed finansami publicznymi i pytania o inflację. O tym już za chwilę w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24. Gościem Marka Teichmana będzie profesor Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Warto słuchać naszej informacyjnej stacji. Kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl.
6: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
2: Nowoczesna technika analizy tak zwanego starożytnego DNA odsłania zagadkę życia naszych dalekich przodków i mamutów.
7: Okazuje się, że ludzie z epoki lodowcowej, jeśli polowali na mamuty włochate, to głównie na samice.
2: Doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński.
7: Witam
2: cię, Grzegorzu, ponownie. Czego się dowiadujemy?
7: Badacze m.in. ze Szwecji, ale też z Polski i Czech analizowali genom ponad 500 osób ze stanowisk w Europie, Azji, między innymi w Krakowie. Okazało się, że w przypadku rozproszonych miejsc 2/3 kości należało do samców. W przypadku zbiorowisk kości związanych z działalnością człowieka 70% należało do samic.
2: Grzegorzu, jak to wytłumaczyć?
7: Uważa się, że samotne samce częściej wpadały w naturalne pułapki, natomiast żyjące w stadach samice częściej padały ofiarą polowań. Naukowcy nie sądzą, by wiązało się to z mniejszymi rozmiarami samic, bo fakt, że poruszały się w stadzie, sprawiał, że polowanie było bardziej niebezpieczne. Prawdopodobnie jednak stada poruszały się w bardziej przewidywalny sposób i to miało ostatecznie decydujące znaczenie.
2: Zobaczcie sami te badania kości, między innymi ze stanu stanowiska w Krakowie. Ich zdjęcia mamy na rmf24.pl. Płyty winylowe przeżywają w Polsce renesans. Według danych Związku Producentów Audio-Wideo ich sprzedaż w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o 17%.
8: To chodzi o ten rytuał właśnie po położenia tego krążka na tym gramofonie. Może podświadomie nas to trochę spowalnia w tym szybkim życiu i jest to taki pretekst do tego, żeby sobie, że tak powiem, ten czas trochę zatrzymać.
2: Przyznał pan Sebastian, który handluje płytami we Wrocławiu, ma ich w swojej kolekcji już 15 tysięcy. W Polsce najlepiej sprzedaje się czarny krążek zespołu Kult. W faktach za niespełna godzinę zmiana. Nasze informacje będzie przekazywał Tomasz Weryński. Zapraszam w jego imieniu na 19.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu profesor Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wielkie wyzwania stojące przed finansami publicznymi i pytania o inflację.

Cześć, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. To jest program, w którym przyglądamy się temu, co w gospodarce się wydarzyło. Oczywiście mieliśmy wysyp informacji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie, kolejne ataki rakietowe i skoki cen ropy naftowej, ale takie... Znowu mogłoby być gorzej. Mamy trochę sygnałów z Europy, które... Znowu mogło być takim życzeniowym myśleniem o tym, że w gospodarce europejskiej zaczyna się poprawiać, czyli prognozy S&P, które mówią też, że być może będzie poprawa w gospodarce, że być może będą w niemieckiej gospodarce jakieś odznaki ożywienia. Pożyjemy, zobaczymy. Mamy też nieustanne spekulacje, co dalej z finansami publicznymi. No bo jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której okazuje się, że niewiele można z tymi finansami publicznymi zrobić po stronie podatków. Prezydent skierował... Czy de facto zablokował wejście szybkie w życie tak zwanego podatku od windfall tax, czyli podatku od nadmiernych zysków, który miał ewentualnie finansować działania, które by obniżały ceny benzyny na stacjach, czyli ewentualną reaktywację też programu CPN. I to jest problem dla polskich finansów publicznych, a z drugiej strony mamy ciągle pozytywne sygnały, jeżeli chodzi o gospodarkę. Przypominam te niezłe dane z zeszłego tygodnia, czyli wzrost produkcji przemysłowej, w którym widać pozytywne sygnały dotyczące produkcji budowlano-montażowej, co by oznaczało, że to są trwałe inwestycje i chyba wreszcie przyszły te inwestycje, na które czekaliśmy, no i nadal relatywną stabilność polskiej waluty. Gospodarczy tydzień dzisiaj będzie bardzo mocno właśnie dookoła finansów publicznych i dookoła inflacji, no bo wyzwania strategiczne, a skutki bardzo konkretne, indywidualne i realne. To znaczy to, co dzieje się z polskimi finansami publicznymi, ewentualne zmiany dotyczące progów podatkowych, ewentualne zmiany dotyczące tego, czy 800+ będzie dla wszystkich. One wszystkie, oprócz tego, że mogą przekształcać polskie finanse publiczne, to też mogą bardzo wyraźnie wpłynąć na finanse osobiste każdego z nas. I o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, którym będzie profesor Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

0: To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24, a w naszym studiu jest już gość, profesor Ludwik Kotecki. Będziemy rozmawiali o takim makroekonomicznym obrazie rzeczywistości. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: Panie profesorze, jesteśmy w takiej bardzo... Też będę odwoływał też do pana doświadczenia z różnych pól w tej rozmowie. Okay. Licznego i szerokiego doświadczenia w wielu dziedzinach, ale...
1: Chociaż nie jestem ciągle jeszcze taki bardzo stary.
0: Nie, więc jeszcze... Dużo być może przed panem, ale nie jestem pewien, czy chciałbym panu życzyć niektórych wyzwań, szczególnie tych związanych z finansami publicznymi. Panie profesorze, ja chciałem z panem porozmawiać, dlatego że my jesteśmy w takim specyficznym momencie, w którym my obserwujemy kolejne sygnały dotyczące sytuacji na rynku surowcowym, w którym mamy bardzo dużą dozę niepewności. Jeżeli chodzi o taki podstawowy czynnik wpływający średnioterminowy i krótkookresowo, a później z przełożeniem na długookresowo na inflację. Cena ropy naftowej, bo
1: tak jest.
0: Jakby sytuacja na Bliskim Wschodzie jest, delikatnie mówiąc, dynamiczna. Mhm. Mamy też oczywiście takie trwałe czynniki związane z inflacją tutaj w Polsce, a z drugiej strony mamy wyzwania dotyczące finansów publicznych i mamy za sobą decyzję polityczną prezydenta, bo tak należy odczytać tą decyzję w sprawie windfall tax, czyli takiego podatku od nadzwyczajnych zysków od korporacji, który to podatek został efektywnie wstrzymany przez prezydenta przez tą decyzję o Trybunale Konstytucyjnym. I to jest pod tym względem decyzja ciekawa, dlatego że o ile poprzednie prezydenckie weta w sprawach związanych z finansami publicznymi mieściły się bardzo jasno w takim komunikacie, który prezydent wysłał, że on się nie zgadza na podwyżki podatków dla obywateli, nie będzie się na to zgadzał, to tak tutaj jednak ta zmiana podatkowa jest w nieoczywisty sposób dotykająca obywateli, czyli była taka furtka dla administracji prezydenta, żeby ten podatek wprowadzić. Nie chcę rozmawiać o polityce, ale to, że to się wydarzyło, jest według mnie bardzo ważnym sygnałem, który pokazuje, że jeżeli chodzi o jedną z dwóch najważniejszych obszarów jakby kształtowania strategicznej polityki państwa, czyli kwestia fiskalna, że jakby ten mechanizm nie działa. My nie mamy możliwości na poziomie strategicznym prowadzenia polityki fiskalnej, co powoduje, że w tym samochodzie, w którym jest, powiedzmy, sprzęgło i gaz, jeżeli tak byśmy potraktowali te dwie strony świętokrzyskiej, to po prostu jeden pedał sobie wyłączyliśmy. A jest to, szczerze mówiąc, bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu teraz są polskie finanse publiczne.
1: Pełna zgoda. Znaczy wszystko, co trzeba było powiedzieć jakby w tym takim... na tym poziomie diagnozy tej sytuacji, którą mamy dzisiaj i chyba będziemy mieć przez najbliższy rok, no bo co najmniej, tak? Bo ten okres wyborczy zawsze będzie, czy jest bardziej gorący niż zwykle. No właściwie pan powiedział, znaczy my mówimy o takiej bardzo, już nawet nie chyba nie szorstkiej, tylko bardzo szorstkiej, albo jeszcze mocniejszego słowa trzeba by było użyć, kohabitacji, tak? To jest to słowo, którym się opisuje relacje między właśnie tymi dwoma miejscami władzy wykonawczej, czyli tutaj prezydent i rząd tak naprawdę, tak? I tutaj ta sytuacja dotycząca windfall tax, czyli tego właśnie podatku od tych zysków nadzwyczajnych, które mogłyby finansować no właśnie na przykład CPN, o którym znowu zaczęliśmy rozmawiać w kontekście właśnie tej niepewności, czy znowu powrotu, no może powrotu wahań, tak? Bo to rzeczywiście te ceny ropy raz rosną, raz spadają, one są codziennie gdzie indziej i nikt nie wie, jak to dalej się będzie kształtowało. No to w tym kontekście to powraca ten pomysł tego CPN-u i tutaj no wiemy, że to kosztuje, tak? No czy to kosztowało poprzedni CPN, który został zakończony efektywnie w końcu czerwca, kosztował 4,7 miliarda złotych, tak? Czyli prawie 5 miliardów złotych, to jest bardzo jednak dużo, to jest, no to są ogromne pieniądze. I teraz w kontekście sytuacji finansów publicznych, o których pan mówił, czyli tej, no jednak złej sytuacji finansów publicznych, czyli mamy te 7%, mieliśmy 7% PKB deficytu i dług, który przekroczył 60% PKB, tak? Czyli to takie magiczne 60%, no to tutaj tej przestrzeni na takie łatwe wprowadzenie tego rodzaju działań nie ma. Szczególnie jeżeli nie ma finansowania, tak? A właśnie o finansowaniu w kontekście tego windfall taxu moglibyśmy rozmawiać, ale na razie go nie będzie i nie wiadomo, czy w ogóle będzie.
0: I teraz jest jednocześnie tak, że po stronie jakby strukturalnych wyzwań przed finansami publicznymi jest tak trudno nigdy nie było, może tak bym powiedział. To nie jest ten sposób, że tak kryzysowo to może momentami bywało bardziej, ale strategicznie, strukturalnie tak trudno chyba nigdy nie było.
1: To prawda, bo nigdy nie mieliśmy aż tak szorstkiej kohabitacji. To znaczy, wracam znowu do tego swojego tutaj, tego opisu tej sytuacji, tak? Znaczy, gdzie rzeczywiście te dwa obozy się de facto blokują tak naprawdę.
0: Profesor Ludwik Kotecki w studiu Radia RMF24 zostaje. Będziemy rozmawiali o tym, jaki jest moment, w którym jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o finanse publiczne, jakie są w związku z tym momentem szanse na to, żeby zrobić coś strukturalnie dobrego dla finansów publicznych.

0: I jesteśmy ponownie, Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24. Profesor Ludwik Kotecki jest z nami w studiu. Rozmawiamy o szansie, jaka jest teraz do tego, żeby naprawiać finanse publiczne. Szansie, tutaj od razu dodam, takiej, w której wykorzystanie ja średnio wierzę. Panie profesorze, jeżeli chodzi o te ruchy po stronie wydatków, to czasem pojawia się taki argument. I ja bym chciał poznać pana zdanie na jego temat, że my pewnych ruchów nie możemy wykonywać, albo powinniśmy być bardzo ostrożni w ich wykonywaniu, dlatego że też model polskiego wzrostu oparty też jakby ten stabilizator w postaci silnego popytu wewnętrznego jest związany również z tym charakterem tych transferów.
1: Prawda. Natomiast to nie znaczy, że my musimy do końca świata utrzymywać się na takim wysokim poziomie. To znaczy, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym sensie ten popyt generowany czy kreowany przez sektor publiczny, o którym pan wspomniał przed chwilą, i kompensuje de facto braki tego popytu po stronie prywatnego sektora, tak? Natomiast wydaje się, że jest zaczyna się ten moment, kiedy sektor publiczny, prywatny, przepraszam, zaczyna jednak więcej inwestować, czyli tego popytu już jest troszeczkę więcej. Konsumpcja jest też na dosyć stabilnym, wysokim poziomie, relatywnie wysokim, nie bardzo wysokim, ale jednak. I wydaje się, że ten model, o którym pan mówi, jest nie do utrzymania w długim okresie, czy w średnim okresie, dlatego że to oznaczałoby, że będzie ten dług dalej rósł. A on rośnie bardzo dynamicznie w ostatnich latach.
0: Bo jakby my jesteśmy w też bardzo ciekawym momencie, bo mamy za sobą bardzo interesujące dane o produkcji przemysłowej, tak. w której było parę takich elementów, którymi się dużo osób zastanawiało. Tam po pierwsze trwa dyskusja, czy widać ożywienie w produkcji budowlano-montażowej, znaczy, czy ten ruch jest taki trwały.
2: Chyba jest, no tak.
1: I to jest trochę o to, o czym ja mówiłem przed chwilą, tak? Że sektor prywatny zaczyna także wydawać pieniądze.
0: I jest też ciekawie wygląda taka kategoria produkcji innych środków transportu, znaczy wygląda na to, jakbyśmy my mieli, widzieli być może pozytywny makroekonomiczny wpływ na gospodarkę tych dużych wydatków wojskowych. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę myślenie życzeniowe.
1: Tu jest trochę za daleko i za wcześnie może tak, za wcześnie jeszcze na taką...
0: Wniosek. Jakby zawsze, tutaj, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe, zawsze trwa taka dyskusja, na ile jest ten sposób, że my to w ogóle zobaczymy w PKB, że zobaczymy to w danych. No i ten... Jakby jesteśmy innymi gospodarkami niż tam, nie wiem, 50-60 lat temu, prawda?
1: Więc zobaczymy, natomiast oczywiście zobaczymy przede wszystkim w dwóch pozycjach, znaczy w imporcie i w inwestycjach, które jakby dla wzrostu gospodarczego będą się lekko znosić, tak? No bo import jest jakby z punktu widzenia tworzenia PKB, wchodzi tam z minusem jakby, tak? Im więcej importujemy, tym ten eksport netto, wkład we wzrost eksportu netto jest mniejszy. No ale oczywiście zostaje ta druga część, czyli te inwestycje i myślę, że tutaj to zobaczymy, jest trochę... Stoimy przed taką szansą, jak kiedyś Korea Południowa, tak? Żeby stworzyć swój bardzo silny sektor właśnie taki zbrojeniowy, produkcji na potrzeby armii. I to jest, myślę, z tymi pieniędzmi...
0: Szukając Turcja, tak? Która też zbudowała
1: Korea
0: jest już najlepszym przykładem.
1: Dzisiaj właśnie, bo my dzisiaj kupujemy w Korei przecież część naszego sprzętu. W związku z tym rzeczywiście ta Korea jest jakimś takim fajnym przykładem, gdzie rzeczywiście moglibyśmy pewnie... I myślę, że to też może w tą stronę zmierzać. To znaczy Polska może się stać bardzo takim ważnym graczem na tym rynku sprzętu zbrojeniowego.
0: I wracając do finansów publicznych, to by oznaczało, że to byłby ten moment, w którym mielibyśmy jakąś swobodę do tego, żeby nie podcinając wzrostu gospodarczego, zracjonalizować wydatki społeczne, tak?
1: My nie możemy, tak, zgadzam się, my nie możemy tego robić szokowo, ale my powinniśmy to robić stopniowo, to znaczy stopniowo wychodzić z tego deficytu, z tych nadmiernych niektórych wydatków i znowu, ja nie podważam, tak jak powiedziałem na początku, potrzeby inwestowania w zbrojenia, bo to ciężko podważać, ale już innego rodzaju kategorie, może mniej inwestycyjne, mniej rozwojowe, należałoby im się przyjrzeć i, no i ewentualnie podjąć decyzję co do ich kontynuacji, ewentualnie jakiejś racjonalizacji, tak? No wiele razy rozmawialiśmy o różnego rodzaju wydatkach takich właśnie socjalnych, które są właściwie wydawane tak naprawdę bez jakiegoś szczególnego uzasadnienia, czyli tak naprawdę...
0: Tak jest, że one nie przynoszą też społecznego skutku, który by im przypisywaliśmy kiedyś, prawda?
1: No to słynne 800 plus dla tych bogatych, tak? No to jest taki wydatek, który jest chyba mało potrzebny, bo on rzeczywiście nikt go specjalnie nie widzi, ci bogaci tego nie widzą, więc jest tu jakaś przestrzeń do jakiejś racjonalizacji. I pewnie takich miejsc jest więcej, no ale oczywiście nie można... Jak już przejrzymy te wszystkie wydatki i znajdziemy tam jakieś oszczędności, no to też trzeba wrócić do tej strony dochodowej budżetu państwa i szukać także tam niestety źródeł zmniejszenia deficytu, dlatego że Polska, i tu trzeba sobie powiedzieć to jakby jasno, Polska jest krajem o niskich podatkach. Co do zasady. Czyli relacja tych dochodów budżetowych, fiskalnych w relacji do PKB jest po prostu jedna z najniższych w Europie. My mamy tak zwane to takie słynne, to się w mediach ładnie rezonuje, czyli my mamy te irlandzkie podatki i szwedzkie wydatki.
0: A, nie należy wierzyć mediom, nie panowie. Profesor Ludwik Kotecki jest gościem Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. A my w Gospodarczym Tygodniu już za chwilę porozmawiamy nie o tych wydatkach, które się będą zmniejszać, ale raczej o podatkach, które się mogą zmniejszać, jeżeli będziemy mieli ruchy, jeżeli chodzi o progi podatkowe. Ludwik Kotecki zostaje z nami w studiu.

0: I jesteśmy gospodarczy tydzień Radio RMF 24 w naszym studiu Ludwik Kotecki. Rozmawiamy o progach podatkowych, które mogą się zmienić, między innymi.
1: Panie profesorze, jeżeli mówimy o tej racjonalizacji pewnych wydatków, to jednocześnie jesteśmy o krok, mówimy o tym takiej debacie, chyba nie można powiedzieć publicznej, tylko takiej debacie na zapleczu trochę gospodarczym. Czyli to nie jest taka debata w mediach powszechnych, tylko sobie rozmawiają ekonomiści, z różnych portalach ekonomicznych na ten temat trwa dyskusja. I co do tego jest w gruncie rzeczy zgoda, ale z drugiej strony na takim poziomie ogólnopolitycznym pojawiają się kolejne pomysły dotyczące w gruncie rzeczy uderzenia w tą sferę finansów publicznych, czyli kwestie progów i kwestie kwoty wolnej. Przy czym paradoksalnie, ja się nad tym zastanawiałem, jakbym miał się zastanowić, który z tych elementów jest bardziej kontrybujący potencjalnie do wzrostu gospodarczego, no to być może warto zrezygnować z 800+ dla najbogatszych, ale na przykład zmienić progi. Tylko Dlaczego akurat teraz to robić, kiedy jesteśmy w tak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o finanse publiczne?
2: No niestety trzeba przepowiedzieć sobie wprost, że te propozycje są mało odpowiedzialne, mało takie, no bo rzeczywiście one abstrahują kompletnie od
1: momentu.
2: Sytuacji. Tak, od sytuacji aktualnej finansów publicznych, no bo przecież no 7% to jest naprawdę bardzo dużo. No przypomnę tylko, że tym poziomem referencyjnym jest 3%, tak, w Unii Europejskiej, jako tak zwane kryterium z Maastricht, to 3% deficytu jest przekroczenie tego powoduje, że kraj otrzymuje tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu. My zresztą w niej jesteśmy. No ale to jest 3, a my jesteśmy na poziomie 7, czyli ponad dwukrotnie więcej, tak? I nadal się pojawiają, tak jak pan słusznie powiedział, tego rodzaju pomysły, kompletnie abstrahujące od obecnej sytuacji, od tego, jaki byłby to skutek. No ja oczywiście znam te skutki, znaczy to by pewnie oznaczało, że z 7 by się zrobiło 9, a może 10% PKB, tak? Mówię o tych dwóch propozycjach. To już brzmi bardzo poważnie i to myślę, że to by kosztowało nas dodatkowe punkty bazowe na rentownościach, czyli jeszcze drożej byśmy płacili za dług publiczny.
1: No właśnie, to trochę o tej stronie chciałem porozmawiać, dlatego że gdyby, jak to się mówi, so far so good, tak? To znaczy jest w filmie Nienawiść jest taka scena, w której pojawia się bohater odwołujący się do Polski, który opowiada o tym, jak to spada z wieżowca i mówi, no jak na razie jest dobrze, tak? I trochę mam takie wrażenie, że jak sobie patrzymy na to, co się dzieje z naszymi rentownościami, z naszym długiem, no to tak trochę jest, to znaczy jesteśmy w sytuacji, w której czasem mam wrażenie, że być może rynek międzynarodowy nie zauważył tak naprawdę, albo nie chce zauważyć, gdzie my jesteśmy teraz.
2: To jest troszeczkę zaskakujące, ale tak naprawdę da się to wyjaśnić. To znaczy to czyli mówię o tym, że ci nasi inwestorzy ciągle jeszcze dosyć przychylnym okiem patrzą na polski rynek, szczególnie obligacji skarbowych. Mamy dwa ważne jakby czynniki, które ich przekonują do tego, żeby tu inwestować te swoje środki w polski dług, no, skracając. Pierwszy, to jest oczywiście wzrost gospodarczy. Tego nie ma w innych krajach, albo nie jest to bardzo powszechne dzisiaj. Jest to rzadkie, ten wzrost na poziomie, no, pewnie w tym roku ponad 3,5% tempo wzrostu PKB w 2026. No i druga rzecz, no to oczywiście te nadzwyczajne środki unijne, które płyną tutaj dosyć szerokim strumieniem do Polski, są wydawane, no mówiliśmy trochę o zbrojeniach, ale nie tylko, tak? Znaczy my mówimy też o trochę takim piku w tych funduszach strukturalnych, tak? Bo to jesteśmy w takim momencie, w tym 7-letnim cyklu ram finansowych unijnych, że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy jest ich najwięcej. No i oczywiście koniec KPO. KPO. Więc mamy taką kumulację wydatków, które tutaj się rzeczywiście realizują w Polsce. To oczywiście napędza wzrost gospodarczy. Jest on nadzwyczajny w sensie takim, że no nie wiem, Niemcy ma bardzo zazdroszczą, cała strefa euro nam prawdopodobnie dosyć mocno zazdrości takiego wzrostu. Tak. Jesteśmy w końcu w G20, przecież proszę zauważyć, że się nagle zrobiliśmy 20. gospodarką świata. Więc jakieś sukcesy są, ale oczywiście to ciągle nie powinno zasłaniać poważnego stanu finansów publicznych.
0: Przypominam, słuchajcie, Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Gościem Gospodarczego Tygodnia jest profesor Ludwik Kotecki. Kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego jest mądre inwestowanie. Jak wygląda ten poziom inwestycji? Jak ocenić te inwestycje? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej odsłonie naszej rozmowy.

0: 24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu pytamy was, czy wakacje lepiej spędzać w Polsce, czy za granicą.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dziękujemy wam za dziś. Słyszymy się jutro o 15:00. Olek Sikora
1: i Mateusz Opyrchał. A najświeższe fakty o 19:00 przedstawi Tomasz Weryński.
2: Ambasador USA zapewnia, Stany Zjednoczone stoją po stronie Polski. To reakcja na uderzenie rosyjskiej rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii. Na Ukrainie trwa dramatyczna akcja ratunkowa we Lwowie. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. UEFA ostrzega FIFA. Europejskie związki nie wykluczają bojkotu Mistrzostw Świata. Na zegarze 19:00 zaczynamy fakty RMF FM. Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk, przekazał ambasador USA w Warszawie Tom Rose. W ten sposób odniósł się do uderzenia rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. We wpisie na platformie X ambasador zaznaczył, że każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego NATO Amerykanie traktują z najwyższą powagą. Mieliśmy szczęście, jesteśmy wdzięczni, że nie było ofiar. Pozostajemy zaangażowani w obronę terytorium sojuszu oraz utrzymanie zbiorowego bezpieczeństwa NATO, zapewnił Tom Rose. We Lwowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po przeprowadzonym kilkanaście godzin temu rosyjskim ataku. Ostatnie informacje mówią o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Spod gruzu w bloku. We Lwowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po przeprowadzonym kilkanaście godzin temu rosyjskim

0: Piłkarskie zrzeszone w UEFA grożą bojkotem Mundialu. To efekt planów częściowej prywatyzacji piłkarskiego Mundialu przez FIFA i jej szefa Gianniego Infantino. UEFA wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapoznał się z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Witamy, Wojtku. Co znalazło się w tym oświadczeniu?
2: Odczytamy w nim, że żadna drużyna narodowa zrzeszona w UEFA nie weźmie udziału w żadnym turnieju FIFA tak długo, jak propozycje prywatyzacji turnieju będą aktualne. Taka decyzja zapadła dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu członków Europejskiej Federacji Piłkarskiej. UEFA zarzuca również, że FIFA wszystkie decyzje o sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata podjęła bez konsultacji i stawia reprezentację pod ścianą, co jest, jak czytamy w oświadczeniu, zarządzaniem przez zastraszanie. Bojkot miałby objąć wszystkie turnieje organizowane przez FIFA, zarówno kobiet i mężczyzn, a poparło go jednogłośnie wszystkie 55 reprezentacji zrzeszonych w UEFA.
0: Przez Europę przetacza się kolejna fala upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech temperatura sięga, a nawet przekracza 40 stopni Celsjusza. Gorąco jest także w Polsce. W Legnicy temperatura w cieniu wyniosła prawie 37 stopni. Nasz kontynent ociepla się średnio dwa razy szybciej od reszty świata, mówi RMF FM geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tak zwane kopuły ciepła.
3: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze z nad Afryki nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
0: Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce temperatura może być trochę niższa. Po weekendzie słupki rtęci znów jednak pójdą w górę. A w faktach za godzinę powiemy o miejscu, w którym można spotkać niezwykłe, rzadkie gatunki ptaków.
4: Mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par.
0: O jakim gatunku mowa i gdzie można go zobaczyć? Słyszymy się punktualnie o 20.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.
7: Gospodarczy tydzień, jest Marek Techman przy mikrofonie i jest mój gość Ludwik Kotecki. Rozmawialiśmy trochę o tym momencie w finansach publicznych, to czas teraz będzie porozmawiać trochę o inwestycjach i o tym, w jaki sposób te inwestycje są finansowane. Czy mamy dostatecznie silny sektor finansowy do tego, żeby duże inwestycje udźwignąć? Odpowiedź na to pytanie w najbliższej godzinie.

0: O inwestycjach czas teraz porozmawiać, o tym, jakie one są. Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, jest w studiu Radia RMF 24. Ja się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy oni zauważą. Znaczy, oni zauważą. Mówię o tym też dlatego, że czasem jak się rozmawia właśnie z ludźmi z międzynarodowych instytucji, bo my jesteśmy jakoś tam hurtowo traktowani, tak? Mam człowiek od fixed income, który ma pieniądze amerykańskich emerytów, no, akurat on nie miał dużo pieniędzy, no ale powiedzmy inwestorów gdzieś tam w Filadelfii musi podejmować decyzje i on tak sieje szeroko i on by chciał, żeby móc dalej tutaj siać szeroko, ale przyjdzie moment takiego szoku i zastanawiam się.
1: No to odwróćmy to moje rozumowanie, to znaczy są te dwa argumenty, które dzisiaj działają, ale przecież one nie są jakby zagwarantowane wieczne. Na zawsze, tak. To znaczy wzrost gospodarczy i już przyszły rok przecież ma pokazać trochę niższy wzrost, być może to będzie około 3%, a może jeszcze mniej, czyli już spowolnienie, ciągle wzrostu, ale jednak spowolnienie. No i oczywiście te środki unijne. Znaczy, gdyby tutaj doszło do powtórki z rozrywki, to znaczy w cudzysłowie oczywiście.
0: Konfliktu z Unią,
1: właśnie,
0: tak?
1: Czyli konfliktu z Brukselą i z Unią, z Komisją Europejską, generalnie z Unią Europejską, no to na pewno byśmy zobaczyli tutaj bardzo szybkie odpływy środków.
0: Ja się muszę powiedzieć, panie profesorze, boję też jeszcze jednej rzeczy, bo po drugiej stronie równania jest Bruksela i my jesteśmy o krok przed nie tylko bardzo ważnymi wyborami w Polsce, ale też bardzo ważnymi wyborami w Europie. Jak się patrzy na sondaże w Niemczech, jak się patrzy na sondaże w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji przede wszystkim, no to może być w ten sposób, że to po drugiej stronie równania nagle okaże się, że po prostu tam nie ma już, te budżety unijne się skończą takie, jakie były.
1: I te dla nas.
0: Tak, te tak? dla nas, tak. Mm-hmm. I to też może oznaczać, że to będzie jakiś taki moment refleksji trochę smutnej dla.
1: Tak, chociaż to się, mam nadzieję, nie stanie tak szybko. Mamy swojego komisarza od budżetu, przypomnę, więc mam nadzieję, że będzie pilnował tam porządku, czyli Piotrek Serafin tutaj rzeczywiście jest tym, dzisiaj odpowiada za finanse unijne, polski komisarz, więc na razie tutaj tego zagrożenia bym nie widział. Oczywiście jest tak, że im mniej tego wzrostu gospodarczego w takiej Francji, czy gdzieś tam w Niemczech, czy gdzieś jeszcze, tym oczywiście łatwiej jest tym populistycznym siłom politycznym dochodzić do władzy, tak? No bo jest im łatwo wtedy opowiadać o tym, że to wina tych, którzy dzisiaj rządzą.
0: A to teraz w takim wypadku o tym wzroście gospodarczym chciałem porozmawiać. Jak on się generalnie panu podoba? To znaczy, na ile to jest taki wzrost, który jest takim wzrostem, który buduje na przyszłość? Bo to, że on nominalnie wygląda fajnie, to jest jedna sprawa, ale od razu z tyłu się pojawia właśnie pytanie o to, jak on jest budowany inwestycjami, jeżeli jest budowany, to jakimi inwestycjami. My w tle przez cały czas mamy taką bardzo ciekawą historię dotyczącą rynku pracy, nieoczywistą, dotyczącą tego, że mamy ciągle bardzo niskie bezrobocie, ale z drugiej strony mamy sygnały o znikających miejscach pracy w niektórych w częściach przemysłu. I znowu, to też nie jest takie oczywiste, tak? Tak? Bo być może wcale nie jest takie najgorsze, że w Polsce przestaje się produkować zmywarkę, a jest wartość dodana z produkcji lokomotywy, powiedzmy. Tak to też w tych danych wygląda. Bo może człowiek robiący, gdyby trzeba mniej ludzi robiących lokomotywę, ale oni więcej zarabiają, więc to wcale nie jest tak źle. Ale chciałem się właśnie spytać,
1: jakby, o strukturę wzrostu.
0: Jak pan go ocenia?
1: Ona jest lepsza, może niepozornie, znaczy nawet nie paradoksalnie. Ona dzisiaj jest lepsza niż była w poprzednich latach. To znaczy, to 2026 rok ma być rokiem w ogóle inwestycji, tak? One znowu, źródła finansowania znamy, to znaczy to są głównie środki unijne, tak? Znaczy kumulacja, czy końcówka KPO, środki unijne na zbrojenia, inne fundusze strukturalne, no i w końcu też do tego dochodzą tani pieniądz, za który tutaj między innymi ja odpowiadam w sensie tej stopy procentowej, tańszy niż był poprzednio, czyli tutaj inwestorom jest łatwiej czy taniej sfinansować swoje inwestycje dzięki właśnie tym stopom procentowym. Więc wbrew może pozorom, ten wzrost jest dosyć zdrowy. Znaczy, my mamy na początku tego roku ekonomiści bankowi bardzo wiele mówili o tak zwanej złotowłosej gospodarce.
0: Tak.
1: Tak, nie wiem, czy pan pamięta.
0: Wiem, pamiętam te wpisy, te nitki na Twitterze.
1: Więc ona, ta złotowłosa...
0: Tak jest.
1: Na chwilę odeszła sobie, ponieważ pojawił się konflikt w Iranie, ale ona powróciła teraz. Znaczy, w najnowszej projekcji inflacyjnej NBP, która jest średnioterminową takim obrazem gospodarki tego, co się spodziewają analitycy NBP, to ten obraz jest bardzo taki miły, przyjemny, znaczy z jednym wyjątkiem, o którym już rozmawialiśmy do tej pory, czyli z finansami publicznymi, tak? Ale cała reszta, rynek pracy, sytuacja zewnętrzna, czyli nasz bilans płatniczy, inflacja przecież, stopy procentowe, to wszystko jest na takim dosyć wzrost gospodarczy.
0: Ten wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami jakościowymi.
1: Tak jest, znaczy z dużą kontrybucją, z dużym udziałem inwestycji, no to jest coś, co naprawdę robi wrażenie.
0: A dla długoterminowego rozwoju my potrzebujemy mądrego finansowania. Czy nasz system finansowy, nasz polski, europejski jest w stanie to zapewnić? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części naszej rozmowy.
2: Radio RMF24.

0: O inwestycjach czas teraz porozmawiać, o tym, jakie one są. Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, jest w studiu Radia RMF 24. Ja się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy oni zauważą. Znaczy, oni zauważą. Mówię o tym też dlatego, że czasem jak się rozmawia właśnie z ludźmi z międzynarodowych instytucji, bo my jesteśmy jakoś tam hurtowo traktowani, tak? Mam człowiek od fixed income, który ma pieniądze amerykańskich emerytów, no, akurat on nie miał dużo pieniędzy, no ale powiedzmy inwestorów gdzieś tam w Filadelfii musi podejmować decyzje i on tak sieje szeroko i on by chciał, żeby móc dalej tutaj siać szeroko, ale przyjdzie moment takiego szoku i zastanawiam się...
1: No to odwróćmy to moje rozumowanie, to znaczy są te dwa argumenty, które dzisiaj działają, ale przecież one nie są jakby zagwarantowane wieczne. Na zawsze, tak. To znaczy wzrost gospodarczy i już przyszły rok przecież ma pokazać trochę niższy wzrost, być może to będzie około 3%, a może jeszcze mniej, czyli już spowolnienie, ciągle wzrostu, ale jednak spowolnienie. No i oczywiście te środki unijne. Znaczy, gdyby tutaj doszło do powtórki z rozrywki, to znaczy w cudzysłowie oczywiście.
0: Konfliktu z Unią,
1: właśnie,
0: tak?
1: Czyli konfliktu z Brukselą i z Unią, z Komisją Europejską, generalnie z Unią Europejską, no to na pewno byśmy zobaczyli tutaj bardzo szybkie odpływy środków.
0: Ja się muszę powiedzieć, panie profesorze, bo ja też jeszcze jednej rzeczy, bo po drugiej stronie równania jest Bruksela i my jesteśmy o krok przed nie tylko bardzo ważnymi wyborami w Polsce, ale też bardzo ważnymi wyborami w Europie. Jak się patrzy na sondaże w Niemczech, jak się patrzy na sondaże w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji przede wszystkim, no to może być w ten sposób, że to po drugiej stronie równania nagle okaże się, że po prostu tam nie ma już, te budżety unijne się skończą takie, jakie były.
1: I te dla nas.
0: Tak, te tak? dla nas, tak. Mhm. I to też może oznaczać, że to będzie jakiś taki moment refleksji trochę smutnego.
1: Tak, chociaż to się, mam nadzieję, nie wydarzy tak szybko. Mamy swojego komisarza od budżetu, przypomnę, więc mam nadzieję, że będzie pilnował tam porządku, czyli Piotrek Serafin tutaj rzeczywiście jest tym, dzisiaj odpowiada za finanse unijne, polski komisarz, więc na razie tutaj tego zagrożenia bym nie widział. Oczywiście jest tak, że im mniej tego wzrostu gospodarczego w takiej Francji, czy gdzieś tam w Niemczech, czy gdzieś jeszcze, tym oczywiście łatwiej jest tym populistycznym siłom politycznym dochodzić do władzy, tak? No bo jest im łatwo wtedy opowiadać o tym, że to wina tych, którzy dzisiaj rządzą.
0: A to teraz w takim przypadku o tym wzroście gospodarczym chciałem porozmawiać. Jak on się generalnie panu podoba? To znaczy, na ile to jest taki wzrost, który jest takim wzrostem, który buduje na przyszłość? Bo to, że on nominalnie wygląda fajnie, to jest jedna sprawa, ale od razu z tyłu się pojawia właśnie pytanie o to, jak on jest budowany inwestycjami, jeżeli jest budowany, to jakimi inwestycjami. My w tle przez cały czas mamy taką bardzo ciekawą historię dotyczącą rynku pracy, nieoczywistą, dotyczącą tego, że no, mamy ciągle bardzo niskie bezrobocie, ale z drugiej strony mamy sygnały o znikających miejscach pracy w niektórych w częściach przemysłu. I znowu, to też nie jest takie oczywiste, tak? Bo być może wcale nie jest takie najgorsze, że w Polsce przestaje się produkować zmywarkę, a jest wartość dodana z produkcji lokomotywy, powiedzmy. Tak to też w tych danych wygląda. Bo może człowiek robiący, gdy trzeba mniej ludzi robiących lokomotywę, ale oni więcej zarabiają, więc to wcale nie jest tak źle. Ale chciałem się właśnie spytać,
1: jakby, o strukturę wzrostu.
0: Jak pan go ocenia?
1: Ona jest lepsza, może niepozornie, znaczy... nawet nie paradoksalnie. Ona dzisiaj jest lepsza niż była w poprzednich latach. To znaczy, to 2026 rok ma być rokiem w ogóle inwestycji, tak? One znowu, źródła finansowania znamy, to znaczy to są głównie środki unijne, tak? To znaczy kumulacja, czy końcówka KPO, środki unijne na zbrojenia, inne fundusze strukturalne, no i w końcu też do tego dochodzą no, tani pieniądz, za który tutaj między innymi ja odpowiadam w sensie tej stopy procentowej, tańszy niż był poprzednio, czyli tutaj inwestorom jest łatwiej, czy taniej sfinansować swoje inwestycje dzięki właśnie tym stopom procentowym. Więc wbrew może pozorom ten wzrost jest dosyć zdrowy. Znaczy, my mamy na początku tego roku ekonomiści bankowi bardzo wiele mówili o tak zwanej złotowłosej gospodarce.
0: Tak, tak.
1: Nie wiem, czy pan pamięta.
0: Wiem, pamiętam te wpisy, te nitki na Twitterze.
1: Więc,
0: tak.
1: ta złotowłosa...
0: Tak, Goldilocks, tak.
1: Tak jest. Na chwilę odeszła sobie, ponieważ pojawił się konflikt w Iranie, ale ona powróciła teraz. Znaczy, w najnowszej projekcji inflacyjnej NBP, która jest średnioterminową takim obrazem gospodarki, tego, co się spodziewają analitycy NBP, to ten obraz jest bardzo taki miły, przyjemny, znaczy z jednym wyjątkiem, o którym już rozmawialiśmy do tej pory, czyli z finansami publicznymi, tak? Ale cała reszta, rynek pracy, sytuacja zewnętrzna, czyli nasz bilans płatniczy, inflacja przecież, stopy procentowe, to wszystko jest na takim dosyć wzrost i wzrost, na końcu wzrost gospodarczy.
0: Jest ten wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami jakościowymi, tak?
1: Tak jest, tak? Znaczy z dużą kontrybucją, z dużym udziałem inwestycji, no to jest coś, co naprawdę robi wrażenie.
0: A dla długoterminowego rozwoju my potrzebujemy mądrego finansowania. Czy nasz system finansowy, nasz polski, europejski jest w stanie to zapewnić? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części naszej rozmowy.

0: jak finansować inwestycje, jak mądrze finansować w taki sposób, żeby dawały one rozwój gospodarczy. O tym teraz porozmawiamy z Ludwikiem Koteckim, który jest naszym gościem w studiu. To trochę wracając znowu do wydatków i inwestycji. No, to też jest chyba trochę tak, że po prostu się nie da mieć i tego tak na sam koniec, tak? Czyli tego wysokiego poziomu konsumpcji, wydatków konsumpcyjnych i wysokiego poziomu inwestycji. Czy to już nie jest tak do końca prawda?
1: Da się. To można sobie zrównoważyć. Natomiast tak jak żeśmy też wcześniej sobie rozmawiali, troszeczkę za dużo tego udziału mamy dzisiaj w tego sektora publicznego, tak? On powinien oddać sektorowi prywatnemu i trochę więcej inwestycji, żeby on miał tą przestrzeń na inwestycje, a z drugiej strony pewnie w przypadku niższego deficytu, także możliwa byłaby troszeczkę wyższa konsumpcja, chociaż tutaj bym nie narzekał, to znaczy ta konsumpcja nie jest problemem, tak? Problemem dzisiaj, jeżeli już mielibyśmy szukać problemów takich w średnim okresie, no to jest powrót wzrostu w Unii Europejskiej, to znaczy my byśmy chcieli więcej eksportować, bo mamy fajną, zdywersyfikowaną gospodarkę, która ma naprawdę szeroką ofertę i oczywiście moglibyśmy więcej, tylko po drugiej stronie potrzebny jest wzrost gospodarczy.
0: Nasz najważniejszy partner ma gigantyczny problem.
1: Ma duży strukturalny problem. Rośnie od wielu już lat, od kilku do dobrych lat na poziomie bliskim zero, tak? Kolejne prognozy są rewidowane niestety w dół. Mamy nadzieję, że ci Niemcy w końcu wyjdą z tego takiego dołka i rzeczywiście tam się to ruszy. No i wtedy znowu jest ta szansa dla Polski, że ona wejdzie z tym swoim eksportem, tak? Z produkcją, która będzie szła na eksport.
0: Jeżeli chodzi o Niemców, to i tutaj właśnie chciałem przejść do kolejnego naszego tematu, czyli dofinansowanie inwestycji, obsługi tej inwestycji. Takim jednym z problemów gospodarki europejskiej, o którym często się mówi, jest w stosunku do gospodarki amerykańskiej o wiele słabszy mechanizm finansowania przedsiębiorstw, innowacji. No, Amerykanie mają po prostu gigantyczny rynek kapitałowy. Myśmy mieli w Europie gigantyczny rynek kapitałowy, ale niestety on wyszedł z Unii Europejskiej. Wszelkie ruchy związane... We Włoszech wzrosły ceny nieruchomości. O tak, można powiedzieć, to jest ewidentne. Na pewno wielu ludzi w Mediolanie zarobiło na nieruchomościach. Przepraszam, trochę się wyzłośliwiam wobec tych prób europejskich budowy centrum finansowego. Ale my też mamy rynek kapitałowy, który nie jest takim mięśniem potężnym, jakim mógłby być i jaki w pewnym momencie... Polski rynek kapitałowy niósł w sobie obietnicę takiego stania się takim mięśniem. I niestety to się nie wydarzyło i mam wrażenie, że to jest zupełnie poza horyzontem debaty publicznej. No może nie zupełnie, ale bardzo daleko. A warto byłoby o tym porozmawiać.
1: No właśnie, może nie zupełnie, ale dosyć daleko. Ja się tutaj znowu z panem absolutnie zgadzam. Znaczy mamy to oki, tak? Teraz ten pomysł tak. Na to, żeby troszeczkę próbować ten rynek kapitałowy ożywić, wpuścić tam trochę więcej pieniędzy, środków z oszczędności, bo rzeczywiście dzisiaj środki Polaków leżą głównie w bankach. A ponieważ stopy procentowe przez złą Radę Polityki Pieniężnej są obniżane, no to one nie przynoszą specjalnie dużego zysku czy dochodu.
0: Wy w ogóle moglibyście w końcu zrobić tak, żeby obniżyć ceny kredytów, żeby były dwie stopy. Tak,
1: tak jest.
0: Że każdy może sobie wybrać.
1: Tak. Dla kredytobiorców.
0: I żeby każdy mógł też wybierać. Tak, że jak ja chcę wziąć kredyt, to mogę według tej, a jak chcę...
1: Zgadzam się, to byłoby idealne, ale niestety. Tak się niestety nie da. Generalnie w Europie i także w Polsce to finansowanie inwestycji jest bankowe, tak? Ten rynek kapitałowy generalnie zawsze był słabszy, ale rzeczywiście jest może potrzeba nie tylko, ale ja bym widział jakieś szanse w tym, żeby zrobić z tego naszego rynku kapitałowego coś bardziej takiego żywego, co by tutaj też jakby uzupełniało ofertę bankową, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby ją zastąpić, tylko to są inne pieniądze, znaczy w takim sensie ryzyka. Banki mają swoje regulacje, tam oczywiście muszą bardziej patrzeć na to ryzyko. Rynek kapitałowy jest tutaj takim miejscem, gdzie można tego ryzyka by było akceptować więcej, a czasami jest potrzeba, żeby tego ryzyka akceptować więcej. Więc to na pewno pełna zgoda.
0: A czy nasze banki, nasze też właśnie mam na myśli europejskie, kończąc trochę ten wątek, są w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o zdolność finansowania?
1: Tak, znaczy tutaj nie widzę jakichś, znaczy mówimy dużo, tak, o ryzykach prawnych, ale to są rzeczy, które mam nadzieję się po pierwsze nie wydarzą. Zawsze oczywiście warto je monitorować i dmuchać na zimne, ale co do zasady banki, szczególnie w Polsce, są dobrze skapitalizowane. Tutaj jakby nie ma tego problemu, tak? Znaczy my dzisiaj raczej banki mają problem z tym popytem na kredyt niż ze środkami na sfinansowanie tego popytu.
0: A już za chwilę o stopach, no bo jak tutaj nie rozmawiać o stopach z członkiem Rady Polityki Pieniężnej?

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
1: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Wypadek w Makowie Podhaleńskim w Małopolsce na drodze krajowej 28. Potem krajowa 91 w Kujawsko-Pomorskim i trasa numer 63 na Mazowszu. Poza tym w faktach mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają poranny atak. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej Ligi Konferencji. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 28 w Małopolsce. W Makowie Podhalańskim zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Problemy z przejazdem także na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Przydatki Gołaszewskie, to trasa Kowal-Włocławek, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, policja kieruje tam ruchem wahadłowo. I jeszcze droga krajowa 63 w pobliżu Wiśniewa na Mazowszu, na trasie Siedlce-Łuków. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Błysk i wielki huk. Tak mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają wydarzenia z ostatniego poranka. Przypomnijmy, na polu kilkaset metrów od zabudowań rozbił się prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101.
2: Ja w jasności czy nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk i muszę co później myśleć, co to się stało?
3: Stałem to dwa F-16, tak? Zepchnęły go w tyn i zgoniły go ze strachu, żeby poszedł w pole, a nie w budynki.
2: To,
3: no,
2: nawet jakby tu dzienne ptyki kukurydzy, to by jeszcze doszło do nas na tym pagórze. Przecież jeszcze tam jest dwa mieszkań za nami.
1: Usłyszał od pani Janiny i pana Roberta, mieszkających koło miejsca zdarzenia, reporter RMF FM Paweł Konieczny. Polska stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego. Dziś zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad

0: Sebastian Benderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A już teraz zapraszam na kolejne fakty, w których powiemy o przełomowej operacji przeprowadzonej przez lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
1: Jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
0: Koniecznie zatem zostańcie z RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Pierwsze wieczorne fakty sportowe zaczynamy od piłkarskiej ligi konferencji, a zaprasza Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Po 33 minutach Raków Częstochowa prowadzi 2-0 na wyjeździe z Walettą. To rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji ligi konferencji. Pierwsze spotkanie polski zespół, przypomnę, wygrał 3-1. Raków mecz rozpoczął dobrze, gra pewnie, dominuje na boisku. Pierwszą bramkę w 22 minucie zdobył Amejał, potem w 31 minucie trafienie dołożył jeszcze Pieńko, teraz 34 minuta gry i Raków prowadzi 2-0, a za niespełna pół godziny początek rewanżowego spotkania MŚK Żylina z GKS-em Katowice. Klub z Górnego Śląska musi odrobić straty z pierwszego przegranego 1-2 meczu na Słowacji. Atutem MŚK jest na pewno doświadczenie, podkreśla trener Gieksy Rafał Górak.
5: Żylina w ostatnich 10 latach zagrała 36 meczy w europejskich pucharach. To jest ogromne doświadczenie i ogromna siła. W ciągu ostatnich 10 lat z Żyliny odeśli piłkarze warci około 40 milionów euro. My gramy drugi mecz w europejskich pucharach, a 23 lata nie było nas w ogóle na tym poziomie rozgrywkowym.
4: Katowiczanie w dwóch pierwszych meczach sezonu jeszcze są bez zwycięstwa, a dziś potrzebują go, by awansować. A do półfinału Ligi Narodów awansowali polscy siatkarze biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów, który rozgrywany jest w chińskim Ningbo. Pokonali nie bez drobnych problemów 3-1 Ukrainę.
6: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set, no to już z ogromną przewagą.
4: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. W sobotę o 9 polskiego czasu biało-czerwoni o finał Ligi Narodów zagrają ze Słowenią, a w tym sezonie kadrowym na pewno nie zobaczymy już środkowego Jakuba Kochanowskiego. Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, uraz kolana naszego reprezentanta wymaga zabiegu i z tego powodu nie zagra on już w tym sezonie w reprezentacji.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Radio

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
0: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Weryński.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdza, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła dziś rosyjska rakieta. To pocisk, który może przenosić nawet głowicę jądrową, o tym na początek. Potem tragiczne doniesienia z powiatu brzeskiego w Małopolsce. Kierowca wywrotki utonął po wjechaniu do zbiornika. Mamy też informacje ważne dla kierowców. Będą również fakty sportowe RMF FM. Rakieta, która spadła dziś rano w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, był rosyjską rakietą. Potwierdza to w rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Chodzi o pocisk H-101, zdolny do przenoszenia nawet ładunków jądrowych.
2: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską i w oczywisty sposób ta reakcja świata dzisiaj będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
1: Mówi reporterowi RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Przypomnijmy, pocisk na szczęście spadł z dala od zabudowań na pole uprawne. Zarówno rząd, jak i wojsko podkreślają, że myśliwiec F-16, który podążał za rakietą, był gotowy do jej zestrzelenia. Tragedia na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa w powiecie brzeskim w Małopolsce. Jak poinformował RMF FM kapitan Hubert Ciepły, wywrotka wjechała tam do zbiornika wodnego i zatonęła. Na miejsce wezwano nurków, którzy poszukiwali kierowcy. Niestety życie około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Samochód osobowy dechował na krajowej 10 w miejscowości Piecnik w Zachodniopomorskiem. To jest odcinek Mirosławiec-Wałcz. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ostrzegamy też kierowców na drodze krajowej 56 miejscowości Tuszyny między Koronowym a Kotomierzem w Kujawsko-Pomorskiem. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
3: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
3: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
4: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
3: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
5: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesoła energia. Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca.

0: Raków i GKS grają ma awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w RMF FM czas na kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, witamy. Witam ponownie. Panie. Wojtku, jak radzą sobie polskie zespoły?
1: No, Raków jest już właściwie niewiele ponad kwadrans od awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, dlatego że zespół z Częstochowy prowadzi w 76. minucie spotkania 3-0 na wyjeździe z maltańską Valettą, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna trenera Kroczka wygrała u siebie 3-1. W Katowicach 34. minuta meczu. GKS remisuje bezbramkowo z MŠK Żylina. Oba zespoły miały w tej pierwszej połowie już dogodne sytuacje. Gieksa trafiła w słupek bramki strzeżonej przez słowackiego bramkarza. No ale jak na razie na tablicy wyników 0-0, a GKS musi odrabiać straty, bo przypomnę, ten wyjazdowy mecz na Słowacji przegrał 1-2. Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA, częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów, a około 20% udziału ma mieć w niej prywatna firma. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego dziś nadzwyczajnego posiedzenia podjęło decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła.
2: FFI
1: to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem.
2: Above all, it is an opportunity, but not an obligation.
1: Wyjaśnił szef FIFA Gianni Infantino. Polskie koszykarki z pierwszym zwycięstwem w turnieju towarzyskim na Litwie. Biało-czerwone, które przygotowują się do listopadowych decydujących meczów eliminacji Eurobasketu, pokonały 84-79 reprezentację Finlandii.
3: Rzucili nam dzisiaj 15 trójek, więc też się cieszę, że taki mecz wygraliśmy, mimo że przeciwnik grał na dobrej skuteczności. I faktycznie bardzo dużo rzeczy było spójnych, jeżeli chodzi o Finlandię i zespół Izraela.
1: Mówił Karol Kowalewski, trener polskich koszykarek, a reprezentacja Izraela będzie jednym z rywali Polek w listopadowych meczach.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: W studiu Faktów RMF FM o 22 pojawił się już Tomasz Weryński. Zapraszamy na te najświeższe.
1: A zaczynamy od nowych informacji z miejsca upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Znaleziono tam liczne szczątki pocisku. Świat filmu żegna Igę Cembrzyńską. Aktorka miała 87 lat. Poza tym trasa S14 w pobliżu Łodzi są utrudnienia. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i awans Rakowa-Częstochowa w lidze konferencji. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przeszukiwali teren w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie dziś rano spadł pocisk, znaleźli wiele szczątków rakiety, w tym elementy napędu. Na jutro śledczy zaplanowali ich oględziny. Przypomnijmy, że wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował RMF FM, że to rosyjska rakieta. Lej, który powstał po uderzeniu pocisku, został już zasypany. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co do tej pory wiadomo w tej sprawie?
2: Jak poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo, w okolicy Tarnawy Kolonii rozbiła się rakieta H-101.
3: Zawierała ona materiał wybuchowy o znacznej ilości.
2: Do tej pory, zdaniem prokuratury, zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Śledztwo natomiast prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Dziś na miejscu obecny był m.in. premier Donald Tusk, który zapewnił:
4: nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy.
2: Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
1: Ten temat wróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Zapraszamy 7:58. Odeszła postać szczególna, nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
5: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina, tworzonego przez jej męża i szwagra. No myślę oczywiście o Andrzeju i Januszu Kondraciukach. No i całej masie filmów, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest Hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi. Potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina. Gwiezdny pył, Big Bang.
1: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Kierowcy, uważajcie, na trasie S14 między węzłami Konstantynów Łódzki i Łódź Retkinia. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.
6: To także są fakty.
1: 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. No, to sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięga ponad 37 stopni. 2 samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent

0: niespełna 10 minut kosza. Wtedy zdobył bramkę wyrównującą dla słowackiego klubu. Przypomnę, że remis 1-1 nie daje awansu GKS-owi, bo pierwszy mecz zespół z Katowic przegrał na wyjeździe 1-2. A już jutro pierwsze mecze drugiej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Po remisie w pierwszym spotkaniu o pierwszą ligową wygraną powalczy Widzew. Drużyna z Łodzi w Płocku zagra z Wisłą, która nowy sezon rozpoczęła od wyjazdowej wygranej z Rakowem. To jednak nie wpływa na ocenę rywala, przyznaje trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
1: Niezależnie oczywiście od tego wyniku, to nic nie zmieniło. Jesteśmy na początku tej nowej drogi. Niezależnie jak potoczyłby się ten ostatni mecz, to wiemy, co nas czeka. Trudne spotkanie na wyjeździe.
0: Pierwszy gwizdek tego spotkania jutro o 18:00, a w piątkowy wieczór jeszcze mecz Motoru Lublin z Jagiellonią. My wracamy jednak do Katowic, bo Gieksa w 70 i w 80 minucie meczu zdobywa bramkę na 2-1. Więc taki wynik sprawia, że w tym meczu będzie dogrywka, o ile oczywiście jeszcze nie będzie tutaj trafienia słowackiego klubu. Znów świetnie piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Nowak. No i potem jeden z graczy trącił ją jeszcze głową i skierował do siatki. Także Gieksa prowadzi 2-1. No i jeżeli już nie straci gola, no to w Katowicach czeka nas dogrywka. A na koniec jeszcze przenosimy się szybko za ocean. Awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie gra Magdalena Fręch. Rywalką Polki najwyżej rozstawiona reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka pierwszego seta wygrała 6-3. Druga partia rozpoczęła się jednak nie najlepiej, bo Amerykanka prowadzi 2-0.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
2: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
1: A w faktach ważne informacje z trasy S5. Są problemy na dwóch odcinkach tej drogi, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Potem śledztwo po tragedii w Otominie. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 52-latka i postrzelenia kobiety. Przed nami gorące dni. Najwyższe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w kilku regionach Polski. Na koniec dobre wieści dla kibiców Raków i GKS Katowice grają dalej w lidze konferencji. Utrudnienie na ekspresowej piątce w Wielkopolsce między węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Z kolei w Kujawsko-Pomorskiem na tej samej trasie między węzłami Sartowice i Nowe Marzy trwa gaszenie płonącego samochodu osobowego. Tam również w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. Wczoraj znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, wczoraj po południu w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego dwie należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie i ludzi i możliwość powstrzymywania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnowie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Te informacje potwierdził też RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, no ale też osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
3: Sięgamy po perełkę.
4: Najbardziej popularna The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
3: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
4: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszę go kruszek.
3: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
4: Około 15 tysięcy.
3: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
4: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
1: W zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Na koniec jeszcze dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletę 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żylinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z HPL-em Berszewa z Izraela. Zapraszam już także na kolejne fakty w RMF FM. Punktualnie o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Weryński.
1: Nowe działania prokuratury po dramatycznym zdarzeniu w akwaparku w Łodzi. Chłopiec topił się podczas zajęć. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy. Włochy chcą zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. To efekt sporu o politykę migracyjną. We Francji są pierwsze oznaki poprawy po wielkich pożarach. Powiemy też, jak niski poziom rzeki Ren może wpłynąć na ceny paliw w Niemczech. Łódzka prokuratura planuje przeprowadzić eksperyment procesowy w akwaparku Fala. Chodzi o dramatyczne zdarzenie z poniedziałku, kiedy 7-letni chłopiec topił się podczas zorganizowanych zajęć. Dziecko przebywało pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Od 3 dni lekarze walczą o jego życie. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Chłopiec nadal jest w skrajnie ciężkim stanie. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragedii. Do tej pory zabezpieczono i przeanalizowano nagrania z monitoringu pływalni, zatrzymano umowy między firmą prowadzącą zajęcia a akwaparkiem i przesłuchano pracowników. Teraz śledczy chcą sprawdzić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego 7-latka i zareagować na czas. Dlatego chcą przeprowadzić eksperyment procesowy.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
2: Mówi nam Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Z zapisu monitoringu wynika, że dziecko najpierw przez 3 minuty na przemian wynurzało się i zanurzało pod wodą. Później przez 6 minut znajdowało się pod powierzchnią wody.
1: Spór między Włochami a Hiszpanią w sprawie migracji. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. To reakcja na napływ tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty oraz decyzję władz w Madrycie o przyznaniu obywatelstwa ponad 500 000 nielegalnych migrantów. Zdaniem Tajaniego zachęca to do przemytu ludzi i zagraża bezpieczeństwu. Hiszpania ostro odpowiedziała na te słowa. Minister spraw zagranicznych zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch i zarzucił szefowi włoskiej dyplomacji partyjną demagogię. Po raz pierwszy od ponad tygodnia pojawiły się dobre wiadomości z południowo-zachodniej Francji. W rejonie Bordeaux tysiące ewakuowanych mieszkańców stopniowo wracają do domów. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Francuskie media podkreślają, że straż pożarna walczy z istną plagą pożarów lasów w różnych regionach, ale w ciągu ostatnich dni strażakom udaje się coraz skuteczniej stawiać czoła płomieniom. W rejonie Bordeaux coraz więcej ewakuowanych wcześniej mieszkańców wraca do domów, ale dosyć poważny problem sprawia dym, który z powodu wiatru zagraża zdrowiu mieszkańców nawet obszarów relatywnie oddalonych od płonących lasów. Chodzi na przykład o wiele dzielnic samego Bordeaux. Na polecenie rządu do aptek regionu Akwitanii dostarczono ponad 5 milionów maseczek ochronnych typu FFP2, bardziej skutecznych niż maseczki chirurgiczne. Rozdawane są one darmowo mieszkańcom.
1: Rekordowo niski poziom wody w Renie może doprowadzić do problemów z dostawami paliw w Niemczech. W najbliższych dniach poziom rzeki może spaść do najniższej wartości od początku prowadzenia pomiarów. Oznacza to, że większość barek nie będzie mogła pływać z pełnym ładunkiem, a koszty transportu już gwałtownie rosną. Eksperci ostrzegają, że może to przełożyć się na wzrost cen benzyny i oleju napędowego na niemieckich stacjach. Ponad 37 stopni na Dolnym Śląsku, ponad 35 w Zachodniopomorskiem pokazały termometry. Do Polski wróciły zatem upały. Cały kraj objęty jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak radzić sobie z bardzo wysokimi temperaturami?
5: Byliśmy w Kuchrach, na dworcu tam. Zwiedziliśmy 3 szlaki. Żółty, czerwony i niebieski.
6: Niebieski.
5: Właśnie. Super.
7: Mamy Chrobrego, odwiedzaliśmy. Lody są do zjedzenia.
5: Najsmaczniejsze w Polsce.
1: Na wałach Chrobrego w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar rozmawiała z turystami. To wszystko w tym wydaniu Faktów. Za godzinę przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński, kłaniam się. Życzę Wam spokojnej nocy. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Już za chwilę na zegarach wybije godzina pierwsza. To oznacza, że w RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Lubelszczyzny. Dziś śledczy przyjrzą się szczątkom pocisku. Potem sport. Sprawdzimy, jak wypadła Magdalena Fręch w tenisowym turnieju WTA w Waszyngtonie. Będzie też muzycznie. Kolejny hit legendarnego zespołu Queen z miliardem wyświetleń na YouTubie. Śledczy planują dziś przystąpić do oględzin szczątków rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Znaleziono m.in. elementy jej napędu. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk potwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM, że była to rosyjska rakieta CH-101, zdolna do przenoszenia nawet ładunków jądrowych.
1: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską i w oczywisty sposób ta reakcja świata dzisiaj będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale co pewność, to pewność.
0: Przypomnijmy, pocisk na szczęście spadł z dala od zabudowań, na pola uprawne. Zarówno rząd, jak i wojsko podkreślają, że myśliwiec F-16, który podążał za rakietą, był gotowy do jej zestrzelenia. Przez Europę przetacza się kolejna fala upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech czy we Włoszech temperatura przekroczyła nawet 40 stopni Celsjusza. Gorąco było także w Polsce. W Legnicy temperatura w cieniu wyniosła prawie 37 stopni. Nasz kontynent ociepla się średnio dwa razy szybciej od reszty świata, mówi RMF FM geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tzw. kopuły ciepła.
2: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze nad Afryki, nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
0: Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce temperatura będzie trochę niższa. Po weekendzie słupki rtęci znów jednak pójdą w górę.
3: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Niestety, Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Jessica Pegulą 6-3, 3-6, 0-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. Był to czwarty pojedynek tych zawodniczek w cyklu WTA i czwarte zwycięstwo Peguli. Dodam, że w poniedziałek w pierwszej rundzie w stolicy USA odpadła Magdalinette. Uległa Kanadyjce Leila Fernandez 1-6, 4-6. Piosenka o niepohamowanej radości życia, czerpaniu z życia garściami i poczuciu absolutnej wolności po raz drugi zameldowała się w klubie miliarda wyświetleń platformy YouTube. Don't Stop Me Now, napisana w całości przez lidera brytyjskiej grupy Queen, Freddiego Mercurego, potwierdza swój status jednego z największych przebojów tej formacji. W głosowaniu w programie BBC Top Gear 20 lat temu utwór został wybrany najlepszą piosenką na drogę. Jest częstym motywem muzycznym wykorzystywanym w reklamach. Zespół Queen powtarza swój wyczyn po 7 latach, od kiedy zadebiutował w klubie miliarda wyświetleń. W 2019 roku wprowadził do tego gremium Bohemian Rhapsody. I z tym przebojem ściga się też Don't Stop Me Now na platformie Spotify. Piosenka ma szansę na kolejny milowy krok, 3 miliardy odsłuchań. Obecnie jest ich ponad 2 miliardy 700 milionów. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: To pana zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj rano na Lubelszczyźnie, to jest jakiś element eskalacji rosyjskiej, kolejny szczebel eskalacyjnej drabinki?
5: Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, nie wiemy, co spadło na polskim terytorium, natomiast wiemy, że w nocy były kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę.
4: No, na Lwów,
5: że najprawdopodobniej było, też mamy informacje o ofiarach śmiertelnych, na przykład w Krzywym Rogu. No, są to informacje bardzo, bardzo oczywiście złe, natomiast to są rzeczy, które też od już co najmniej kilku tygodni, w zasadzie co noc, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu tego typu ataki mają miejsce. Ja liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i czy jesteśmy zabezpieczeni przed tego rodzaju atakami, jeżeli one, nie daj Boże, byłyby skierowane na tereny, gdzie mieszkają ludzie. Tutaj na całe szczęście nikomu nic się nie stało, przynajmniej to wszystko wskazuje.
4: Panie pośle, panie ministrze, no ale tutaj mamy takie doniesienia, na razie nie doniesienia. Pojawiły się takie sugestie w niektórych telewizjach, że to mógł być, że to mogła być rosyjska rakieta.
5: No taką informację też ktoś podał w mediach społecznościowych. Ja nie będę spekulował na ten temat, bo mamy zbyt mało informacji na ten moment, żeby tutaj coś jednoznacznego powiedzieć. Mogę jedynie wyrazić bardzo duże rozczarowanie, że rząd nie zrobił zupełnie nic w zakresie ostrzegania.
4: No bo nie, no były alarmy przecież.
5: No właśnie, tylko wie pan, były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
4: Powinniśmy dostać testową, taką informację tekstową, co się dzieje?
5: Można stworzyć taki system. Tak, Ukraina taki system wprowadziła z konieczności, no bo jest w stanie wojny. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli nigdy. Natomiast takie ryzyko realnie istnieje. Postulowaliśmy, aby wykorzystać istniejące narzędzia. Ta aplikacja pozwala, to co zostało stworzone przez rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński tym zajmował. Ta aplikacja ma takie możliwości, można ją tak rozbudować, żeby każdy, kto ma ją zainstalowaną, nam to już jest w tej chwili, jeśli dobrze liczę, 10 milionów osób, takie statystyki podawało ministerstwo, no to można wprowadzić tego typu mechanizm, że natychmiast, kiedy jest zagrożenie, no to pojawia się taki komunikat, że ludzie wtedy mają trochę większą wiedzę, są instruowani, co robić. No bo to też, jak jest alarm, jak wyje syrena, no to nie do końca wiadomo, co to jest. To jest system z czasów, kiedy jednak łączność komórkowa czy internetowa była na dużo mniej zaawansowanym poziomie i trzeba to rozwijać, póki mamy na to czas. Bo może być tak, oby się to nie wydarzyło, ale obyśmy byli przygotowani do tego.
4: A co się powinno teraz stać? Jeżeli rzeczywiście jest to obiekt rosyjski, możemy tak zakładać, ale pewności nie mamy oczywiście, to co powinno się wydarzyć w najbliższych godzinach?
5: Jeżeli jest to obiekt rosyjski, to znaczy, że doszło do ataku. Czy on był, teraz pytanie, czy był celowy, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na szczeblu służb, i na szczeblu dyplomatycznym również w takich sytuacjach. No absolutnym minimum, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na

0: pan rzecznik Rafał Bochenek powiedział we wtorek, że teraz jeszcze, prawda, tam jakieś formalne procedury, że to na jakiejś formatce coś niewłaściwej. To są rzeczy, które mnie już tak strasznie nie interesują. Dobrze, bo decyzja polityczna była kluczowa. Decyzja polityczna została podjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
1: Teraz wrócimy do tego problemu. Kota Schrödingera.
0: A będziemy mogli wrócić jeszcze do bezpieczeństwa?
1: Wrócimy do bezpieczeństwa, oczywiście. Ale...
0: Nasi słuchacze, część miała pewnie możliwość przeczytania tego artykułu, który dziś rano opublikował Onet, o tym, jak wygląda budowa tak zwanej Tarczy Wschód. Jeżeli państwo tego nie czytali, serdecznie do tego zachęcam. Dziennikarz Onetu przejechał wzdłuż całej granicy i co ujawnia? Na całej długości ponad 740 km granicy naszej z Rosją i z Białorusią. Wiecie państwo, na ilu zbudowali realne zabezpieczenia? Na 4 kilometrach. Na 4 kilometrach. Tam, gdzie jest jakiś drut kolczasty, ale realne zabezpieczenia, te jeże żelbetowe, tam, gdzie Tusk się fotografował, to była tylko pokazówka. I to jest realny skandal. Bo
1: no dobrze,
0: rząd
1: ale czy pana
0: od dwóch lat buduje tą tarczę.
1: Jest zagrożenie bezpieczeństwa w tej chwili? Rzeczywiście, bo to jest kluczowe pytanie.
0: Oczywiście, że jest zagrożenie. Ono nie jest jeszcze bezpośrednie, tak jak dzisiaj Ukraina, która jest co nas atakowana, no ale to przecież sam rząd Tusk to mówi osobiście co kilka tygodni, że za chwilę może nastąpić atak, że żyjemy w czasach przedwojennych.
1: I to nie jest,
0: ja to traktuję też śmiertelnie poważnie. Od dwóch lat, on to ogłosił w maju 24 roku, ta tarcza wschód jest w teorii budowana, a w praktyce, to jak przyjechała tutaj delegacja z Komisji Europejskiej, to oni robili w Warszawie makietę, żeby pokazać im, jak to będzie wyglądało. No przepraszam bardzo, jak można przez dwa lata nic nie zrobić?
1: Malowali trawę na zielono?
0: No przecież zrobili, to pan Tomczyk, wiceminister obrony, oprowadzał urzędników Komisji Europejskiej, takie specjalne wykopali okopy, jakieś tam właśnie poustawiali te jeże, no to przecież się śmiała z tego cała Polska wtedy. To było jeszcze, zdaje się, tam pod koniec 24 albo na początku 25 roku. To wyglądało tak, oni mówią, no to na razie tylko makieta, ale tak to będzie wyglądało. Od tego czasu, od tej makiety już, minęło półtora roku. Od ogłoszenia Tarczy Wschód minęły ponad dwa lata. I dzisiaj jesteśmy w lesie, totalnie nic nie zrobiono. Zrobiono pokazówkę, wydano pieniądze na propagandę, na promocję tego, ale realnie są rozmowy z ludźmi z tamtych terenów, strażnikami granicznymi. Oni mówią, tam się nic nie dzieje. Przyjechali, zrobili pokazówkę, pojechali. Nic, cisza. To jest realne zagrożenie.
1: No to jest oczywiście realne zagrożenie, ale realnym zagrożeniem są również jeszcze wlatujące jakieś obiekty latające.
0: No właśnie.
1: I zapowiedzi, które się pojawiają bardzo regularnie, także służb zachodnich, które mówią, Rosja wchodzi na drabinkę eskalacyjną i możemy się na jesieni spodziewać, niekoniecznie w Polsce, to może być również Rumunia, Finlandia albo państwa bałtyckie, no przeniesienia tej wojny na trochę wyższy poziom.
0: Oczywiście,
1: to niekoniecznie znaczy
0: kinetyczne. Że trzeba się z tym liczyć i tutaj najbardziej zagrożone rzeczywiście są państwa bałtyckie z uwagi na swój rozmiar, z uwagi na to, że są też dość mocno niestety zinfiltrowane w taki sposób organiczny, naturalny. No, tam jest spora populacja po prostu pochodzenia rosyjskiego, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii. No jeśli Rosja ma tego typu narzędzia, no to w naturalny sposób też rekrutuje swoich agentów, szpiegów. No musimy być gotowi na to, że albo na nasze terytorium, albo na terytorium naszych sojuszników mogą być kierowane tego rodzaju ataki. Musimy być na to przygotowani.
1: Przygotowani to znaczy również gotowi do tego, żeby, jeśli będzie taka potrzeba, wysłać tam swoich żołnierzy?
0: Musimy być gotowi na to, żeby przede wszystkim zapobiec i odstraszyć Rosję od tego. Natomiast jeżeli do tego ataku by doszło, to oczywiście, że trzeba jako Sojusz Północnoatlantycki odpowiedzieć tak, żeby zatrzymać eskalację. No, Rosja się boi tylko siły. Rosję zatrzyma tylko siła, nie żadna dyplomacja, bo oni dyplomację traktują wyłącznie jako narzędzie, na które się powołują w swojej propagandzie, a realnie ich może powstrzymać tylko siła. Jeżeli będą mieli przekonanie, że ta wojna im się nie opłaci, to wtedy tego nie zrobią. A jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to wtedy jest ryzyko, że to zrobią.
1: Ale jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to Polska jest, przepraszam za wyrażenie, lepszym obiektem niż państwa bałtyckie, bo wymusza, jeżeli nie będzie reakcji w Polsce, no to nie będzie już reakcji w ogóle.
0: Dlatego
1: to jest testowanie na to.
0: My też jesteśmy zagrożeni. My też jesteśmy zagrożeni. Tutaj zagrożona jest cała wschodnia flanka NATO i niewykluczone, że w ogóle te ataki będą na większą liczbę krajów. Niekoniecznie ataki pełnoskalowe od razu. Rosja też stosuje bardzo różne metody, no ale musimy się z tym liczyć, bo to jest realne niebezpieczeństwo.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Pawła Jabłońskiego ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: W RMF FM czas teraz na fakty. Zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Morzek. Zapraszam. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na krajowych 28 i 9 na Podkarpaciu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o reakcjach Europy i NATO na uderzenie rosyjskiej rakiety na teren Lubelszczyzny. Zagraniczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM. A na koniec dobre wieści dla fanów siatkówki w walce o finał Ligi Narodów. Zobaczymy biało-czerwonych. Aż 4 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 na Podkarpaciu. W Krośnie dachowało auto osobowe. Droga w tej chwili jest zablokowana. Utrudnienia także na krajowej 9, również na Podkarpaciu. W Lipowicy na odcinku Dukla-Barwinek zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. W wypadku ucierpiały dwie osoby. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. To nie jedyne zagraniczne komentarze i reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
0: Rada Pokoju osiągnęła porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia palestyńskich bojowników Hamasu oraz innych zbrojnych grup w Strefie Gazy. Ogłosił na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że to ważny kamień milowy w realizacji jego 20-punktowego planu pokojowego. Wraz z rozbrojaniem bojowników armia Izraela ma się stopniowo wycofywać z zajętych terenów. Jak informują jednak medycy pracujący w Strefie Gazy, izraelskie wojsko nie przerwało nalotów. Przekonują, że tylko wczoraj zginęło w nich 6 Palestyńczyków. W tym dwoje dzieci. Dla mieszkańców Kłodzka czwartek 30 lipca był szczególnie ważnym dniem. Do użytku oddano most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi sprzed 2 lat. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji.